0: No, dokładnie. Wtedy można szybko anulować i zrezygnować. Więc taka funkcja ma wyjść od maja w Allegro.
1: Dobrze. To Kasia, jak już tutaj przy głosie gdzieś tam też troszkę jesteś, to może sobie porozmawiamy o Androidzie 10. Tu też może zagregujemy dwa newsy. Twój i Pawła. One będą troszeczkę różnie o tym Androidzie mówić. Ja się też tu podepnę pod temat. Natomiast, no tak, z jednej strony Android 10 potrafi się zawieszać na niektórych smartfonach. Tutaj tak. Takiego newsa dałaś. Natomiast my z Pawłem no właśnie dostaliśmy Androida 10 niedawno na swoje Motorola i dla nas, szczerze mówiąc, ten Android ma raczej zalety niż wady.
2: Jak najbardziej.
3: A macie nowa launcher?
1: Mamy.
2: Ja nie mam.
3: Się spodziewajcie. Bo właśnie najczęściej na tym launcherze się wiesza. Bardzo często to dotyczy Xiaomi albo OnePlusów. I tak naprawdę nie wiadomo, z czego to wynika, bo też niestety trafia to w piksele, a piksele mają jeszcze swój inny launcher.
2: Znaczy w ogóle
1: to znaczy,
2: launcherów na bazie piksela jest kilka.
1: Tak, to znaczy...
2: I chyba one nawet są lepsze, mam wrażenie, z perspektywy dostępności niż nowa na ten moment. Bo chociażby dlatego, że wspierają działania użytkownika i jest dużo łatwiejsze przenoszenie ikon po ekranach.
3: Nie no, ja jakby ja tego w ogóle nie kwestionuję, ja tylko się odnoszę do
2: nie, spoko, spoko. Tak, tak, ja wiem, tylko to tak jakby...
1: To znaczy ja podejrzewam, no bo...
2: No to nie ma tragedii aż takiej.
1: Ja podejrzewam, że to może być też coś takiego, że jednak Xiaomi dość mocno ingeruje w te swoje smartfony, te MIUI czy EMUI, już nie pamiętam, pixele, który on ma, bo to są podobne nazwy. OnePlus chyba też, oni jednak mają swoje nakładki systemowe i ja obstawiam, że to mogą być te nakładki, które coś tam robią dziwnego, bo ja mam Androida 10, mam nową i bez żadnego problemu wszystko śmiga pięknie. Także podejrzewam, tak, że to może być kwestia tych nakładek.
3: Ja pomyślałam sobie, że sporo osób ma te budżetowe telefony i warto by było ich ostrzec, że coś takiego może im się stać, a to naprawdę potrafi się zawiesić na pasku powiadomień albo na, nie wiem, na jakimś tam kafelku i koniec. I tak naprawdę nie wiadomo, co z tym.
1: To znaczy, to jest też trochę to, co tutaj już mówiłem niejednokrotnie, że te wszystkie nakładki są fajne nieraz, bo mają różne ciekawe
3: tak,
1: opcje.
3: Tak, ale na jakiej podstawie sądzisz, że to jest nakładki, skoro też są piksele?
1: Ale że piksele też mają problemy? Myślę, że znaczy, że launchery pikselowe na tych telefonach mają problemy.
3: No, launchery pikselowe na pikselach.
1: A na mikselach? A to nie wiem w takim razie. To
3: no
1: rzeczywiście
3: właśnie,
1: jest.
3: To mnie zastanowiło, tak? Że no, gdyby tak było, jak mówisz, no to jakby ich główne Google'a, jakby produkty smartfonowe nie miałyby tych problemów, tak? No także ostrzegam, tylko oczywiście link będzie, myślę, podany tam w komentarzach.
4: A myślę, że też nasi słuchacze, jeżeli doświadczają takich problemów, to mogą do nas albo zadzwonić, albo napisać, albo w komentarzu też po prostu się podzielić tym, jak to wygląda. Bo jak rozumiem, ty Kasiu, ty nie masz jeszcze Androida 10.
3: Nie, mam 10, oczywiście.
4: Ale nie doświadczyłaś problemów.
3: Nie, na szczęście, nie chciałabym, bo podobno to niezbyt fajnie się z tych problemów wychodzi.
4: A jest jakiś w ogóle sposób na wyjście z nich, bo...
3: Znaczy, nie ma chyba takiego podanego.
4: Poza restartem, no bo chyba każdy telefon...
3: Może nie.
4: Chyba każdy telefon...
1: To znaczy, ja mam wrażenie, że to jest coś na zasadzie, że gdzieś ktoś donosi na jakimś forum, że mu się to zawiesiło i tam parę osób gdzieś tam dołączyło, ale to odnoszę wrażenie, że to właśnie jest gdzieś... Coś.
4: Może
1: jakoś,
4: w jakichś konkretnych przypadkach.
1: Gdzieś tam zacząłem czytać, to jest chyba trochę tak jak z tymi wybuchającymi iPhone'ami, że to się zdarzało.
4: I Samsungami,
1: no ale nikt z moich znajomych, bliższych lub dalszych, nie miał z tym problemów i to jest gdzieś jakoś jakiś drobny ułamek, który oczywiście, no powiedzmy, jak
3: nie,
1: jest tych...
3: jednak uważam, że nasi słuchacze mogliby o tym wiedzieć i nic się nie stanie.
1: Nie, no to oczywiście,
4: ostrzec
1: że tak.
4: Warto, jeżeli macie taki przypadek, jeżeli potwierdzacie, to po prostu dajcie znać i fajnie by było, jakby

0: żebyście też dali znać, jak z tego wyszliście.
1: Jak, tak.
0: Bo to też jest ważne.
1: Natomiast a propos Shantroida 10, no bo my go dostaliśmy niedawno na Motorola i u nas naprawdę ten launcher, te Motorola, można powiedzieć, naprawdę nieźle ożywił. To znaczy głównie w kwestii tej, o którą mi zawsze chodziło, czyli dźwięku.
2: Owszem,
1: nie wiem, potwierdzam. Czy ty, Paweł, zauważyłeś, że się troszeczkę poprawiła jakość tego głośnika. On troszeczkę tam dostał jakąś inną korekcję i ten dźwięk wydaje się taki nieco mniej cienki, by tak rzec.
2: Nie wsłuchałem się aż tak, bo ja dużo na słuchawkach pracuję. Natomiast trzeba by też się pobawić, bo tam Moto ma jakiś swój system do tego dźwięku i można go włączać, wyłączać.
1: Ale to nie, to nic nie daje. To jest jeszcze nie? Chyba... Znaczy, o. Można go włączać i wtedy są jeszcze dodatkowe chyba jakieś tam ulepszenia.
2: Widzisz. Nie, ja bardziej na mikrofon zwróciłem uwagę, że teraz
1: a na mikrofon to do tego chciałem dojść, bo wcześniej ten mikrofon to była jakiś problem, ogromny problem. Próbowałem nagrywać kilka rzeczy na Motorola, na Androidzie 9 i nie dałem rady potem tego słuchać, bo to jest niezła metoda na tortury mózgu przez uszy, bo ten odszumiacz, który tam był zastosowany, to jest tak strasznie agresywne i jakiś wyrównywacz głośności. W tym momencie, co się naprawdę da tego używać, to się da tego naprawdę w miarę przyjemnie słuchać, biorąc pod uwagę, że to jest jeszcze telefon ze naprawdę średniej lub niskiej w tym momencie półki cenowej, to naprawdę miłe. No i druga rzecz, która mnie osobiście ucieszyła, że w końcu rzeczywiście Android 10 poprawił problem mikrofonów na USB-C, czyli można podłączyć karty dźwiękowe na USB-C, które mają wejście mikrofonowe i na przykład na telefonie nagrywać albo binauralnie, albo w ogóle jakoś, nie wiem, na przykład chcę nagrać reportaż, podpinam sobie jeden mikrofon, komuś drugi mikrofon i po prostu nagrywamy reportaż na smartfonie. Z naprawdę całkiem niezłą jakością dźwięku.
2: No widzisz, mnie to też cieszy, bo rozważałem od jakiegoś czasu zakup mikrofonów binauralnych, ale nie chciałem nagrywać na czymkolwiek innym niż mój telefon, więc pewnie skorzystam z oferty, jak tylko będą okazje, żeby coś binauralnie nagrywać. Natomiast to, co mnie też, oprócz mikrofonów oczywiście, bardzo cieszy, no to to, że rozszerzyła się oferta gestów Moto, które moim zdaniem były przedtem bezużyteczne, bo oferowały rzeczy, których i tak nie używałem. A teraz dodali na przykład aktywację asystenta Google dwukrotnym naciśnięciem włącznika, co jest super opcją, bo ja teraz mogę mówić OK Google w ogóle. Jestem totalnie na legalu u siebie, chyba że u was coś odpaliłem. Okazało się, że warto to wyłączyć, bo przez to, że ten nasłuch jest włączony, to dźwięk nie chce się odpalić w stereo. Jest w mono, jest w gorszej jakości. Więc coś tam ewidentnie z tego Google'a zajmowało mi jakiś proces na mikrofonie.
1: I to chyba nie jest tylko kwestia Motorola. Ja pamiętam jakiś czas temu, już nie pamiętam, jaki smartfon testowałem. I właśnie patrzę sobie te różne tryby nagrywania, bo to tak w Androidzie wygląda. To taki trik dla ludzi, którzy mają nowe telefony z Androidem 10. Ja patrzę, jeden tryb nagrywa słabo, drugi nagrywa jeszcze słabo, znaczy podobnie słabo, trzeci również. Co jest? Dlaczego nowy telefon ze średniej półki ma tak tragiczny mikrofon? No i u siebie na Motorola na początku miałem dokładnie to samo. Nagrywało to naprawdę jak bardzo słaby mikrofon. Przez chwilę się podłamałem, naprawdę się podłamałem i w pewnym momencie coś mnie natknęło, żeby... Właśnie nie pamiętam co, a wiem, próbowałem tutaj kombinować z tymi kartami na USB-C. W pewnym momencie odpiąłem kartę od USB-C i nagle te mikrofony zaczęły grać pięknie. No i tak coś mnie natknęło, żeby wyłączyć OK Google, ten voice match, to się tak nazywa. Wyłączyłem i nagle zmiana jakości, można powiedzieć z ziemi na niebo. Także... No to taka ciekawostka i może się komuś przyda.
0: Tymczasem zdaje się, że mamy telefon. I kto jest z nami? Halo?
3: Cześć, Monika mówi.
0: Cześć, Moniko.
1: Dobry.
3: Ja mam do was takie pytanie, bo mówiliście o tym Androidzie 10. Ja obecnie mam telefon od roku Huawei Mate 20 Lite. Jestem z niego bardzo zadowolona i w zeszłym roku we wrześniu miałam aktualizację do Androida 9 i Czy jest szansa, że będę miała też tą dziesiątkę, czy raczej nie?
1: Tego ja przynajmniej nie wiem. To znaczy są rzeczywiście serwisy, w których to się da sprawdzić, ale nie wiem, czy Huawei coś...
2: Napisz sobie najlepiej w Google hasło twój model telefonu plus Android 10 i na pewno ci wyjdzie jakiś artykuł, tak. Bo polskie nawet serwisy te dziennikarskie, technologiczne podają informacje, gdy tylko producent ujawni listę modelów, na które planuje aktualizację. Więc jak wrzucisz to w Google, to myślę, że ci na pewno wyjdzie jakiś artykuł o tym. Albo po polsku, albo po angielsku.
3: Aha, natomiast... rozumiem. Tylko, że wolałabym po polsku, szczerze mówiąc, bo...
2: Duża szansa, że znajdziesz, bo pewnie jakiś albo Spidersweb, albo android.com.pl. No po prostu napisz w Google ten twój model i Android 10. Bardzo możliwe, że w którymś z popularnych portali technologicznych znajdziesz jakiś artykuł o tym.
3: Aha, dobrze, to będę szukała, bo jeszcze chciałam poruszyć temat impostu. To co Kasia mówiła o tych skrytkach, żeby była paczka, kilka paczek w jednej skrytce. No wiadomo, że nie wiadomo, ile się tam ich nie zmieści, bo te skrytki są raz węższe, raz szersze. Ale na przykład to by było dobre, że na przykład ja zamawiam coś na przykład na Allegro albo z innego portalu i by było fajnie, żeby na przykład jak mi przyjdzie jedna paczka na przykład o 11, a druga o 13, to żeby fajnie by było, żeby to było jednak w tej jednej skrytce. Jak ma być po numeru telefonu rozpoznawane, to uważam, tak, że mogłoby to działać. Tak,
1: tylko to są też kwestie bezpieczeństwa, bo jeżeli przyjeżdża jeden kurier, ma paczkę, otwiera skrytkę, wkłada paczkę, zamyka skrytkę. Przyjeżdża drugi kurier, otwiera paczkę, paczkomat i ma paczkę. No kurierzy nie są święci, jakkolwiek pewnie oni mają jakieś swoje procedury bezpieczeństwa i w ogóle. To nie mamy żadnej gwarancji, że ten drugi kurier na przykład nie stwierdzi, że a, fajna paczka, fajnie wygląda.
3: Że sobie jej nie zabierze na przykład.
1: I sobie jej z jakiegoś powodu nie zabierze. Taka sytuacja prawdopodobnie będzie się zdarzać niezmiernie
0: bardzo
1: rzadko.
0: Bardzo rzadko. No mi się raz zdarzyła taka sytuacja, że po prostu kurier, ponoć przynajmniej tak twierdził później sprzedawca, że to właśnie kurier paczkę sobie wziął.
1: Niemniej,
0: ale zdarzają
1: jeżeli
0: się.
1: Niech to będzie jeden przypadek na 1000, a w związku z tym, że teraz ten handel mocno przyspieszył, no to będzie tych przypadków kilkadziesiąt lub kilkaset i to zostanie nagłośnione i impost dostanie bardzo mocno po...
4: Tak, dlatego że impost jest teraz na takiej wzwyżce, takiej fali i jakby nie daj Bóg teraz właśnie jakaś taka fama poszła i coś takiego na niekorzyść impostu, to...
1: To się impostowi ostro dostanie. Zwłaszcza, że niektórzy i tak mają ten impost nacenzurowany, więc no to taka jest...
3: Znaczy, no, ja akurat nie, bo ja często korzystam i jestem zadowolona z tego akurat. No nie powiem, ja miałam problem, że coś tam miałam zamówione do paczkomatu i akurat ten paczkomat, stary paczkomat zabierali, wymieniali go na nowy. Akurat w tym paczkomacie miałam paczkę, no i zadzwoniłam do impostu dla informacji, żeby to wyjaśnić, no i fajnie mi to rozwiązali ten problem. Także nie było żadnego problemu, ja jestem zadowolona. Tylko, że ja tak zwróciłam uwagę, że raczej nigdy tak nie ma, żeby paczki, które ja zamówiłam z różnych tam portali, żeby przyszły w jednym czasie. To chyba bardzo rzadko tak się zdarza.
4: Ale nie, to chodzi o to, że jeden kurier ma dwie twoje paczki.
1: Bo zwłaszcza teraz ludzie naprawdę są w stanie kupować różne rzeczy przez internet w tym samym czasie. Robią jakieś zakupy na Allegro.
4: Dlatego, że to jest dopiero program pilotażowy, a w całej Polsce wejdzie on dopiero od połowy maja. Także teraz jest to w niektórych miastach i w niektórych paczkomatach, a jakby...
3: No tak, podejrzewam, że w tych większych miastach to działa dopiero.
4: Tak, no myślę, że tak.
1: Znaczy zobaczymy, no. Myślę, że połowa
0: z
1: maja
0: tym
1: już jest na tyle...
0: to jest różnie, więc to też nie do końca tak.
1: Myślę, że no
3: ja
1: połowa maja...
3: Ja akurat mieszkam w Jaworznie, więc nie wiem, czy to jeszcze działa w Jaworznie, nie zwróciłam uwagi, ale chyba w Jaworznie jeszcze nie.
1: No w każdym razie tak czy tak, połowa maja, no to 2 tygodnie, no to już stosunkowo no, niedługo. Tak. No i miejmy nadzieję, że to będzie rzeczywiście działać w całej Polsce.
2: A ja może tylko szybko dodam, że właśnie wygooglowałem temat i Huawei Mate 20 Lite ponoć już w lutym dostał aktualizację do EMUI 10. Jak rozumiem, to jest EMUI 10 jest oparte na Androidzie 10, więc już od 2 miesięcy masz dostępną aktualizację. Ona na początku była jakoś tak nierówno dystrybuowana, bo nie tylko u niektórych użytkowników się pojawiała. Możliwe, że jak ty masz telefon kupiony od operatora, to dostaniesz tą aplikację ze sporym aktualizację ze sporym opóźnieniem, no bo operatorzy zawsze jeszcze coś sobie muszą dostosować to w tej swojej wersji.
3: Ja akurat nie kupiłam tego telefonu u operatora, tylko w sklepie prywatnie sobie go kupiłam. Może inaczej będzie.
2: To patrz sobie cały czas, czy tej aktualizacji nie ma. Może wejdź sobie nawet do ustawień aktualizacji i zobacz, czy tam ci nie wyskoczy komunikat, że jest nowa wersja, bo czasami to się samo nie pokaże. Jak nie, no to radziłbym czekać. Ewentualnie wpisz w Google, jak to wgrać ręcznie, bo można też pobrać plik pewnie ze strony gdzieś, 4 giga całego obrazu systemu. I z tego co pamiętam, to się tam gdzieś wypakowywało na kartę pamięci do głównego folderu i w opcjach aktualizacji była możliwość załadowania systemu z karty pamięci. Ale to jak tylko
1: czujesz
2: się z tym pewnie.
1: A nie trafiło się w danych przypadkiem?
2: Nie, chyba nie, bo to jest update over the air, bo to jest opcja wbudowana Huawei'a.
3: Ale mi się wydaje, że to się powinno pokazać samo.
2: No powinno, ale...
3: Jedynka się powinna pokazać.
2: Tak, ale to różnie czasem bywa. Zobacz w każdym razie ręcznie, bo ja na przykład musiałem na Motorola sprawdzić ręcznie. Samo mi w życiu nie wyskoczyło. Mhm. Ja musiałem sobie to odświeżać co jakiś czas i w końcu wyskoczyło.
3: To ja sobie to sprawdzę w takim razie. Czy to jest?
2: Okej, powodzenia.
3: Bo akurat ręcznie to tak dla mnie trochę jest wyższa szkoła jazdy. Bo
0: no ale sprawdzić akurat w ustawieniach to myślę, że spokojnie tyle będziesz w stanie zrobić i tak, jeżeli się nie pojawi, to po prostu poczekaj i co jakiś czas sprawdzaj, a nóż widelec się uda. Dobrze, dziękujemy bardzo za telefon, pozdrawiamy serdecznie, trzymaj się. Jeżeli wy również chcecie do nas zadzwonić, to zapraszamy. Natomiast ja spoglądam jeszcze na naszego Facebooka, bo mamy tutaj komentarz od Krzysztofa. Bardzo mi się podobało to, co Kasiu powiedziałaś odnośnie tego impostu, tych przesyłek w jednej skrytce. Zastanawiam się tylko, czy to działa przy tym zdalnym otwieraniu z aplikacji impost tak samo. Pozdrawiam. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale ja nie bardzo widzę powodu, dla których miałoby to nie działać.
1: Też mi się wydaje, otwieranie to otwieranie.
4: Z tym, że na aplikacji mobilnej wejdzie to z czasem. Czyli sprawdzanie tego na aplikacji mobilnej, czy już mamy te dwie paczki, czy one się skojarzyły, wejdzie trochę później niż przez sam numer telefonu na stronie. Natomiast to będzie. Warto sobie w ogóle przejrzeć ten artykuł. On naprawdę jest bardzo taki skondensowany i bardzo fajnych, dużo danych jest w nim zawartych.
2: No okej. Okay. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tego Androida 10. Z takich jeszcze zmian, które mnie urzekły w Motorola, no to dodano funkcję, którą ja zawsze lubię w telefonach, jak ona jest, czy przez aplikację zewnętrzną, a jak jest wbudowana w system, to jeszcze lepiej, czyli przełączanie utworów poprzez przytrzymanie klawiszy głośności na zablokowanym ekranie. Ja słucham dużo muzyki i szczerze mówiąc męczące dla mnie jest włączanie ekranu gdzieś tam, nawet jak to jest GoMad Music Player i on ma gesty na ekranie blokady, którymi mogę szybko te utwory przełączać, to jak gdzieś sobie biegam, czy jakiś uprawiam sport, i nie chciałbym telefonu z kieszeni wyciągać i z nim wchodzić w interakcję, to jest wymarzona funkcja, żeby sobie muzykę przełączać i robić. Nie wiem, czym są ciche powiadomienia, jeszcze do tego nie dotarłem. Wydawało mi się, że to są te powiadomienia... Właśnie u mnie też i mi się wydawało, że to są powiadomienia, które są stałe od aplikacji, to takie widgety, które informują nas tylko o tym, że aplikacja działa. Albo tam nam oferują jakieś funkcje typu włącz nagrywanie, zrób coś tam, zatrzymaj i tak dalej.
4: Ja dostaję takie różne powiadomienia z Chroma. I one są wtedy jakby chyba traktowane jako ciche.
2: To może jest kwestia ustawień w powiadomieniach. Musiałbym się temu przyjrzeć. Natomiast Android 10 ma jedną funkcję, którą ja uważam za bardzo ważną i bardzo fajną. I równie kiepsko zaimplementowaną przez różne aplikacje. Ponieważ w Androidzie 10 różne programy, które pozwalają na nagrywanie ekranu, screen recordery, pozwalają nam też na nagrywanie dźwięku bezpośrednio z aplikacji. Czyli trochę tak, jakbyśmy na Androidzie mieli stereo miksa. Wcześniej było tak, że mogliśmy nagrywać dźwięk z mikrofonu i wtedy tam czasem coś się nagrało z aplikacji przy okazji, ale to już musieliśmy się zdać na to, na ile mikrofon to ściągnie, że ściągnie to w lewym albo w prawym kanale, że jakaś odbitka będzie, coś tam, no i nie zawsze to było optymalne. A tutaj możemy sobie włączyć nagrywanie ekranu, możemy zahaczyć odpowiednie opcje w ustawieniach i nagrywa nam się dźwięk bezpośrednio z aplikacji, jak to leci. To jest stworzone głównie z myślą o grach, więc pewnie z niektórych gier da się tak nagrywać. Ja przetestowałem, że to działa na YouTubie. Rzeczywiście, jak włączyłem filmik na YouTubie, to dźwięk z filmiku na YouTubie został mi w nagraniu. Fajna sprawa. I ażby się prosiło, żeby tak samo dało się nagrywać screen reader, no bo przecież gdybyśmy nagrywali na przykład jakąś prezentację dla osoby widzącej, dla programisty, który robi nam jakąś dostępność w aplikacji, coś chce poprawić, coś chce ulepszyć i chciałby, żebyśmy my zrobili jako osoby niewidome test i pokazały, gdzie są jeszcze jakieś błędy, no to najlepiej zrobić to tak, żeby na ekranie było widać aplikację, jak my się po niej przemieszczamy, jak ona wygląda wizualnie, jakie elementy i tak dalej. A jak w tym czasie, jak jest skorelowany z tym fokus screen readera i co czyta screen reader, kiedy my się przemieszczamy po tych różnych elementach. I...
4: A nie da się tego zrobić?
2: No właśnie, niestety, ani z talkbackiem, ani z komentarzy nie chciało mi to działać na różnych syntezatorach. Próbowałem. Jest jeszcze takie ograniczenie dodatkowe, o które się obawiam, że musi być ten dźwięk, który będzie wychwycony, zadeklarowany jako typ multimedia. A screen readery, jeżeli to jest to samo źródło, o którym ja myślę, deklarują się jako strumień dostępności, przynajmniej TalkBack tak się deklaruje. W komentarzu to można przełączyć.
1: No właśnie, próbowałeś to przełączać?
2: I próbowałem i to dalej nie działało. Chyba, że czegoś nie zrestartowałem, nie zrobiłem, ale zdaje się, że zrobiłem wszystko, co mogłem i to nie działało. Tam jest jeszcze parę innych rzeczy, które trzeba zadeklarować. Jakieś flagi w manifestie, jakieś politykę jakąś trzeba ustawić na starcie aplikacji, żeby zezwolone było nagrywanie z tej aplikacji dźwięku. Ja już się kontaktowałem w tej sprawie z autorem komentarzy i on mi odpisał, że przyjrzy się temu przypadkowi, przestudiuje temat. Ja mu wysłałem sobie po angielsku link na XDA Developers, gdzie to jest rozpisane. Mam nadzieję, że sobie tam poradzi. Ale jeżeli coś by w kwestii komentarzy wynikło, no to będę informował oczywiście, bo byłaby to naprawdę przydatna i fajna funkcja. A tymczasem na przykład taki program jak Screen Recorder No Ads autorstwa Quincy 931 w sklepie Play. Bardzo fajna aplikacja, rzeczywiście bez reklam. Material design, więc bardzo prosta w obsłudze. Pozwala na nagrywanie tego dźwięku z aplikacji, więc możecie sobie pobrać i testować, w których z waszych aplikacji to rzeczywiście działa.
1: Zwłaszcza, że chyba, nie jestem tego pewien, zdaje się, że Shazam dostał taką opcję jakiś czas temu. Znaczy polega to na tym, że jeżeli słucham sobie, czy oglądam sobie coś na YouTubie albo na Spotify'u to widać, ale no w jakiejś tam aplikacji i chciałbym Shazamem dowiedzieć się, co gra, no to normalnie to się robiło właśnie tak, że trzeba było to przełączyć na głośnik. Teraz mogę teoretycznie ze słuchawek to też zbierać. Nawet Shazam to określał jako jakoś nagrywanie ze słuchawek czy coś takiego. Ja nie wiem, czy właśnie to nie jest zbieranie tej opcji. I w tym momencie rzeczywiście screen reader nagrywany byłby przeszkodą, bo teraz mogę sobie tym screen readerem coś robić, a Shazam nagrywa to, co mi leci w słuchawkach i jest w stanie rozpoznać rzecz, która leci.
2: Tymczasem... No powiedzmy, że Shazam jest przyzwyczajony do wychwytywania muzyki w dość hałaśliwych otoczeniach, w jakichś barach, pubach, ze ścieżek dźwiękowych filmów, więc jakby to nie byłby, myślę, problem.
0: Tymczasem, słuchajcie, mam komentarz od naszego słuchacza Sławka, który odnosi się do tego zawieszania się Androida 10. Witam, mam OnePlus 6T, Androida 10 używam od 24 grudnia i nigdy mi się nic nie zawiesiło, więc nie potwierdzam zawieszania się systemu na tych właśnie telefonach, na One 6. No cóż...
4: Bardzo dobrze.
0: A właściwie OnePlus 6T. OnePlus 6T. Tak dokładnie tu napisał Sławek. Więc no bardzo dobrze. Gdyby ktoś potwierdzał, gdyby ktoś miał jakieś informacje na ten temat, no to dawajcie znać, bo to jest ważna sprawa.
1: Tak. To co, przechodzimy do następnego newsa, który jest dość zaskakujący. Bo okazuje się, że kleszcze lubią smartfony.
4: Tak, a dokładnie mówiąc, pole magnetyczne, które nasze smartfony wytwarzają, było kiedyś zrobione takie badanie przez notabene też dwa nasze polskie uniwersytety przyrodnicze i bodajże niemieckie. właśnie jak się zachowują kleszcze w pobliżu naszego smartfona i tego promieniowania, które wytwarzają. I okazało się, że lgną do tego jak misie do miodu. I to jest właśnie też dla nas ważna sprawa, żebyśmy może tak skrzętniej chowali te smartfony przed tymi robakami. Ale zrobiło ono badanie, które bardzo mnie zafascynowało, bo jedna część takiego tunelu, takiego korytarzyka była napromieniowana, a druga nie. I wsadzono wszystkie kleszcze najpierw do tej nienapromieniowanej. Błyskiem znalazły się tam, gdzie były promienie, a jak im odcięto tą część, gdzie były napromieniowane, gdzie było to napromieniowanie, no to one czuły się takie bardzo zamulone. Natomiast właśnie i zrobiono jeszcze drugie badanie, wyłapano, że tak powiem kolokwialnie, kleszcze, które mają w sobie choroby, które przenoszą, na przykład boleriozę albo zapalenie opon mózgowych. I okazało się, że te kleszcze do tych promieni smartfonowych zajwaniają jeszcze szybciej. Także no, taka ciekawostka raczej bardziej. No, wiadomo, że no, nie mówię, że mamy się teraz obawiać czy coś. No, natomiast to jest też ciekawe, jak taka przyroda właśnie traktuje i jak ma się do tych naszych.
1: Także uwaga, nie biegajmy ze smartfonem w barku albo w lesie.
0: No właśnie, a to jest o tyle gdzieś dla nas taka sprawa dość istotna, że my sobie nie możemy za bardzo tego telefonu zostawić w domu, kiedy wybieramy się na spacer do lasu, no bo nawigacja, tak, z której chcemy jakkolwiek korzystać. Więc o ile osoba widząca to jeszcze powiedzmy, że będzie w stanie sobie odpuścić, no to już niewidomy to wcale nie tak łatwo.
1: A przynajmniej trochę trudniej niż...
2: Jeżeli faktycznie to o światło chodzi i one na przykład do światła idą, to można, jeżeli ktoś ma na to pieniądze, zaopatrzyć się w urządzenie z ekranem OLED, na którym po włączeniu kurtyny, bo to na przykład te iPhony nowe, chyba nie SE, ale właśnie te 10 plus.
4: Ale to chyba chodzi o promieniowanie elektromagnetyczne, a nie o światło.
2: Chyba, że tak. Właśnie to jest kwestia, czy tu chodzi o światło,
4: tak,
2: czy tu chodzi o...
1: Bo wiesz, bo z drugiej strony, gdyby chodziło tylko o światło, no to w tych pokrowcach takich typu książeczka, to przecież nam nie przychodzi za bardzo.
2: Dobra, to jest inna sprawa.
4: Elektromagnetyczne, cięższa sprawa. No także warto uważać i gdzieś tam się zawsze otrzepać i patrzeć na te smartfony, czy nic nam po nich nie łazi.
1: Tak. To co? To teraz to może...
5: Aha. Moją wiadomość znowu minąłeś, żeby nie zapomnieć.
1: Naprawdę?
5: Tak.
1: Ojej. Jakże to się stało?
5: To ja powiem.
1: Tak.
5: No. Chodzi o musical Pilocik, który był grany w Teatrze Roma. No i wiadomo, w czasach epidemii wszystkie instytucje kultury, różne teatry przechodzą na takie pokazywanie swoich dzieł online zdalnie. No i do tego grona dołącza Teatr Roma, znany myślę w Warszawie wielu osobom i nie tylko pewnie w Warszawie, bo jest to no, jeden z lepszych teatrów muzycznych, myślę, że nawet w Europie. I Teatr Roma postanowił udostępnić swój musical Piloci na platformie VOD, dokładnie w aplikacji Player. Musical był grany w Teatrze Roma w latach 2017-2019, więc to jest dosyć świeży musical. Był zagrany 427 razy. Sam na nim byłem w teatrze, więc naprawdę polecam obejrzenie jego. W aplikacji Player możemy wykupić dostęp na 72 godziny za 30 zł, no co po pierwsze jest o wiele tańsze niż pójście do samego teatru, ponieważ bilet w teatrze kosztuje ponad 100 zł na taki musical, jeśli jest on grany. No a po drugie mogą go obejrzeć osoby, które nie mieszkają w Warszawie, czy które nie mogą do Warszawy przyjechać, żeby podziwiać to dzieło właśnie Teatru Roma. No, Teatr Roma tworzy te musicale z takim dużym rozmachem, bo jest tam ruchoma scena, teatr posiada ruchomą scenę, ruchome elementy, wszystko może wyjeżdżać, wjeżdżać. Jest też ekran, który został w tym musical piloci bardzo wykorzystany. No bo jak wiadomo, piloci to i samoloty, więc to nie będzie żaden spoiler albo coś, ale latają samoloty, są różne sceny odgrywane. No i jeśli chodzi o tą widowiskowość, to na przykład w musicalu piloci jest taka scena, gdzie samolot spada i w momencie, kiedy on uderza o ziemię, jest wybuch. I nie jest to wybuch na ekranie, tylko jest to prawdziwy wybuch pirotechniczny na scenie, więc cała scena pokrywa się ogniem, czuć takie uderzenie ciepła, więc no, naprawdę robią to na wysokim poziomie. No i wszystkich, którzy lubią musicalowe spektakle, to zachęcam do obejrzenia sobie pilotów w tej aplikacji Player. No i fajnie w ogóle, jakby na przyszłość teatr ramowy, takie musicale, których już na przykład nie grają u siebie w teatrze, wypuszcza właśnie do takich aplikacji VOD, żeby można było je obejrzeć albo po raz pierwszy, albo ponownie.
0: Żeby jeszcze to z deskrypcją było.
5: No niestety, w Teatrze Roma na żywo jest ta deskrypcja, jest jeden spektakl w miesiącu tych największych musicali, ale tutaj na tej aplikacji VOD to raczej niestety nie, ale może w przyszłości.
0: Natomiast zmieniając jeszcze temat i wracając do udostępniania i nagrywania ekranu, to mam taką informację od Piotra. Przy okazji nagrywania ekranu od iOS w wersji 13, VoiceOver też się nagrywa z dźwiękiem aplikacji. Także jak ktoś chce coś nagrywać dla deweloperów w celu pokazania dostępności, to śmiało można używać.
1: Tak. To teraz sobie porozmawiamy o czekoladzie, ale nie takiej czekoladzie co takiej zwykłej, tylko czekoladzie na Windowsa.
2: Owszem, i tu też podziękowania dla Pauliny za kolejny news. Jak macie też jakieś swoje newsy, które byście chcieli, żebyśmy przedstawili, to piszcie. Chętnie robimy. A czym jest Chocolaty? Chocolaty jest to menedżer pakietów dla Windowsa. Tu już się pewnie uśmiechają użytkownicy Linuxa, bo się domyślają, o co chodzi, albo pewnie wiedzą. A ci, którzy nie wiedzą, to powiem wam tak. Wyobraźcie sobie taki serwis typu Dobre Programy albo FileHippo kiedyś był taki. W każdym razie serwis, gdzie jest dużo instalek do programów, do którego zawsze się szło kiedyś, albo niektórzy jeszcze idą, jak mają takie zaufane strony, żeby ściągnąć tam program, bo wszystko jest w jednym miejscu. Obsługiwany przez wiersz poleceń. Fajna sprawa, bo wystarczy wpisać jedną komendę i program się instaluje, ten, który chcemy. Wpisujemy jakąś inną komendę, wyszukujemy sobie wśród programów i przeglądamy cały katalog. Jeszcze jedną komendę wpisujemy, możemy podejrzeć informację o jakimś programie, który znaleźliśmy, ale nie jesteśmy pewni, co robi. I w ten sposób możemy cały ten biznes obsługiwać z poziomu wiersza poleceń. To jest wersja dla nas, konsumentów, bo to ma oczywiście dużo szersze implikacje i gdzieś na poziomach firmowych to są całe profesjonalne instalacje tego Chocolaty, które służą do regularnego wypuszczania aktualizacji na komputerach w firmie różnych programów, które firma sobie sama tworzy na swój własny użytek, żeby informatycy nie musieli biegać, instalować, jakieś wykonywać mnóstwa skomplikowanych operacji, żeby puścić jakąś tam jedną zmianę. Ale dla nas jako użytkowników indywidualnych jest społeczność. Do tej społeczności ludzie za pomocą najczęściej GitHuba hostują, podają paczki specjalnie spreparowane z różnymi programami pod Windowsa, które są umieszczane w repozytorium Chocolaty, i dzięki temu my możemy te programy przeglądać i możemy te programy sobie instalować. Są tam zarówno programy darmowe, jak i programy komercyjne w wersjach demo, zarówno instalacyjne, jak i portable. I można sobie to wszystko przeglądać, pisząc choco, na przykład spacja install, spacja vlc, albo choco, spacja search, spacja radio, jak chcemy sobie poszukać programów do radia. I kiedy to może być przydatne? No właśnie, jak potrzebujemy zainstalować sobie jakiś program, nie bardzo chcemy się przedzierać przez jakieś niewiadomego pochodzenia strony, nie bardzo też chcemy iść na stronę producenta, albo nie pamiętamy jej, nie chce nam się jej szukać, a może jest jeszcze w jakimś obcym języku, który wymagałby tłumaczenia, to już tym bardziej, no to tylko otwieramy wiersz poleceń, piszemy choco install, nazwa konkretnego programu i to się instaluje. To jest jeden scenariusz, który mi się przypomina. Inne, jak chcemy sobie po prostu poprzeglądać jakieś duże źródło z programami, bo może znajdziemy tam narzędzie, którego akurat nam potrzeba i po konkretnych słowach w wyszukiwaniu znajdziemy sobie po prostu to, czego nam potrzeba. A trzecie zastosowanie, i myślę, że to jest tak naprawdę najbardziej praktyczne, stawiamy sobie nowy komputer i chcemy zainstalować na nim programy. Dużo programów, których nie mamy gdzieś tam z zapisanych instalek.
4: To to, co ja się pytałam ostatnio.
2: Tak, ale tu nie wiedzieliśmy jeszcze o Chocolaty. I tylko, że nie przeniesiesz w ten sposób konfiguracji, to jest kwestia samych instalek. No bo można w tym momencie zrobić sobie listę, czego, co potrzebujemy, napisać sobie nawet jakiś skrypt w bacie i ten skrypt uruchomić. I ten skrypt po prostu zatroszczy się o to, żeby zainstalować wszystkie programy, które nam są potrzebne z Chocolaty. No i wtedy w dużo szybszym czasie, niż gdybyśmy szukali wszystkiego na różnych stronach, zainstalujemy sobie wszystkie programy, z których chcielibyśmy korzystać. No i myślę, że to jest bardzo praktyczne zastosowanie. W ogóle a propos tego, to też się ostatnio przekonałem, że za pomocą biblioteki CURL, curl się chyba czyta, do ściągania plików wbudowanej w Windowsa 10, jak się okazuje, można z poziomu wiersza poleceń przeprowadzić pobranie i zainstalowanie NVDA. No, pisze się CURL, spacja, myślnik, chyba duże L, żeby aktywować przekierowania. Małe O, czyli ustalamy, do jakiego pliku ma być wyrzucona pobrana instalka. Spacja, no na przykład nvda.exe. Spacja i link, na przykład tutaj z nvda.pl jest kilka adresów, gdzie jest od razu bezpośredni link do instalatora. No i plik się pobiera, potem jak już odczekamy troszkę, aż on się ściągnie, piszemy NVDA, Enter i uruchamia się przy dobrych wiatrach, jeżeli mamy w dobrej ścieżce zapisane, gdzie mamy prawa dostępu. Instalacja NVDA, która to już potem przebiega w sposób, wiadomo, udźwiękowiony, więc nie trzeba nawet otwierać przeglądarki, wchodzić na stronę, szukać. Wszystko można zrobić z wiersza poleceń. Ciekawe rzeczy. Muszę powiedzieć, że nie znałem takiego sposobu, jak sobie szybko komputer postawić.
6: W ogóle, jeżeli wpiszemy w przeglądarce exe.nvda.pl, to zostaniemy przekierowani od razu do pliku instalacyjnego NVDA bez żadnego pobierania, bez żadnej strony pobierania, bez żadnej strony z dotacją, a może wejść nam tutaj pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest wbrew pozorom problem dla ludzi. Ja już słyszałem kiedyś tego typu opinie.
0: Że NVIDIA jest płatny.
6: Nie, to, że NVIDIA jest płatny, dokładnie, i to od ludzi z Polski i z zagranicy, że często się u nich gdzieś tam wśród mniej technicznych użytkowników słyszę takie opinie, że oni chcieli sobie pobrać, ale oni tam kliknęli, im się tam pokazało jakiś dolar 5, dolar 10, dolar coś tam i oni wyszli, bo im mówili, że to za darmo, a tak naprawdę to płatne. Wcale to nie płatne, tylko główna strona NVIDIA tak naprawdę wymaga od nas, znaczy nie, właśnie nie wymaga od nas, prosi nas o to, żebyśmy dali na rzecz NVIDIA jakąś dotację w dolarach australijskich.
0: I
6: stąd.
0: I od razu warto powiedzieć, że zachęcamy, żeby wspierać, jeżeli ktoś
6: oczywiście
0: może.
6: Ale ja uważam, że absolutnie to, w jaki sposób jest robione absolutnie źle. Powinno być to okienko w instalatorze po instalacji, ewentualnie przed instalacją. Dlatego, że instalator jest przetłumaczony na języki, instalator odpala się w takim języku, w jakim odpala się system Windows i to pozwoliłoby na wyświetlanie takiego komunikatu użytkownikowi no w jego języku, a nie w języku angielskim. Bo jeżeli użytkownik widzi komunikat w języku angielskim, gdzie musi kliknąć przycisk Skip donation this time, skip donation his time, no to nie jest to absolutnie intuicyjne dla użytkownika, który powiedzmy jest jakkolwiek ogarnięty w kwestiach technicznych, technologicznych, a angielski niekoniecznie, a jest trochę takich użytkowników.
1: Wiesz co to jest?
6: Lot to jeszcze kliknie, ale skip donation this time to absolutnie
1: wiesz,
6: nie.
1: Wiesz co to jest jedno, ale teraz jest druga opcja. Załóżmy, że nie znasz tej strony na pamięć, a to się jednak często zdarza i teraz chcesz komuś widzącemu pomóc.
6: Tak.
1: No i teraz powiesz tu NVD, ale tu mam jakieś po angielsku, jakieś dolary, coś, jakieś tam przyciski.
4: Tak.
1: Ile,
4: tak.
1: Co ja mam ci teraz czytać? Wszystko, ale tego jest dużo.
6: Tak, kiedyś okay. To tam w ogóle było jeszcze gorzej, bo teraz to można chyba kliknąć skip donation i tyle. A kiedyś to tam coś trzeba było zaznaczyć, podać maila i dopiero można było kliknąć. I to jest tak moim zdaniem masakra, ja muszę się wreszcie odezwać do NV Access, bo ja to kiedyś na konferencji NVDA poruszałem, że to absolutnie nie powinno tak wyglądać, bo to rani bardzo dużą ilość użytkowników i jest to problem. No ale właśnie w obecnej chwili exe.nvda.pl, nie w ogóle chyba nvda.pl też nas przekieruje na stronę Nvidia jakąś polską i
1: Tak,
6: podejrzewam,
1: i
6: że
1: tam
6: stamtąd
1: jest,
6: też
1: i
6: mogą
1: tam
6: to
1: można sobie
6: pobrać.
1: to pobrać bezproblemowo. Tam jest jakieś informacje, że to jest wspierane, ale...
0: Zaglądam, słuchajcie, na Facebooka i tu jeszcze taka dyskusja a propos kleszczy i smartfonów.
4: Coś
0: i na przykład...
4: Widzę, że dzisiaj te moje tematy są chodliwe.
0: I na przykład, no widzisz, na przykład Krzysztof wspomina o tym, że spryskuje ekran płynem antybakteryjnym, bo teraz no, w dobie koronawirusa to tego typu rzeczy robi. No i tak się zastanawia, czy to by na kleszcze pomogło.
4: Chyba nie, no bo to jest antybakteryjny, a...
0: Znaczy ja w ogóle mam takie, powiem tak szczerze, ja mam pewne takie trochę obawy przed takim bezrefleksyjnym pryskaniem telefonów i w ogóle jakiejkolwiek elektroniki, czymkolwiek bądź.
1: Alkoholem, zwłaszcza, że alkohol przewodzi prąd.
0: Dokładnie i można spowodować po prostu najzwyczajniej w świecie zwarcie. Jeżeli chcemy wyczyścić telefon, jeżeli chcemy wyczyścić ekran naszego smartfona zwłaszcza, no to lepiej już nawet trochę tego płynu czy czegoś gdzieś tam na szmatkę i ekran przetrzeć po prostu, bo najbardziej ekran jest narażony na kontakt z nami, a nie gdzieś tam całościowo psikać po prostu tym płynem
4: ja polecam wodę z nanosrebrem.
0: Po ekranie, bo po prostu no, te nowsze i podejrzewam te droższe smartfony są jakoś tam wodoodporne i tak dalej, ale pytanie,
1: ale
0: czy są...
1: nie wszystkie.
0: Czy, dokładnie, nie wszystkie. I pytanie, czy są odporne także i na tego typu związki. Warto zawsze przed użyciem tego może gdzieś tam jednak się skonsultować, czy z jakąś ulotką, czy z czymś, czy w ogóle można używać tego w kontakcie z elektroniką. Także ja bym tak bezrefleksyjnie nie psikał wszystkim po smartfonach, i po
1: innych
0: sprzętach.
1: Zwłaszcza, że te płyny bakteryjne potrafią mieć jakieś witaminy, coś, które są dobre dla skóry, ale niekoniecznie dla ekranu.
0: Dokładnie, nie, także ja... ostrożnie, ostrożnie.
1: Dobrze, to w takim razie zado.pl.
6: Jeszcze, wracając trochę do newsa o chocolate, jest jeszcze jedna fajna rzecz. Ninite.com, Ninite, bodajże / accessibility, accessibility. Względnie gdzieś tam na samej stronie głównej jest link, że tam we have a special dedicated page for screen reader users, czy coś takiego, czyli że mamy tam specjalną stronę dla użytkowników screen readerów. Co to jest? To jest piękna, prosta strona. Mamy listę różnych programów,
1: a
6: które
1: chyba
6: możemy
1: mówiłeś, któryś się
6: tak
1: przeglądzie.
6: Zainstalować.
4: Wiecie, naprawdę by się przydało zrobić taką mega listę linków, które są przydatne.
1: O tym to w ogóle mówiliśmy i mamy na to pomysł, nawet pomysłów kilka i...
4: podcast, coś tam, tylko właśnie takich różnych, wiesz, z programikami jakimiś, z jakimiś takimi dingsami,
1: ja bym to jest takie
4: przydatne.
1: Jedno z tych moich marzeń, które chciałbym kiedyś zrealizować. Mam pomysł, jak to zrobić.
0: No to jest miejsce w Tyflowiki też.
1: I to jest miejsce w Tyflowiki na takie rzeczy, o którym tu się mało mówi, ale tam się rozwija i coraz więcej...
0: Tyflonet.com. Prosimy zapamiętać, wchodzić, korzystać i dodawać.
1: Na razie tam są głównie opisy różnych dworców i dróg w Krakowie, ale to się zmieni. Nawet teraz się miało zmieniać, ale się nie zmienia z paru przyczyn. W każdym razie, no mam nadzieję, że to za jakiś czas rzeczywiście wystartuje taka baza linków różnych do różnych rzeczy. Dobrze, to w takim razie a propos bazy linków. Zado.pl. Czyli nie każdy sklep ma stronę i nie każdy sklep ma łatwo osiągalną stronę, więc można zrobić stronę ze stronami do sklepów.
2: Tak, zado.pl, czyli serwis, który nawet jest dostępny, mimo że tam jest mapa i tak dalej, ale da się zrobić tak, żeby to obsłużyć ze screen readerem. Pokaże nam w naszej okolicy takich małych przedsiębiorców, takich prywatnych ludzi, którzy sprzedają swoje różne towary, ale są za mali, żeby się jakoś wybić, bo prowadzą to jakoś prywatnie w swoim domu i jedynym ich środkiem jakiejkolwiek reklamy jest słowo mówione względnie od ust do ust, względnie Facebook, ewentualnie jakaś mała stronka internetowa. I na zado.pl można znaleźć sobie takie osoby, nawet całe grupy na Facebooku służące do reklam takich lokalnych. Strona jest dostępna. Strona przy wejściu pyta nas o naszą geolokację, możemy przyznać uprawnienie. I u dołu strony jest mapa, jest OpenStreetMap, z polem edycji do wpisania adresu. Gdyby coś, na przykład moja lokalizacja z powodu prawdopodobnie mojego IP została ustawiona na Łódź, czy jakieś okolice Łodzi, no więc ja musiałem to przestawić ręcznie na moją obecną. Niestety się okazało, że większość takich biznesów jest gdzieś w ogóle daleko ode mnie. Ale pokaże się nam wtedy taka strona, gdzie po prostu pod gąszczem linków nawigacyjnych znajdziemy powypisywane nazwy tych sklepów, kategorie, w ramach jakiej kategorii, czy to jest żywność, czy jakieś środki czystości i tak dalej, ten sklep się plasuje, oraz kontakt jakiś z właścicielem, czy to strona na Facebooku, czy też telefon, czy też strona internetowa, czy e-mail.
4: No ja i możemy też... Ja się obawiam w stosunku do takich stron, kiedy to przestanie być aktualizowane.
2: Tam można cały czas, jest opcja załóż swój sklep i dodaj miejsce, więc to jest w jakiś sposób napędzane przez społeczność.
4: Ale jak ktoś zrezygnuje ze sklepu, to ciekawe, czy przyjdzie mu do głowy, żeby to, że tak powiem, usunąć stamtąd.
2: No, też prawda. No, tak jak ze wszystkimi społecznościowymi inicjatywami.
4: No tak, tak.
2: No, zresztą to jest też potrzeba chwili, bo to zostało założone pewnie na potrzeby koronawirusa, więc na ten moment to
4: ale
2: raczej...
4: Ale bardzo dobrze, że coś takiego jest.
2: Tak, bo z jednej strony my mamy dostęp do różnych nietypowych produktów, jakby roboty ręcznej, zamiast sieciówek.
4: Tak, ja o tym od razu pomyślałam.
2: A z drugiej strony te osoby mają szansę zarobić i to jest też super, super sprawa. Możemy wspierać jakby lokalnych... Ja kojarzę takie ogłoszenia głównie z grup polonijnych za granicą, gdzie po prostu czasem łatwiej jest trafić na kogoś, kto nas zawiezie do Polski, zrobi nam paznokcie, wykafelkuje nam dom i sprzeda nam jakieś, powiedzmy, szyneczkę tanią, niż na przykład porady techniczne typu jakieś urzędowe, jakieś prośby o pomoc i tak dalej. Bardzo dużo jest takich ogłoszeń w tych różnych grupach i właśnie z czymś takim mi się kojarzy ten klimat teraz na zaza.pl.
4: Zwłaszcza, że naprawdę ludzie potrafią być bardzo zdolni i robią cuda. Naprawdę robią bardzo ładne rzeczy, bardzo praktyczne, przydatne. Nie wiem, jakieś torby, jakieś meble, jakieś tego typu rzeczy, takie wiecie, nie sieciówkowe, tylko takie absolutnie indywidualne.
0: Taki handmade i fajny, tak, handmade.
4: Tak.
2: Znaczy tu bardziej chyba chodzi nawet na razie o te artykuły, które są tak najbardziej potrzebne, czyli jakieś jedzenie i właśnie środki czystości i tak dalej. Ale masz rację,
4: ale
2: być może rękodzieło też tam jest.
4: Wspierajmy polskie produkty i polskie firmy, tak, nie?
0: Znaczy, ja w ogóle... jedno to jest wspierajmy, natomiast po prostu i zwyczajnie bywa tak, że różne sklepy mają dowóz tylko na terenie jakichś większych miast.
7: I ja wtedy... w ogóle też, właśnie a propos tego, tak, ja chyba już o tym mówiłem, być może przy okazji któregoś tam newsa, a jeżeli nie, to no to właśnie teraz mówię, sprawdźcie sobie w okolicy waszego miasta lokalny rynek grup facebookowych. Bo to jest też miejsce, na których można się dowiedzieć paru różnych rzeczy. Grupy typu Spotted to jest rzecz jedna. Grupy typu kupię, sprzedam, zamienię to jest rzecz druga. Ale na przykład w moim mieście, czyli w Iławie, się pojawiła taka grupa, która się nazywa Iława na wynos. W dobie koronawirusa no to przedsiębiorcy robią co mogą. I tam właśnie na tej grupie ogłaszają się lokalne restauracje, jakieś firmy z branży gastro, które do tej pory na przykład nie miały opcji na wynos z dowozem i tak dalej, i tak dalej. Więc są tego typu rzeczy. Warto naprawdę przejrzeć też i zainteresować się lokalnym tym rynkiem grup facebookowych. To jest jedno, a ja bym jeszcze podrzucił jeszcze jedną kwestię, która też może nam dać taki ogląd lokalnego rynku. To są oczywiście mapy Google'a i wizytówki firm, które przecież też można sobie tam za darmo zakładać.
2: To pomijając fakt. Już to, że mapy Google mają swój własny system jakiegoś takiego utrzymywania kontaktu z klientem, że tam firmy mogą jakieś wrzucać posty, my tam możemy im jakieś wiadomości posyłać i tak dalej, więc...
4: No, no i samo to, jak dajemy opinię, no to dostajemy te odznaki przewodnika, nieprzewodnika i tak dalej. Wiesz. I oni tak zachęcają
0: natomiast...
4: i właśnie budują cały ten... Taki kordon wokół tych firm.
0: Natomiast też niedawno widziałem gdzieś tam, to ktoś mi to mówił,
1: że jest jakiś sklep, znaczy no właśnie to gdzieś tam lokalny, tak, w jakimś tam miejscu, który no oczywiście no ma głównie taki asortyment takich rzeczy naprawdę codziennych, pieczywo, nabiał, jakieś tam makarony, cukier, coś tego typu. I są w stanie, jak tam opowiadali, że zamówili produkt jakoś koło 15 i o 20 ten sklep przywiózł im samochodem ten produkt. Kupują to w jakichś hurtowniach po prostu spożywczych i potem wożą gdzieś tam po mieście małym po prostu, no bo to tam ile to, całe miasto podejrzewam, jakieś miasteczko czy coś mogą w stanie obwieść w moment, zwłaszcza jak ludzie im się gdzieś tam zadeklarują, że ja jestem tu, więc są w stanie zrobić sobie jakąś fajną trasę, więc podejrzewam, że no tego typu rzeczy też mogą zacząć powstawać i takie sklepiki, które mają gdzieś tam jakąś furgonetkę i ta furgonetka po prostu będzie jeździć po ludziach i se tam weźmą podychu, czy ile tam powiedzmy, tak, w zależności od sklepu za dowóz i będzie można takie standardowe zakupy.
4: Ciekawe, ile nam zostanie z tego.
1: Zobaczymy.
4: Zostań w domu.
1: No tak. Zostań w domu i załóż e-skrzynkę.
6: Ciekawości, udało się komuś z was? Bo ja przez ostatnie godziny siedziałem nad dostępnością tej strony i no da się to zrobić narzędziem deweloperskim w Chromie, ale tak poza tym to ja miałem naprawdę bardzo duży problem.
2: No właśnie jeszcze nie jakoś. Na razie tylko przeczytałem o tym. No, wszystko rozbija się o to, że możemy założyć sobie konto w Poczcie Polskiej, używając naszego profilu zaufanego, po to, aby polecone listy wysyłane do nas przez różne organy administracji, znaczy na razie głównie to są właśnie wspólnoty mieszkaniowe, gmina, tak dalej, nie jest to na przykład sąd, tak przynajmniej wynika z artykułu,
4: który czytałem.
2: Bo nie
4: może być.
2: Okej. Wysyłają nam różne polecone listy, ale my możemy je otrzymać w formie cyfrowej, elektronicznej. I to chyba wygląda tak, że na etapie Poczty Polskiej te listy są, dobrze rozumiem, otwierane i wskanowywane?
4: Tak, ale możesz powiedzieć, że nie życzysz sobie, żeby ci otwierano takie listy. No bo normalnie podchodzi ktoś z poczty, bierze ci twoją kopertę, rozdziera i skanuje. Teraz ja jestem bardzo ciekawa, w jakim formacie to do nas przychodzi. Czy w JPG?
1: Podejrzewam, że raczej obrazu. Znaczy na to bym się nastawiał.
0: Całkiem możliwe, że jakiś po prostu PDF. Ale raczej zeskanowany. No ale wtedy
6: jak dla mnie
0: to już możemy sobie OCR-em.
6: PDF.
0: Dokładnie.
6: Niż papier, który musimy i tak sami zeskanować.
0: Dokładnie. A w tym momencie tak, a w tym momencie to nawet nie każdy, no na przykład ja nie mam skanera w domu u siebie, bo ja już nie mam go gdzie postawić po prostu.
4: Jak robisz jakieś skany, które...
1: Smartfonem.
0: Smartfonem,
1: pewnie.
0: Oczywiście, że tak.
1: Bo to jakoś działa, choć oczywiście lepiej zawsze skanerem.
0: Dokładnie.
1: Znaczy dużo lepiej.
0: Dokładnie.
6: Najlepiej mieć w ogóle w drukarce, jeżeli już nie ma innej opcji, bo
0: zgadza
6: to,
0: się.
6: To też
1: no nie, nawet nie to, że nie ma innej opcji. Ja też tak myślałem, że a te w drukarkach to takie skanery, ale to trzeba mieć osobny skaner. Właśnie nie. Mam skaner w drukarce, jest tak szybki, że... jest prawie tak szybki jak te skanery takie dedykowane do książek, co to skanują stronę w 5 sekund. To ten no też skanuje w 5 sekund, tylko on mu dłużej zajmuje przesył strony do komputera niż skanowanie jako takie. On naprawdę idzie błyskiem. Ma podajnik ADF, czyli mogę sobie położyć ileś kartek na tym skanerze. Kładę ileś kartek, powiedzmy 10, on jeszcze potrafi zeskanować dwustronnie i po 10 minutach przychodzę i mam 20 stron zeskanowanych. Nawet mniej niż 10 minutach.
4: Ale ty nie mówisz o tym takim, że masz klapę, szkiełko i
1: to znaczy, to jest tak, że jest klapa, szkiełko i teraz sama klapa jako taka, ona jest taka bardzo gruba, bo w klapie jest jeszcze podajnik i tam mogę wsunąć kartki i on jest w stanie zeskanować i to dwustronnie. Teoretycznie, bo ostatnio mi ta opcja jakoś nie bardzo chce działać. Ale w ogóle to jest w stanie. I już to sprawdziłem, wypróbowałem nie raz, nie dwa. I rzeczywiście przyszła mi, powiedzmy, umowa z sieci komórkowej, która miała, nie wiem, 12 kartek. Te 12 kartek położyłem na skanerze, do podajnika. Nie wiem, czy one są dwustronnie, czy jednostronnie. Na wszelki wypadek ustawiam dwustronne. 24 strony się skanują. Ja nic z tym nie muszę robić. To się robi samo.
6: A czym ustawiasz skanowanie z ciekawości? Narzędziem producenckim, menu, czy czymś na Windowsie?
1: Nie, no, FineReader chociażby.
6: Znaczy, FineReader
1: no,
6: umie.
1: Tak, no tam są, generalnie to się da w skanerze ustawić, żeby właśnie skaner skanował dwustronnie, czy jednostronnie, czy z ADF-em, czy nie i tak dalej. Tylko właśnie ostatnio jedna z tych opcji, nie chce mi się zadeklarować, że ona jest dostępna, więc albo niechcący coś sobie w skanerze przełączyłem, albo nie wiem co, i to nie bardzo chce działać. Pewnie musiałbym gdzieś wejść do ustawień skanera całego. I...
6: W każdym razie, a propos skrzynek, poszukiwanie mojej ostatniej godziny doszły do tego, że a, strona jest niedostępna, b, niedostępność strony polega na tym, że przycisk odpowiedzialny za wysuwanie menu nawigacyjnego ani na Chromie, ani na Firefoxie nie jest czytany. Nie udało mi się dojść do tego, co jest powodem tego, że przycisk nie jest czytany. Udało mi się zaingerować narzędziem deweloperskim w kod strony tak, żeby mi się ta nawigacja pokazała i przejść do ekranu logowania przez profil zaufany. Nie udało mi się jeszcze zalogować, bo akurat nie mam telefonu przy sobie. A to wiadomo, że przy logowaniu przez bankiem trzeba mobilną
7: Mikołaju, a zapytam o taką jedną rzecz, a czy maksymalizacja okna przeglądarki nie pomogła w tym przypadku?
6: Nie pomogła. Okay. Pełen ekran, bo tam był już prawy górny róg strony, to próbowałem nawet pełen ekran.
7: Jasne.
6: Myszką w prawy górny róg strony, nic. Jedyne, co mi się jeszcze udało zrobić, to jakoś wymusić kliknięcie w ten przycisk włączenie nawigacji i jakoś OCR-em z wyłączoną kurtyną po prostu zOCR-ować tę stronę i gdzieś znaleźć ten przycisk zaloguj przez profil zaufany i tam kliknąć. Ale to też
7: Jeszcze jedna opcja, której ja osobiście bym spróbował, jeżeli ktoś się nie chce bawić narzędziami deweloperskimi i ingerować w kod, wyłączenie styli CSS. Sprawdzałeś to może?
6: Teraz tego niestety nie sprawdzę, bo tak z 20-30 minut strona jest w trakcie serwisowania. Aha. I szanowni państwo, zapraszamy później, ale mogłoby to działać z jednej strony. Podejrzewam, że to nawet będzie działało, tylko kwestia, która przeglądarka to umie, bo mi się
7: Firefox,
6: nie wydaje, żeby Chrome to umie.
7: Firefox albo Chrome z wtyczką Disable HTML. I tam sobie można też to powyłączać. Można wyłączyć style, obrazki, JavaScript, więc trzeba z tą wtyczką dość ostrożnie.
6: JavaScript to tam musi działać, bo to jest taka...
7: Tak, ale to możesz sobie, wiesz, wyłączać no co chcesz, tylko mówię, że z tą wtyczką trzeba ostrożnie, bo tam potem nie masz do końca informacji zwrotnej, co ty wyłączyłeś. Więc potem lepiej dla świętego spokoju wszystko sobie poustawiać na enable. Więc lepiej to z Firefoxem zrobić i ustawić po prostu style na wyłączone i sprawdzić, czy zadziała.
6: Obawiam się, że może nie zadziałać do końca.
1: Dobrze. Słuchajcie, bo to jest, no może nie zadziałać, może zadziałać, może to po prostu sprawdzimy i damy znać.
6: Wydaje mi się w każdym razie. No ale
1: możliwe,
6: zobaczymy.
1: Ale no zobaczymy, bo to różne czasami rzeczy wyłącza. Oczywiście jest szansa, że to nie zadziała. Może komuś się uda skontaktować z Pocztą Polską, to jest niezły cud i jakoś wyperspadowa, żeby to zrobili, jest to większy, jeszcze większy cud, ale może komuś się uda, cuda się zdarzają.
7: A propos Poczty Polskiej, Tomku, to ja tak jeszcze tylko króciutko, bo to jest temat bardzo ostatnio gorący. Ja próbowałem się ostatnio dowiedzieć, w jaki sposób my mamy się ubiegać o nakładki do głosowania. Powiem szczerze, obdzwoniłem dwa ministerstwa, kilka wydziałów. Jak głupi byłem, tak głupi jestem nadal, bo nic nie wiem na ten temat. Odsyłali mnie, a w końcu kazali w Ministerstwie Aktywów Państwowych wysłać maila. Maila wysłałem, czekam na odpowiedź po dziś dzień.
1: Okej, no to fajnie. Tak. Dobra, bo tu zaraz się zacznie dyskusja jeszcze dziwniejsza. To może jak już jesteśmy przy tych różnych okołopocztowych i rządowych sprawach, to ten taki szybki profil zaufany może jeszcze sobie obgadajmy, bo to też weszło niedawno.
6: Się też może przydać. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło właśnie, między innymi podejrzewam, że z tego powodu można sobie założyć profil zaufany tymczasowy na 3 miesiące. z domu, nie wychodząc, nie mając konta w banku, który to wspiera, bez chodzenia po urzędach. Robimy to na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Cała sprawa polega na tym, że będzie po prostu pracownik ministerstwa do nas dzwonił, będzie i będzie przeprowadzał tak zwaną wideoweryfikację. Czyli podejrzewam, że będzie przeprowadzał z nami wideorozmowę, albo oni mają nasze zdjęcie gdzieś tam w bazach, albo my będziemy musieli pokazać dowód. No i on to porówna z naszą twarzą i po prostu będzie widzieli, że to albo będzie widział, że to

0: że mamy zdjęcie, mamy zdjęcie dowodu zrobić z jednej strony, zdjęcie dowodu zrobić z drugiej strony, zdjęcie twarzy. 30 sekund później pracownik zerknie na trzy zdjęcia, sprawdzi, czy są zgodne, dostaniemy powiadomienie, jesteś zweryfikowany, masz konto. No to wszystko fajnie, tylko że jeżeli jesteśmy osobami niewidomymi, to nikt, jeżeli nie mamy osoby widzącej przy sobie, nie pomoże nam tego zdjęcia zrobić.
1: Tak, a to nie jest takie łatwe. Ja to próbowałem zrobić. Myślę, robiłem różne zdjęcia OCR-em, bo mi się uda. Nie udało się.
0: Nie uda się.
2: Mi co się jedynie udało, to samodzielnie odblokować konto na Facebooku przy użyciu zdjęcia dowodu, które robiłem sam. Ale to tyle.
0: Facebook jak Facebook. Z Revolutem to tam jest taki w ogóle problem, że tam jest, z tego co wiem, ramka i tam trzeba to zdjęcie w ramkę wpasować. W sensie, żeby dowód jakby był w tej ramce. I to jest problem duży.
1: Tak, bo widzący to zrobi w moment. Ja byłem, no mi tam pomagał ktoś, kto widzi. I to trwało też 10 sekund, tak? Stań tu, zdjęcie. Dowód, zdjęcie jedno, zdjęcie drugie, proszę. Tak. To trwało moment. Także jeżeli ktoś ma gdzieś w pobliżu osoby widzącą jakąkolwiek, no to po prostu można to próbować zrobić. Także dobrze, to tak, został nam w zasadzie jeden news, już taki typowo techniczny. No właśnie ta wojna z Zoomem, o której na początku gdzieś tam wspomnieliśmy. Bo Messenger tworzy różne
3: Messenger
1: swoje...
3: tworzy swoje rooms. Czyli coś, co mam wrażenie, że już mówiliśmy o tym i to testowałem poniekąd, czyli rozmowy zainicjowane linkiem do 50 osób. Przy czym w przypadku Rooms będzie można taką rozmowę najpierw zaplanować, więc wszyscy będą mogli dostać z wyprzedzeniem linka, no i wejść dopiero sobie na takie spotkanie później.
4: Ale na Zoomie też tak można.
3: No tak, ja nie mówię, że to są jakieś funkcje, których Zoom nie mógł wcześniej robić, tylko Messenger wcześniej nie mógł zaplanować, tam się po prostu odpalało linka.
1: Wszyscy stwierdzili nagle, że rozmowy grupowe wideo są fajne, to wszyscy je robią na już.
3: Dokładnie. No i oczywiście tam mają jakieś filtry, maski, to te rzeczy, które już poniekąd są. I Messenger chce w ten sposób wkroczyć w ten świat taki bardziej tych planowanych rozmów biznesowych i tak dalej. No a z drugiej strony Telegram też zapowiedział, że szyfrowane rozmowy wideo grupowe jeszcze w tym roku zawitają w Telegramie, więc no jak widać coraz więcej osób boi WhatsApp też.
4: No tak, to mówiłam właśnie w poprzednim.
3: Mhm. No.
0: Jakoś w tego Telegrama wierzę trochę, że tych osób w tych rozmowach to może być nawet sporo i że to może być bardzo ciekawa alternatywa. Bo ten Telegram nawet w przypadku grup, gdzie WhatsApp to tam nie po 100, po 50, po 250, po ileś tam, a Telegram 250 tysięcy. Dziękujemy.
2: Tak, ciekawe, ile da się zrobić w ramach rozmów grupowych na Telegramie.
3: Tylko, że się nie da, ale będzie się
2: tylko,
3: dało.
2: Że Telegram, zobaczymy. Właśnie, Telegram planuje to z opóźnieniem. Oni chyba nawet dopiero jakoś na jesieni, tak, planują to wdrożyć. To nie będzie
3: bardzo
2: takie
3: możliwe.
2: To
3: bardzo
2: nie będzie
3: możliwe.
2: Takie szybkie. Jeszcze... czekać na Signala tak naprawdę.
3: Gdyby...
0: Signal chyba się nawet deklarował, że oni nie chcą tego zrobić. Z tego co pamiętam, że oni w ogóle wideo nie chcą wprowadzać, bo oni uważają, że żeby zapewnić dostateczny poziom bezpieczeństwa, to tak naprawdę większość smartfonów nie podołałaby jednocześnie szyfrowaniu, zajmowaniu się wideo i tak dalej. Po prostu to nie działałoby dobrze, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę tego do końca zrobić na smartfonie, tak jak to powinno być zrobione i żeby to było faktycznie bezpieczne z faktu, a nie tylko z etykietki. A jeżeli o Signala chodzi, to im akurat na tym bardzo zależy, żeby to było faktycznie, a nie żeby to było tego, bo my sobie powiemy, że szyfrujemy, ha, ha, ha. A tak naprawdę to bywa z tym różnie, bo niestety
2: tak, bo Signal...
0: nawet w przypadku Telegrama to są jakieś już powoli zarzuty, że to bezpieczne to jest takie trochę tylko
2: dokładnie
0: w teorii.
2: I to wcale nie od wczoraj są te zarzuty gdzieś tam pod względem i w kierunku Telegrama. O Signalu się wszyscy eksperci od bezpieczeństwa tak naprawdę bardzo pozytywnie wypowiadają, że to jest rzeczywiście rozwiązanie, któremu pod względem szyfrowania naprawdę można ufać, jeżeli zależy nam bardzo na poufności komunikacji, bo są różne sytuacje, to właśnie nie Telegram, tylko Signal.
3: No to zobaczymy.

0: to się potoczy. No szkoda, że Telegram tak trochę zaniedbał dostępność, bo oni raz rzucili jakąś paczkę zmian, po czym się kompletnie wycofali z inicjatywy. A teraz dodają tego coraz więcej z jakimś wsparciem dla quizów, z jakichś bardziej
1: Tak,
0: zaawansowanych i tego w
1: dokładnie.
0: ogóle.
1: I to w
0: Gira
1: ogóle
0: po
1: nie ma.
0: polsku w ogóle ostatnio, tak, jeżeli ktoś nie wie jeszcze.
1: Tak, Telegram też po polsku oficjalnie.
0: Ale Unigram też. Znajoma właśnie mówiła ostatnio, że jakiś update wyszedł, bo ona na polskim Windowsie siedzi i dostała Unigrama po polsku. Też te quizy mają jakieś wsparcie w Unigramie. Właśnie dzisiaj wyszedł update i w newsach, w tych nowościach było napisane właśnie, że jakieś quizy 2.0, że te wszystkie nowe funkcje, które tam weszły,
1: 440
0: Unigram
1: tysięcy
0: popiera.
1: euro w ogóle można wygrać za jakiś quiz edukacyjny, który się tam ułoży. Jakieś duże pieniądze. Nie wiem, czy to jest łączna wartość tych nagród, czy jedna osoba tyle dostaje, ale oni tak się cieszą, bo 440 milionów użytkowników dziennie mają, czy coś takiego. A Unigram to w ogóle zrobił fajną rzecz ostatnio, bo zrobił podziałkę i można sobie przefiltrować, czy chcemy widzieć wszystkie kontakty, znaczy wszystkie rozmowy na liście ostatnich rozmów. Czy tylko prywatne, czy tylko grupy, czy tylko boty, czy tylko kanały, i to można sobie, czy tylko nieczytane, i to można sobie tak przefiltrować takim dostępnymi przyciskami, więc to jest bardzo poręczne.
0: A to dobrze
1: No,
0: wiedzieć.
1: tak. No dobrze, i co? Dojechaliśmy do końca. Newsów bardzo dużo. Tempo zrobiliśmy sobie też niezłe. No, ale się
2: Wyrabiamy
1: udało.
2: się powoli po tych 34 audycjach.
1: No, kiedyś trzeba. To co? Kończymy, czy ktoś coś jeszcze
0: Ja
1: wynalazł?
0: tylko taka zapowiedź zapowiedzi, co podejrzewam, że też będę też wiedział więcej w przyszłej audycji. Jest jakiś podobno program, podobno PFRON-u, o który się w MOPS-ach wnioski składa. To się bodajże nazywa Nowe 500+, dla osób, które miały jakąś rehabilitację i z powodu koronawirusa jej nie mają.
1: A czy to nie jest pokłosie tego, co wprowadzili w tarczy chyba którejś?
0: Bardzo możliwe, bardzo możliwe.
1: Że właśnie osoby, które miały właśnie jakieś WTZ-y czy coś,
3: Tak,
1: miały jakąś
3: dla osób, które
1: rehabilitację,
3: miały
1: to...
3: WTZ.
0: Tak, ja się zainteresuję trochę tematem, bo możliwe, że mnie to będzie w jakimś sensie dotyczyć. I jeżeli coś się więcej dowiem, jutro będę miał dzień dzwonienia właśnie po PFRON-ach i wszelkich tego typu instytucjach, to myślę, że mogę coś powiedzieć.
3: Choć ja prawdę mówiąc nie rozumiem tej decyzji, wygląda mi na to na kolejne rozdawnictwo.
1: Znaczy,
3: Wiadomo.
1: słuchajcie, to nie ma co o tym tu też jakoś,
0: Jakby
1: bo tu znowu popłynie
0: abstrahując
1: dyskusja
0: od kwestii
3: polityczna. No dobra, ale
0: politycznego w ogóle.
3: kojarzycie może coś takiego jak DotPay, eKart? Kojarzycie, prawda, czy nie?
2: Było, no
0: było,
2: tak,
0: było.
3: Przelewy
2: Płatność różne,
3: 24.
2: no.
3: Nie wiem, może już o tym było, ale mi to mignęło. To już jest w tej chwili jedna spółka. P24 Dotcard, oni się skrzyknęli. Efektem ich współpracy już jest formatka płatnicza z regulacją kontrastu. To bardziej będzie dla osób słabowidzących.
0: Słabowidzących.
3: Już można, ale jednak planują więcej. Mi ta decyzja średnio się podoba, bo robi się nam troszeczkę monopol na rynku płatnościowym. No ale cóż.
1: Oj, chyba nie taki monopol, bo i Blik, i coś, Google
0: To
1: Pay,
0: nie do
1: oni to będą
0: końca. Nie
1: pilnować, żeby to
0: wszystko
1: tak monopol nie
0: jest.
1: było. Tych nowych różnych operatorów wychodzi teraz, więc to chyba musiało tak być, że ci
2: A
1: duzi
2: tak
1: coś tam.
2: naprawdę, a
1: Znaczy
2: tak
1: musiało.
2: naprawdę, to
1: Musiało, ale.
2: tak naprawdę pamiętajcie o tym, że powiedzmy, czy przelewy 24 to jest jeszcze w niektórych sytuacjach to jest tak naprawdę pośrednik pośrednika, bo przecież oni jak będą pozwalali na płatność blikiem, to
3: Pozwalają.
2: no właśnie, no więc co, więc mamy instytucję obsługującą Blik jakoś tam pośrednio i jeszcze pośrednika
1: Ale
2: tego
1: wiesz,
2: płatniczego. I to się robi taki nam
1: tak,
2: łańcuszek
1: ale o
2: swego
1: to jest
2: rodzaju.
1: przecież i tak pośrednik między, no bo przecież nie
2: Oczywiście.
1: da się płacić blikiem jako blikiem, no bo blik
2: Tak,
1: jest albo przez bank,
2: musi obsługiwać twój
1: albo
2: bank.
4: przez coś, więc to i tak jest trochę takie...
2: Oczywiście, że tak.
4: To jest taka, taki
2: nie,
4: trochę...
2: słuchajcie, tych instrumentów płatniczych jest ileś, więc po prostu myślę, że tu spokojnie. Natomiast ważne jest, nawet jeżeli by była jedna jakaś taka bramka do tych płatności, jako bramka, to ważne, żeby ona była dostępna i dobrze, że się coś dzieje, bo nie ma nic gorszego... I już parę razy była taka sytuacja przecież w niektórych serwisach, gdzie na przykład była tylko jedna bramka, za pomocą której można było zapłacić, a akurat ta bramka na przykład miała niepoetykietowane była przyciski wyboru banku.
4: Tak. I to były problemy.
2: I kupujemy coś, chcemy zapłacić, nie możemy, bo nie możemy tego wybrać. Także ja tu wolę, żeby ktoś rzeczywiście popracował nad dostępnością chociaż jednej, ale żeby to było jakoś ustandaryzowane.
0: Tak, był któryś taki serwis, gdzie było powiedzmy 20 banków i nazywały się bodajże bank.
2: No, coś w tym stylu.
0: Trzeba było po prostu szukać, że powiedzmy 18 od góry to jest akurat nasz.
2: Tak. Dokładnie. Ja pamiętam, że ja z XML-a kiedyś wyławiałem nazwy banków po logach, które tam były stowarzyszone.
4: Tak, także... no to są różne właśnie.
2: Powodzenia.
4: Rzeczy i to jest niestety problem. Ten blik jest o tyle tutaj fajny, że rzeczywiście z reguły jak się blik wybiera w takim niedostępnym serwisie, to od razu pojawia się pole edycji na wpisanie numeru.
0: Tylko
4: czy tego kodu
0: blik. Powiedział, wiele rzeczy... bardziej emocjonujących w życiu niż wyścig z czasem przy prowadzeniu pinów w bliku.
4: Też.
5: Nie, to o tym mówię, tak.
4: Także, no ale to jest...
3: No to taki newsik na zakończenie.
4: To zawsze gdzieś tam takie problemy na razie są. Dobrze, słuchajcie. Godzina 22:59. Prawie 3 godzinki, bez 2 minut zdaje się. Cóż, no dzisiaj pełen komplet, można powiedzieć, o ile się mogę tak wyrazić.
2: Pełen skład.
4: Kasia Ślipek, Piotrek Malicki,
5: dobrej
4: Paweł
5: nocy,
4: Masarczyk,
5: do usłyszenia.
4: Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Robert Łabęcki chyba mówił. No i ja, czyli Tomek Bilecki. No i do usłyszenia za tydzień.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dzień dobry, Ala Witek z tej strony. Chciałabym zaprosić wszystkich do wysłuchania mojego kolejnego Tyflo Podcastu. Dzisiaj spróbuję przygotować... tortille, więc o składnikach, jakich potrzebujemy, będę mówiła na kolejnych etapach, ponieważ jest ich dużo i zwyczajnie mogłabym jakieś pominąć. Na początek zajmiemy się przygotowaniem placków do tortilli. Do przygotowania placków do tortilli potrzebujemy 2 rodzajów mąki, kukurydzianej i pszennej, po 1/2 szklanki. Ponadto 3 jajka, łyżeczkę proszku do pieczenia, sól, pieprz i 3/4 litra mleka. Oczywiście, jeśli widzimy, że tam z jakichś powodów ciasto jest za rzadkie albo za gęste, no to dodajemy proporcjonalnie albo mąki troszeczkę pszennej, czy jednej i drugiej, albo mleka, jeśli jest zbyt gęste, tak? Dobrze, to ja zacznę przygotowywać ciasto. Będę chciała, odmienię o tym już teraz, przygotować nasze tortille z dwojakim farszem, z ciepłym i z chłodnym. Weźmy na początek szklankę, żeby odmierzyć mąki. Wlejemy mleko i wlejemy sobie jajka. Tak, mamy 3 szklanki mleka, co razem daje 3/4 litra. Teraz wbijemy sobie jajka, tylko trzeba je przedtem umyć. Jajuszka już mamy. Teraz łyżeczka proszku do pieczenia. Wyjmę mikser i przystąpię do miksowania ciasta. Żeby nam nie rozwiewał mikser za bardzo po kuchni produktów, to można je sobie leciutko na początek rozprowadzić łyżeczką w środku. Dobra. I zaczynamy miksować. Najpierw na wolę mrożę. Pamięć dobra, ale krótka. Jeszcze sól. Daję około łyżki, ponieważ to tylko ciasto. Farsz też będzie słony jeszcze, więc nie ma co z solą do ciasta przesadzać. Możemy stopniowo zwiększać obroty. Myślę, że już wystarczy. I możemy pomalutku przystąpić do smażenia naleśników. Natomiast tak, smażymy je na niewielkiej ilości tłuszczu, więc trzeba to robić po prostu ostrożnie, żeby ich nie spalić na lekkim płomieniu, na małej ilości tłuszczu. Natomiast na dosyć dużym palniku, żeby cała powierzchnia patelni, normalnej patelni, była należycie podgrzana i, co ważne, podgrzana jednakowo. Ja już sobie patelnię w tym momencie nagrzewam. Do smażenia tych naleśników do tortilli, jak i w ogóle do smażenia jakichkolwiek naleśników, polecam zawsze olej słonecznikowy, ponieważ jest bardzo dobry i zdrowy. Jeśli już musimy smażyć na tłuszczu, to niech to będzie tłuszcz, chociaż który aż tak bardzo nam nie szkodzi. Dobrze. Przypuszczam, że nasz olej jest już należycie rozgrzany, więc wlejemy pierwszą porcję ciasta na tortillę. Ja wlewam ci zawsze około 1,5 helki na jeden naleśnik. Teraz będę smażyć kolejne naleśniki, więc wrócę do podcastu, kiedy będą już gotowe. Pilnujemy naszych naleśników cały czas, żeby się nie przypaliły. Żeby się jednakowo opiekały z każdej strony. Wspominałam już przy okazji smażenia zwykłych naleśników. Jak możemy poznać, że nasz naleśnik osiągnął już na tyle zwartą konsystencję, że możemy go przewrócić? Podważamy skarabek nożem, czy tam patką do przewracania. Jeśli słyszymy takie charakterystyczne pach, w ten czas możemy stwierdzić, że nasz naleśnik jest już na tyle wypieczony, że możemy go swobodnie obracać. Tak, witam ponownie. Teraz, kiedy nasze tortille są już upieczone, usmażone, leżą sobie wygodnie i odpoczywają, zajmiemy się przygotowaniem farszu. Farsz chciałabym przygotować z frytowanych kawałków kurczaka i jeden farsz ciepły na bazie sosu ostrego pomidorowego z kukurydzą, czerwoną papryką, do tego dodajemy kurczaka, a drugi na bazie sosu czosnkowego z świeżymi warzywami, czyli pomidorkiem i ogórkiem zielonym i również z kurczakiem. Zacznę od włączenia frytownicy, podczas kiedy ona się nam będzie nagrzewać. My tutaj pokroimy sobie kurczaka i będzie można go smażyć. Dobrze. Do obtoczenia kurczaka użyjemy troszeczkę czosnku, znaczy nie troszeczkę, tylko całkiem sporo. Frytownicę nastawiam na 190 stopni. Kurczak się smaży dosyć szybko. Wsypujemy gdzieś około pół torebki czosnku takiego suszonego, mielonego do głębokiego talerzyka i na przykład delikat do kurczaka. Troszeczkę tego delikatu. Teraz będziemy kroić kurczaka na takie kawałki, powiedzmy sobie gdzieś 3 na 3 cm, bo później one się jeszcze oczywiście, jak to kurczak się skurczy, więc będzie troszeczkę mniejsze. Będę je obtaczać i wrzucać bezpośrednio do koszyczka z frytownicy, a później z całym koszykiem do środka. Dobra, więc kroimy, obtaczamy i wrzucamy. Trzeba sobie tylko zorganizować jakiś dobry nóż. kurczaka oczywiście wcześniej musimy wypłukać, wysuszyć i w ten sposób przygotowanego, dlatego że nie wolno mokrego mięsa wrzucać do frytownicy. W ten sposób przygotowanego dopiero możemy sobie kroić na kawałeczki i tam obtaczać w przyprawach i frytować. Do przygotowania tego farszu ja używam jedną podwójną, dużą pierś z kurczaka. To tak do 8 placuszków wychodzi właściwie w sam raz. Podczas krojenia oczywiście usuwamy wszystkie jakieś tam twardsze elementy z kurczaka, kostki i tym podobne, bo przecież z zawiniętego już w naleśnik tortilli nikt sobie kostek nie będzie wyciągał, więc musi być wyfiletowany absolutnie. Oczywiście można to samo zrobić nie w frytownicy, tylko w garnku z olejem przy pomocy koszyczka lub przesmażyć kurczaka po prostu na głębszym tłuszczu. Dobrze. Do połowy wypełniony koszyczek kładam do frytownicy. Mimo że mięso było wcześniej wysuszone, i tak słychać jak głośno bulgocze, więc tak to teraz mamy. Za ten czas, kiedy pierwsza porcja kurczaka się gotuje, przygotujemy pierwszy sos ciepły, znaczy pierwszy barsz ciepły, do którego skorzystamy sobie może z przecieru pomidorowego, lekko rozmąconego w wodzie, rydzy i czerwonej papryki, jak tylko uda się znaleźć. O, jest. W takim razie możemy przystąpić do przygotowania. Przecier wyciągamy łyżeczką ze słoika do garnka. Resztę słoika przepłuczamy wodą, żeby nie zostało nie marnować resztę koncentratu. Dwa małe słoiczki wody wystarczą na rozmącenie przecieru. Teraz dodamy sobie przyprawy, jakimi będą pieprz i oregano. Oregano możemy wsypać całkiem sporo, bardzo dobry, nadaje smak sosom. Dodaję teraz jeszcze pół łyżeczki soli, ponieważ sos z przecieru jest słodki, a może pokuszę się nawet o 3/4, albo po prostu o płaską łyżeczkę. I wszystko to teraz delikatnie sobie rozmieszam, tak aby sos miał jednolitą konsystencję żelu. No oczywiście w zależności od koncentratu, ale jeśli wydaje się nam bardzo gęsty, zbyt gęsty, można sobie dolewać troszkę wody, tak jak ja to właśnie teraz zrobię. I możemy pomału przystępować do krojenia papryki. Zaczniemy od tego, żeby ją umyć i pozbawić nasion. Odsadzimy sobie już puszkę kukurydzy. Co do frytującego się kurczaka, będzie trzeba za jakiś czas sprawdzić, powiedzmy po około 10 minutach, jak tam się ma nasz kurczak, żeby móc go po prostu wyjąć, zanim się spali. I w międzyczasie kroimy sobie paprykę, a zaraz zajrzymy do kurczaka. Kroimy na małe kwadraciki albo prostokąciki, mniej więcej takie centymetr na pół centymetra. Dobrze, jeśli będą małe, bo po prostu szybciej zmiękną podczas gotowania. Sos sobie przyrządzamy, właściwie farsz w małym garnuszku, no bo też i nie jest go dużo. Szybciej się nam po prostu zagotuje i wygotuje. Teraz zbawimy właśnie paprykę gniazdem nasiennego. Trzeba zwrócić uwagę, żeby papryka trochę nam zmiękła, ale się nie rozgotowała. Sos zrobiony. Papryka wkrojona. Wsypiemy teraz kukurydzę. Przemieszamy rączką, żeby resztki wody odsączyć z ziarenek. I zajrzymy, jak się miewa nasz kurczak. To właściwie za chwilę będzie można przygotować następną porcję. Na razie oparłam koszyczek, żeby miał okazję okapać z oleju na haku wewnątrz frytownicy. Za chwilę będę sprawdzała, czy kurczak jest już odpowiednio wyfrytowany. Za ten czas mogę sobie oczywiście przemieszać moją pomidorowo-paprykowy farsz. Dobrze. Sprawdzam w ten sposób, że zabieram koszyk z frytownicy, stawiam go nad miską, widelcem nabijam jeden kawałek mięsa, przez chwilę studzę i po prostu kosztuję. Jeśli smakuje tak, jak powinien smakować frytowany kurczak, rozumiem, że jest gotowy, wsypuję wszystko pozostałe. Do. I wyłączę na chwilę frytownicę. Olej za ten czas za bardzo nie wystygnie, a szkoda marnować prąd. I będę zajmowała się krojeniem następnych kawałków. Tak, aby w czasie, kiedy będą się frytowały, móc przygotować sobie następny farsz. Sprawdzam jeszcze w przestudzonym koszyku, czy jakieś kawałki nie zostały. I od nowa to samo kroimy, obtaczamy w przyprawach i wrzucamy do koszyczka następną część kurczaka. Frytując cokolwiek, nigdy nie zapełniam zupełnie koszyka, ponieważ obawiam się, że mogłyby się nierównomiernie wysmażyć, wyfrytować. Jedne mogłyby być spieczone bardziej, inne mniej. No a przecież nie sprawdzę tego wzrokiem, a też każdego kawałka nie będę kosztować, więc z doświadczenia, wiedząc, że w połowie zapełniony koszyk frytuje się cały jednakowo, wolę po prostu upiec na dwa razy. Zresztą nie jest to zbyt czasochłonne, kurczak pieczy się bardzo szybko. Kurczaczek pokrojony, obtoczony, włożymy na chwileczkę do koszyczka i zaraz włączę frytownicę ponownie. Poczekamy, aż olej się podgrzeje, światło zgaśnie. Czeka w koszyczku resztą przypraw. Oczywiście olej po takim frytowaniu nie nadaje się już do niczego poza wylaniem. Frytownica ponownie się nagrzewa. Ja mam czas, żeby nieco uprzątnąć sobie stanowisko pracy, bo za chwileczkę będziemy przygotowywać farsz drugi, tym razem na bazie sosu czosnkowego, tego, który mamy już upieczony, wrzucić do pierwszego farszu, żeby się troszeczkę pogotował. Ale jeśli jest już pofrytowany, on i tak oczywiście do tego farszu trafi. Tutaj jest pełna dowolność. Kolejną porcję kurczaka do frytownicy. I pieczemy. Kolejny farsz będziemy przygotowywać z małego słoika majonezu, 2/3 małego jogurtu naturalnego i 2 ząbków sprasowanego na prasie czosnku. Wszystkie te składniki sobie wymieszamy, będą one stanowiły bazę naszego farszu. Natomiast do farszu jako takiego użyjemy jeszcze sparzonego wcześniej i obranego ze skórki pomidora oraz zielonego ogórka. Zatem bierzemy sobie naczynie, może to być mała miseczka, w której przeciśniemy sobie na prasę czosnek. Obieramy go najpierw bardzo starannie ze skórki, żeby nie zostały nam żadne zbłonek suchych na ząbkach. Teraz przetrzemy ząbki na prasie. Teraz, żeby nie założyć innych naczyń. Zaraz też trzeba będzie zajrzeć do naszego kurczaka piekącego się jeszcze. a nie jest specjalnie trudna, ani czasochłonna. Składniki są łatwo dostępne. Oczywiście, jeśli przeciśniemy, musimy sprawdzić, czy został przetarty cały ząbek porządnie. Jeśli zostały jakieś na obrzeżach tłoczka większe kawałki, musimy czynność użyć. Czosnek jest przetarty na prasie, przeciśnięty. Czasem możemy na razie wrócić do zlewu, ponieważ jej umycie zabierze troszeczkę więcej czasu. Zajrzymy sobie najpierw do naszej pierwszej bazy. Gotuje się całkiem dobrze. Można przemieszać, żeby nic się nie przykleiło do dna garnka i nie zepsuło nam spalenizną smaku farszu. Teraz możemy nastawić sobie wodę na sparzenie pomidora, ponieważ będziemy go dawać do farszu bez skórki. Wody warto nastawić troszkę więcej, żeby przelać sobie po pomidorze z obydwu stron. W czasie, kiedy woda się gotuje, możemy dodać do sosu czosnkowego jego pozostałe składniki, czyli majonez, sos jogurtowy. Mały słoiczek majonezu w zupełności wystarcza. Rozcieńczymy go jogurtem. Trzeba się przyłożyć, w małym słoiku majonezu nie jest zbyt dużo, a szkoda byłoby go zmarnować. Dodam jeszcze tylko jogurt naturalny, tak jak już

Jeśli wyda się nam zbyt gęsty, możemy go jeszcze rozcieńczyć. Ten akurat wydaje się być w porządku. Czekamy na pomidora, ale zanim to nastąpi, zajrzymy do naszego kurczaka, którego ciągle mamy z tyłu głowy. Tak też mu się wiedzie. Opieramy o brzeg. Na ten czas wyjmujemy pomidor. Kładziemy go sobie na sitku. Dołkiem po ogonku do góry. Wtedy, przynajmniej moje doświadczenie tak mi podpowiada, skórka łatwiej odchodzi. Jeśli zaczynamy oblewanie właśnie od tej strony, myślę, że koszyczek okapał już na tyle, że można go, a akurat się woda gotuje, ale nic no. Można go na moment zdjąć. I robimy z kurczakiem dokładnie to samo, co przed chwilą. Nabijamy na widelec jeden z kawałeczków. To przesadnie proste nie jest, ale w końcu i z tym sobie poradzimy. Kosztujemy, wszystko gra. Wracamy do góry dnem. Pamiętamy o wyłączeniu frytownicy, ponieważ zapłony oleju są bardzo niebezpieczne. Jeszcze podgotujemy wodę na pomidora w tym czasie. Zajmiemy już sobie ogórka. Pomidor oblany od góry. Trzeba poczekać, aż woda chwilę ucieknie. Teraz z drugiej strony. My możemy przystępować do zdejmowania skórki, która odejdzie nam cała bez większych problemów. Tak, pomidor jest obrany. Wyjmę teraz deskę, aby go pokroić. Kroimy na niezbyt duże kawałki. Kroimy pomidora, nie przyciskając zbyt mocno, żeby nie wypłynęło z niego zbyt dużo miąższu. Świetnie, pomidor pokrojony. Potem wrzucamy go do przygotowanego wcześniej sosu czosnkowego i delikatnie mieszamy łyżką, aż całkiem w sosie zatonie. Ostatnią częścią bazy będzie ogórek czy farszu. Jeśli ogórek jest mały, no to dajemy go w całości. Jeśli natomiast jest to bardzo duży ogórek, taki jak go akurat tutaj mam, to w zupełności wystarczy połówka. Obieramy go ze skórki starannie, żeby nie zostały żadne ślady, nawet skórki na ogóreczku. Ogórka też nie kroimy na zbyt małe kawałki. Teraz, kiedy obie bazy za chwileczkę, oba farsze właściwie będą gotowe, i ten z sosem czosnkowym, i ten z pomidorowym, dodajemy do nich wyfrytowane mięso kurczaka. Tym ciepłym może pozostać i chwilę się pogotować, i też ten sos jako lekko letni czy jako ciepły farsz możemy dodawać do naszych placków, zawijać i podawać w gorących tortillach. Natomiast ten drugi, ponieważ ma w środku majonez, podgrzewamy sam placuszek. Ewentualnie oddzielamy kurczaka, to znaczy zostawiamy tą część, która przynależy do sosu czosnkowego. Podgrzewamy go również. Można to zrobić w piekarniku, można na parze. I ciepły mieszamy z chłodnym sosem i z chłodnym sosem razem faszerujemy nim dopiero gorące placki, tortilli. Nie można sosu tego z majonezem wkładać do piekarnika. Natomiast tą

0: Oto obie bazy są już gotowe. Kurczak wyfrytowany. Wystarczy tylko nafaszerować nasze tortille. W związku z czym zadanie uważam za wykonane. Jeśli byłyby jakieś pytania, bo rozumiem, że przez tak długi czas przygotowywania tej potrawy mogło mi co nieco umknąć lub jakieś kwestie zostały omówione przeze mnie nie dosyć jasno, ponieważ koncentruję się głównie na gotowaniu, a opowiadam niejako przy okazji. Więc proszę o kontakt, z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania. Zapraszam na mój Skype Luftilka i życzę owocnych prac kuchennych i oczywiście smacznego. Dziękuję i zapraszam do kolejnego mojego Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Ho, ho, ho, czy jak to się tam mówiło, nie wiem. Dobra, w każdym razie 2 dni do świąt i tak sobie teraz pomyślałem, że można by zrobić jakiś podkład świąteczny, ale to trochę już chyba za późno. To możemy sobie pozwolić sami, ale trudno.
3: Ja już ho, ho, ho, mam doświadczenie z robieniem ho, ho, ho przy okazji RTV, także mogę robić za ho, ho, ho.
2: A, no to... Tak. W każdym razie 22 grudnia, w każdym razie 68 chyba 8 albo 9.
3: 68.
2: 8. Audycja Tyflo Przeglądu. No i co? Dzisiaj jesteśmy w 5 wspaniałych. Jest Robert Łabęcki, jest Mikołaj Kołysz, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Pilecki.
3: Dobry wieczór.
2: Oczywiście
4: ostatnia
2: jesteśmy...
4: audycja w tym roku.
2: Tak, ostatnia audycja w tym roku, ale jesteśmy tak czy tak tam, gdzie zwykle jesteśmy na Facebooku, jesteśmy w audycji tyflopodcastowej, można do nas pisać, można do nas dzwonić, można na tyflopodcast.net/zoom, czyli ZOOMY, można sobie wejść i tam też skontaktować się z nami przez aplikację Zoom. Zresztą tamtędy też można dowiedzieć się, jaki mamy numer telefonu, a jest ich sporo. W każdym razie to chyba wszystkie metody kontaktu, tak mi się wydaje przynajmniej. Nigdy nie mogę ich zapamiętać, bo jest ich dużo. No a teraz chyba pora na to, co się dzisiaj będzie działo. Dzisiaj się trochę będzie działo o tym, Robert, jak zwykle.
4: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. No Speak Rules, przydatny dodatek do NVDA, gdy chcemy skorzystać z Guangrong 3D. Elten z rozmowami głosowymi już w 3D. Facebook oficjalnie usuwa wiadomości ze strony mobilnej. Capsys Mini Vision 2, francuska odpowiedź na Blind Shella. Crime Hunter ze świąteczną wyprzedażą. Filmy online czekają dla osób z niepełnosprawnością. Nowości dla czytników ekranów. Jak dziwnie niektóre nazwy na Twitterze brzmią dla osób niewidomych. Jest krótka demonstracja. Co stanie się, gdy w Google wpiszemy faks dla niewidomych? Netflix wprowadza tryb bez obrazu. Na razie dla nielicznych. Nowości przeglądarkowe. Audio memy. Ciekawa inicjatywa na Eltenie. Castro dostaje kolejne nowości dostępnościowe. Pozostałe nowości webowe. Track Checker. Uniwersalny menadżer nadanych paczek. Google kupuje Cloud Ready. Czy Chrome OS zawita na komputery PC? Insightful, ciekawa wyszukiwarka artykułów naukowych. Będzie o partnerstwie Google i Qualcomm? WhatsApp testuje wiadomości głosowe lepszej jakości? Strony www mają 30 lat. WebADB, ADB w przeglądarce bez potrzeby instalacji czegokolwiek.
3: I coś czuję, że jeszcze po drodze nam się kilka informacji na pewno przewinie.
2: No to rzeczywiście koniec roku taki z przytupem, można powiedzieć. To żeby już nie przedłużać, zaczynamy od dodatku do czegoś, o czym nawet nie wiem, co to jest. I o tym Mikołaj.
5: Co jest? To dodatek w sumie jest do NVDA, więc to raczej wiesz, co to jest. Ale przydatny jest, jeżeli używamy oprogramowania, o którym to było w zeszłym tygodniu, w zeszłym Tyflo Przeglądzie, czyli programu z Chin, do tego, aby nasze kontrolki były oznajmiane za pomocą dźwięku binauralnego. No, czyli jeżeli ustawimy się na przycisku i ten przycisk jest w lewym dolnym rogu ekranu, to usłyszymy, że ten przycisk jest w lewym dolnym rogu naszego pola dźwiękowego, że tak powiem. No, w słuchawkach po prostu usłyszymy coś, co jest na dole, będzie bliżej, coś, co jest na górze, będzie dalej. Jak to?
2: Czyli albo tak jak już w takim jednym dodatku do NVDA, który się nazywał
5: Unspoken,
2: albo tak. Też tę samą funkcjonalność mogą znać użytkownicy systemu ESX, bo to już jest tam natywnie wprowadzone, z tego co pamiętam.
5: O, a to nawet nie wiedziałem.
2: I też od dłuższego czasu, od kilku lat zdaje się.
5: A to też ciekawostkę widzisz, bo ja nawet nie wiedziałem. W każdym razie jest sobie taki program. No, problem z tym programem do tej pory był taki, że system Windows, że NVDA nie wiedziała o tym, że ten program jest uruchomiony, bo był to program dla systemu Windows, a nie dodatek do NVDA, więc słyszeliśmy dźwięk, że to przycisk, ale NVDA też powiedział nam, że to przycisk. Tak samo nam NVDA powiedział, że pole wyboru jest zaznaczone i że jest to pole wyboru, mimo że my usłyszeliśmy to dźwiękiem. No, powstał właśnie dodatek do NVDA, który ma być uruchamiany w duecie z tym właśnie programem, bo ten dodatek sprawia tylko i wyłącznie to, że NVDA po prostu nie będzie nam mówił komunikatów typu pole wyboru, przycisk, pole wyboru zaznaczone. Po prostu jeżeli napotka jakąś kontrolkę, to nam powie treść, zawartość OK, a nie OK przycisk.
3: Czyli to jest takie unspoken bez dźwięków.
5: Bez dźwięków, dokładnie, bo dźwięki zapewnia nam ten program już i ten dodatek jest właśnie zaprojektowany po to, żeby był używany z tym programem. No i teraz uruchamiamy sobie po prostu program, program zapewnia nam dźwięki, uruchamiamy sobie dodatek, dodatek nam zapewnia, że NVDA nie będzie nam gadał za dużo i to w duecie, w parze będzie działało prawie tak samo jak Unspoken, no tylko, że będzie działało dobrze z nowymi wersjami NVDA 2020 i inne z tej serii.
3: A tymczasem mamy słuchacza, tak. Podłączył się do nas Krzysztof i miejmy nadzieję, że zaraz go usłyszymy. Tylko jeszcze Krzysztof, jakbyś mógł tu włączyć sobie audio, to byłoby super. Zawsze was o to bardzo prosimy, że jak łączycie się z nami na Zoomie, to po prostu przyłączajcie się od razu do tej sesji audio tak zwanej. Używajcie tego computer audio, to tam jest tak nazwane. Szczegółowo o tym mówimy w podcaście w serwisie tyflopodcast.net a propos Zooma, bo to jest chyba taka najbardziej problematyczna kwestia związana z tym komunikatorem, która może być kłopotliwa dla niewidomych. No i cóż, i na razie jeszcze no nie widzę, żeby tutaj Krzysztof się podłączył, więc może jeszcze o czymś powiemy.
2: Może o czymś jeszcze powiemy, to ja może powiem o nowościach w Eltenie, ponieważ Dawid Pieper, czyli twórca i no, główny programista, deweloper programu Elten, ostatnio, o już słuchacza chyba nie ma przynajmniej na razie.
3: Ale może wróci. Razie,
2: może wróci. Pracuje nad, głównie teraz nad rozmowami, konferencjami głosowymi w Eltenie, co jest dość ciekawe i zapowiada się dość interesująco. Na razie to jest oczywiście w wersjach beta. Notabene Dawid też mi dzisiaj pisał, znaczy mi, no dzisiaj napisał też, żeby powiedzieć w Tyfloprzeglądzie, że nadal podtrzymana jest oficjalna data premiery wersji 2.4, czyli 5 chyba stycznia 2021, czyli no już prawie miesiąc został do premiery nowego Eltena. W zasadzie Elten Linka, bo to się tak teraz ponoć ma nazywać. Elten Link. Będzie zmiana nazwy, ponieważ Elten, jak się okazało, już jest nazwą zarezerwowaną, zastrzeżoną przez jakąś firmę produkującą, zdaje się, obuwie bodajże.
3: Tak, to jest chyba jakaś niemiecka firma.
2: Tak. No i te rozmowy głosowe dość ciekawie się zapowiadają, ponieważ każdy może stworzyć troszkę jak w innych tego typu miejscach swój kanał. Kanał można mieć z lepszą, gorszą jakością, tam tych opcji do wyboru jest dość sporo. I są dwie takie rzeczy, które są no, potencjalnie dość ciekawe. Pierwsza jest taka, że konferencja będzie miała coś, wyglądało jak troszeczkę taki rzeczywiście pokój, w którym będzie się można poruszać strzałkami. Znaczy już się można poruszać. I w związku z tym na przykład można w jednym pokoju mieć kilka grup ludzi, którzy sobie rozmawiają. Każdą grupkę słyszy jakoś tam w miarę cicho, natomiast im bliżej kogoś jesteśmy, tym głośniej kogoś słyszymy. I to może być dość ciekawa rzecz, bo można sobie będzie na przykład robić podcasta, ustawić kilku gości w różnych miejscach tego pokoju i podchodząc do każdego z gości, będzie można jakby bez jakby późniejszej obróbki sobie bardzo szybko no tak dość fajnie sobie rozmawiać z różnymi osobami w taki sposób, aby jedna była słyszana najgłośniej i reszta pozostałych gdzieś tam w tle. Elten już ma też możliwość odszumienia. Jeżeli ktoś ma słaby mikrofon, może sobie zredukować szum tego mikrofonu i to nawet działa. I też powstała taka jakby możliwość słyszenia siebie no, binauralnie, czyli jakby można się, jakby jeżeli jesteśmy w różnych miejscach pokoju, to słyszymy siebie przynajmniej na słuchawkach, że ktoś jest z przodu, że ktoś jest z tyłu, nie tylko po lewej, po prawej, ale taki wirtualny dźwięk 3D. I to już zaczyna działać w tych konferencjach, więc też no, to jest jakiś sposób na troszkę zorientowanie się na przykład w tym, kto co mówi i no, w jakiś sposób no, też można tutaj robić jakieś konferencje, w których trzeba do kogoś podejść na przykład i z kimś rozmawiać tak, żeby każdy mniej więcej słyszał to, o czym mówi, ale żeby mimo wszystko prowadzący mógł wybrać sobie osobę, z którą rzeczywiście chce rozmawiać w tej chwili i żeby reszta nie zagłuszała tej osoby. Może być to dość ciekawe do jakichś takich, że tak powiem, posiedzeń z burzą mózgu, gdzie jest ileś osób, które ma oczywiście świetne pomysły, ale naraz trudno się zorientować, jeżeli kilka osób rozmawia. I te konferencje no, rzeczywiście mogą być dość ciekawe. Co jeszcze jest w nowościach z LT? No w zasadzie niewiele. To znaczy oczywiście tych nowości w betach jest dość sporo, natomiast no, teraz najwięcej mówi się o tych rozmowach głosowych.
3: Do Eltena to my jeszcze wrócimy za czas jakiś, bo taka ciekawa inicjatywa tam się pojawiła na jednym z blogów. Rzeczywiście interesująca. Tak, tak. Rzeczywiście interesująca inicjatywa, o której myślę, że warto powiedzieć i warto się gdzieś tam uśmiechnąć, słuchając przynajmniej co niektórych produkcji. Natomiast ja teraz zaglądam do naszego panelu kontaktowego, bo tu mamy dwie wypowiedzi od Kacpra. Spokojnie, panie Tomku, nie dotyczy Reapera, przynajmniej na razie. Myślę, że nasz stały słuchacz jakimiś pytaniami cię zaskoczy, także spokojnie będziesz miał okazję się wykazać, a tymczasem Kacper napisał do nas tak. Już na starcie życzę wesołych, zdrowych świąt, dużo zdrowia, miło spędzonego czasu, szczęścia i bogatego Mikołaja. No chyba, że nie byliście grzeczni. My? Zawsze. Oczywiście. Życzę wam również szczęśliwego nowego roku i dzisiaj na pewno zostanę z wami do samego końca. A zapraszamy i dziękujemy za życzenia i oczywiście wzajemnie życzymy wszystkiego dobrego, a przede wszystkim zdrowia, no bo w dzisiejszych czasach to, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, to jest rzecz nieoceniona. I jeszcze jedno pytanie od Kacpra. A gdzie mogę pobrać tego Eltena? Elten-net.eu.
2: Natomiast,
3: tylko to jest no, jeszcze cały czas w wersji beta. Tam jest wersja stabilna, więc na razie...
2: Tak, do pobrania. Tak. I beta w dodatku nie jest za bardzo publiczna. To znaczy można sobie betę skompilować. Jest podana nawet instrukcja, z której ja byłem w stanie skorzystać, a biorąc pod uwagę to, że nie programuję praktycznie w ogóle, to znaczy, że instrukcja jest dobrze napisana. Jak to zrobić. I więc jeżeli ktoś miałby ochotę, to może z tego skorzystać. Natomiast na razie do pobrania jest wersja stabilna. To w takim razie teraz przechodzimy do kolejnej informacji, nieco już mniej wesołej, na temat Facebooka i tego, co Facebook usunął ze strony mobilnej.
5: Bo mówiliśmy o wiadomościach i o tym, że wiadomości na Facebooku na stronie mobilnej przestały działać i o tym, że jest messenger.com i że ten messenger.com jest inny i że działa to różnie. No to teraz oficjalnie Facebook po prostu zakładkę wiadomości ze strony mobilnej usunął, bo ludzie liczyli na to, że te wiadomości zostaną po prostu poprawione, a wychodzi chyba mimo wszystko na to, że Facebook, tak jak we wszystkich swoich pozostałych aplikacjach, rozdzielił Facebooka i Messengera i już na Facebooku czatu nie mamy, tak w tym momencie strona mobilna również tę funkcjonalność straciła. No, póki sobie działała, to sobie działała, póki była, to była, ale teraz chyba ktoś w Facebooku stwierdził po prostu, że tego się nie opłaca naprawiać i po prostu link z menu już nam zniknął. Ale taka się informacja pojawiła i to już z kilku źródeł ją mam, że ponoć aplikacja Messenger na desktop, przynajmniej tutaj dla użytkowników w tym momencie jedynego słusznego Windowsa, czyli Windowsa 10, jest ona tylko dostępna. Jeżeli ktoś jeszcze używa 7, no to ma kolejny powód, żeby zmienić system. Więc aplikacja podobno Messenger dla desktopu z Windows Store, sobie ją możemy pobrać. Ma podobno sporo sensu i działa całkiem fajnie.
2: Działa całkiem fajnie, a tymczasem mamy na antenie Paulinę.
6: Tak, dzień dobry. Ja tutaj się tak szybko wspięłam na właśnie meeting, bo chciałabym szerzyć propagandę dotyczącą tej aplikacji Messengera, bo ja właśnie myślę, że to jest dobry moment. Jeżeli straciliśmy dostęp do tych wiadomości na Facebooku, na mobilnej stronie, to jest naprawdę bardzo dobry moment, żeby przekonać się, a przynajmniej spróbować tej aplikacji Messenger, ewentualnie Messenger Beta, jak ktoś jest taki bardziej ekstremalny, na Windows. Ponieważ po pierwsze ma ona powiadomienia, po drugie ma ona dużo więcej opcji, a po trzecie nie wygląda tak jak strona Messenger.com. Co prawda interfejs jest webowy, ale on mi się bardzo podoba. No tak pokrótce, na górze mamy linki z konwersacjami, przy czym jak jest nieprzeczytane, no to mamy napisane co prawda po angielsku unread, ale no unread to nie jest takie trudne do wykoncypowania, co to może być. Później po linkach jest główny punkt orientacyjny, gdzie zaczynają się nam opcje czatu, później są wiadomości. I później są opcje wysyłania. Możemy wysyłać emotki, gify, lajka, możemy wysłać załączniki, wiadomość głosową. Wiadomości głosowe się fajnie wysyła, bo najpierw się aktywuje opcję i później jest zatrzymaj nagrywanie. Można odsłuchać, wysłać i anulować. No także cóż, mi się podoba, ja używam. Ostatnio był jakiś taki potężniejszy lag, że na przykład wiadomości dochodziły z opóźnieniem, trzeba było odświeżać i tak dalej. Ale jakieś dwa dni temu problem się rozwiązał, więc no uważam, że to jest fajne rozwiązanie zastępujące nam. No bo uważajmy wiadomo na Mirandę, bo niby było to zrobione, żeby nie blokowała i niby tam da się zrobić w Facebooku hasło do aplikacji. Ale no zawsze to jest ryzyko. To jest używanie aplikacji firmy trzeciej, która może powodować pewne problemy. No poza tym właśnie, no mamy mniej opcji. Tutaj sobie możemy ten czat dostosować, wyciszyć powiadomienia, ustawić niki. No więc cóż.
5: Z wiadomościami możemy się jakoś głosowymi też
6: tak.
5: I odbierać, tak, i wysyłać.
6: Reakcje można dodawać
5: dokładnie
6: dostępnie.
5: Odpowiedzi, co jest ważne, jeżeli mamy grupę większą raczej niż mniejszą i chcemy odnieść się do wiadomości, która padła 10 minut temu, to jeżeli robimy to z Mirandy, to musimy podawać nazwę użytkownika i liczyć, że on to dostanie, a jeżeli ma wyciszone powiadomienia, to go nie wspomnimy i w ogóle będzie to działać trochę śmiesznie. A jeżeli mamy Messengera web desktop jakiego bądź względnie na apkę mobilną Messengera, to możemy użyć wszystkich tych funkcji, które Messenger ma,
6: tak.
5: Odpowiedź i w tym momencie nawet przy wyciszonych powiadomieniach osoba dostanie powiadomienia, że hej, ktoś odpowiedział na twoją wiadomość.
3: Jeżeli chodzi o Mirandę i wiadomości głosowe, to tam w ogóle praktycznie nie ma żadnych opcji nawet do odsłuchiwania tego. Jedyna opcja, która jest, to jest po prostu skopiowanie linka, który dostajemy. To jest taki długi, długi link do pliku audio, który możemy sobie pobrać albo otworzyć bezpośrednio z przeglądarki. Teraz już nawet szczerze mówiąc nie pamiętam. To ma swoje też dobre strony. Chociaż ja się tak trochę obawiam, czy to kiedyś na przykład nam nie przestanie działać, bo w podobny sposób dało się te wiadomości odtwarzać z poziomu tej strony mobilnej, z której to już no, nie da się korzystać z wiadomości. Więc jeżeli to jedno z drugim jest połączone, to może być kiedyś i z tym problem.
6: Jedyne, co mam do Messengerowi do zarzucenia, to jest trochę źle działający mechanizm wyszukiwania wiadomości w konwersacji. Bo nie zapominajmy też, że możemy konwersacje wyszukiwać, czego Miranda chyba też nie ma, nie wiem, bo nie używałam chyba, no raz tylko, ale przez krótki czas. No, wracając. Generalnie problem jest tego typu, że na przykład mam 20 wiadomości, które mają dane słowo klucz. Załóżmy, że to będzie Google. I teraz jak wpiszę to słowo, to nie mogę się przemieszczać ani po wynikach, a jak już, no załóżmy, że jakimś cudem trafię na akurat ten wynik, na który chciałam trafić, to jakby Messenger przekieruje mnie do tego obszaru, w którym jest ta wiadomość, ale i tak będę musiała scrollować do niej. Więc tutaj jest problem, ale no z tym wyszukiwaniem konwersacji to też jest fajna rzecz, bo możemy dzięki temu szybko znaleźć osobę, z którą jeszcze nie pisaliśmy. No a w nieoficjalnych apkach tego na pewno nie będzie. Także myślę, że to jest dobry pomysł. Raczej tu jeszcze zadzwonię, ale gdyby się zdarzyło, że nie, to chciałbym wszystkim i słuchaczom, i prowadzącym złożyć życzenia wesołych świąt. Hojnego Mikołaja, wiadomo, w drugim znaczeniu hojnego Mikołaja przynoszącego newsy w przyszłym roku. Ale tak. To dziękuję i do usłyszenia.
3: Dzięki Paulino, dzięki za telefon. Pozdrawiamy i wzajemnie wszystkiego dobrego.
6: Wszystkiego najlepszego.
3: Tymczasem mamy jeszcze Krzysztofa w naszej poczekalni i już z Krzysztofem się próbujemy połączyć. Może tym razem będziemy mieli więcej szczęścia, ale jeszcze zanim to zerknę na wasze wypowiedzi, które do nas cały czas piszecie, tym razem na naszym Facebooku, gdzie jest również transmisja. Tu mamy na przykład wypowiedź Krzysztofa, ale nie tego, który się z nami teraz próbuje połączyć, tylko innego Krzysztofa, który nas pozdrawia tak bardzo świątecznie, wysyła nam tu emotkę z choinką i z płatkiem śniegu. A mamy też jeszcze wypowiedź od Piotra, który napisał do nas, że fanów muzyki zapraszamy na Rock and Roll, tak jak Rock and Roll, tylko bez tej literki N gdzieś tam. Rock and Roll przez 2L.pl. I ja tak w sumie no, zastanawiałem się, co to właściwie jest za strona, bo Piotr nie napisał tu niczego więcej na ten temat. Trochę szkoda, może Piotrze gdzieś tam jeszcze uzupełnisz tę swoją wypowiedź, przynajmniej jakoś tam, bo ja tylko tak zajrzałem szybciutko na tę stronę i jest to ni mniej, ni więcej jak internetowa baza udostępnionych okładek płyt, koncertów i teledysków. Tak głosi tytuł strony, więc no, może być to rzeczywiście coś ciekawego, ale nie mam tu w tym momencie za bardzo czasu, żeby robić jakiś dogłębny research. Także Piotrze, gdybyś jeszcze mógł coś więcej na temat polecanej przez ciebie strony i w ogóle taka prośba do was, jeżeli podrzucacie nam jakieś linki, no to wrzucajcie też krótkie info o tym, co to jest i dlaczego warto tam zajrzeć. A tymczasem Krzysztof już jest z nami. Witaj.
7: Witajcie. Tak na początek to chciałem wszystkim złożyć najlepsze życzenia na święta, no i lepszego nowego roku, aby ta normalność, że tak powiem, wróciła już. I mam tutaj parę takich informacji. Po pierwsze to parę audycji wstecz była taka informacja o tym, że przestaną działać certyfikaty Lex and Encrypt, w Androidzie poniżej 7.1, tak? I dowiedziałem się, wyczytałem się gdzieś w jakimś artykule, chyba na Onecie czy gdzieś tam, że te firmy Lex

0: Wi-Fi, którą była wprowadzona, i tam trzeba było aplikację instalować. I teraz się to zmieniło. Od niedawna można to, żeby z aplikacji korzystać z tej funkcji, z tym, że ja na swojej karcie musiałem, w abonamencie karcie, co tam, musiałem dzwonić do tego serwisu telefonicznego, żeby mi włączyli tą usługę, ponieważ no, ona automatycznie nie była włączona. No i jak to włączyli, no to po prostu na Samsungu Galaxy S10 zostało, pojawił się znaczek, oczywiście w menu musi być to też włączone, tak? I wtedy bez żadnej aplikacji to działa.
1: Ciekawe, czy na iPhone'ach działa, nie wiedziałem o tym.
0: Na iPhone'ach, szczerze mówiąc, nie wiem, musiałbym to też sprawdzić. Chyba może nie działać, bo wiem, że tam pisało, że oni to testowali na Samsungach, teraz włączyli na jakiejś tam większej grupie telefonów, między innymi na LG-kach, a na iPhone'ach nie zdążyłem sprawdzić, bo dzisiaj się temu właśnie przyjrzałem. No ale no, dobrze, że rozszerzają to. Działa to bez tej aplikacji.
1: Ale czy działa na przykład HD Voice już tak jak w innych sieciach, czy dalej to jest takie marne?
0: Szczerze mówiąc, to ja to dzisiaj włączyłem, jeszcze tak nawet nie miałem okazji z kimkolwiek rozmawiać. Widzę, że to się uaktywniło, bo jest tam na tym pasku statusu, przy zasięgu jest VO Wi-Fi, taki napis, czyli przynajmniej to mi
1: to wychodzi. To jest Wi-Fi calling, ale no, nie wiem.
0: No, voice over Wi-Fi, czyli to...
2: To znaczy, bo to są dwie, to są, zdaje się, słuchajcie, dwie technologie. Jest Wi-Fi calling, to jest jedno, a druga to jest to całe voice over LTE.
0: No ta, nie, tamto to też działa, ale to też działa, ale nie, ja nie mówię...
2: Mówisz
0: mówię
2: o Wi-Fi calling.
0: Wi-Fi calling, tak. Okay. Mówię o Wi-Fi calling, tak, o Wi-Fi calling mówię. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem poruszyć. Kiedyś było mówione o tym, że telefony z Androidem słabo odczytują te kody kreskowe, wolniej niż na iOSie. Nie pamiętam kiedy, jakiś czas temu pojawiła się aktualizacja do tego programu Sync Assistant Home i ja zauważyłem teraz, że jest to teraz podobnie jak na iPhone'ie, tak dosyć szybko, że nie muszę tego tam nakierowywać specjalnie z odległości, nawet 20 centymetrów spokojnie mi to łapie. I to nie jest chyba jakaś aktualizacja w samym telefonie, tylko to chyba ten program robi, bo jak wziąłem sobie program na przykład Envision, to on nadal to robi dużo słabiej niż ten Assistant Home. Jako coś poprawili chyba w tej kwestii. Mam takie wrażenie.
1: No, Assistant Home ma mieć nadal aktualizację już na dniach. Zobaczymy, czy Transition się wywiąże.
0: Troszkę
1: ja wiem, że na święta ma być kolejna aktualizacja.
0: No może coś będzie, tak. No to poprawili.
1: Nie ogłaszam, bo to wiem nieoficjalnie. Mam nadzieję, że będzie. Wiem, co ma być w tej aplikacji, tej aktualizacji. Nie wiem, czy im można mówić.
0: No i cóż, no jeszcze ostatnia rzecz taka może mniej ważna, no ale może kogoś to zainteresuje. Ten czytnik pieniędzy, Cash Reader na Androida dostał aktualizację i doszły między innymi odczytywanie hrywien ukraińskich. No teraz się co prawda mniej jeździ, no ale to jest kraj blisko nas, to może komuś tam się to przyda.
2: Tak, Cash Reader też na iOS-a jakiś czas temu dostał aktualizację, także chyba to nawet jakoś w miarę równolegle idą one.
0: No i z mojej strony to wszystko. Na razie tyle tych informacji, co tam mi się udało takich ciekawostek zebrać.
2: Okej, dzięki Krzysztofie.
0: Do dobrego.
2: Dzięki, dziękujemy ci również za życzenia i pozdrawiamy. A tymczasem Kacper do nas napisał z takim pytaniem. Czy myśleliście o nagraniu podcastu dotyczącego instalacji, konfiguracji i użytkowania gry Grand Theft Auto? Gra po wgraniu pewnej modyfikacji jest w miarę możliwości dostępna.
3: No
2: i jak
3: tak,
2: coś,
3: o tym
2: to
3: mówiliśmy.
2: Ja byłbym chętny. No to Kacprze...
3: Dokładnie.
2: Zapraszamy.
3: Tak. Działaj. To co, w takim razie przechodzimy do następnego naszego newsa. W zasadzie do komentarza, do kilku komentarzy, bo ich się nam nazbierało. I pierwszy komentarz jest bardzo ciekawy, bo on trochę brzmi jak jedna z notatek do naszego tyfloprzeglądu. Jest link podany. Bardzo ciekawy, z informacją, że Snapdragon w którychś najnowszych swoich procesorach, nie wiem, czy te, które weszły, czy te, które będą dopiero wchodziły, będzie instalował Bluetooth Audio, w zasadzie Bluetooth LE Audio, czyli Bluetooth Low Energy no Audio, czyli

0: taką implementację dźwięku w Bluetoothie, która będzie, no, według zapewnień, znacznie mniej energii teoretycznie pobierała. Ile to jest, znacznie mniej nie powiedzieli, ale powiedzieli, że znacznie mniej. Są też różne przecieki mówiące na temat tego, że będzie lepsza jakość generalnie dźwięku z tych słuchawek podawana do urządzeń. Oprócz tego ten standard od Snapdragona zapewnia aktywną redukcję szumu, czyli no taką, która zakłada jakby mikrofony w obu słuchawkach. No, taką redukcję szumu już ma teraz więcej tych słuchawek. No i podobno cała ta technologia ma być stosunkowo tania, jak na możliwości, które oferuje. Nie wiem, co znaczy stosunkowo droga. No i pytanie, kiedy zaczną się pojawiać po pierwsze telefony, które będą wspierały ten standard. No i kiedy się zaczną pojawiać słuchawki, które wzmocnią ten standard.
1: Od przyszłego roku już to ma zacząć się dziać.
0: Podobno dodatkowym takim, no dla niektórych plusem, dla niektórych niekoniecznie, może być to, że jedno urządzenie będzie mogło nadawać na kilka odbiorników naraz. Czyli można by na przykład z jednego smartfona puścić dźwięk na kilka słuchawek lub głośników.
2: Czyli taki multicast.
0: Taki jakby multicast.
1: Tak, już nawet był komentarz, nie wiem, czy tam widziałeś w artykule, że teraz trzeba drżeć w autobusach, bo jak się młodzież dorwie do tej funkcji i do głośników Bluetooth, to współpasażerowie nie będą mieli życia, więc...
0: Tak.
1: A zwłaszcza, że to ma być już dostępne w sprzętach takich, no, klasy średniej.
0: Klasy średniej,
1: nie jakieś, nie wiadomo jaka taniocha, ale już takie w zasięgu takim, że właśnie taka przeciętna młodzież może coś takiego na jakieś urodziny, święta dostać, więc
0: tak,
1: no...
0: znając to, że wyroby dalekowschodnie, podejrzewam, też to łykną dość szybko, to może być to w klasie nawet niskośredniej. Tak mi się coś dziwnie wydaje.
1: Znaczy ja bym używał nawet do słuchawek Bluetooth, bo to jest fajna opcja, że tak, żeby sobie z kimś współoglądać, na przykład, szczególnie w naszym przypadku. Ja bym sobie chętnie pooglądał z kimś serial w podróży, albo posłuchał audiobooka z kim dzielę podróż. I czy coś w domu robimy, nie wiem, sprzątamy, cokolwiek.
0: Tak, i to rzeczywiście może być, to może być ciekawe. No, mam trochę na...
3: Ja tak jeszcze rozwinę, bo co ja przynajmniej słyszałem na temat tej technologii, jeżeli chodzi o tę jakość. Ja jestem, szczerze mówiąc, bardzo kibicuję temu i mam nadzieję, że coś z tego będzie i że te plotki, które do mnie dotarły, będą prawdziwe. Bo tak naprawdę tak, zwykły Bluetooth, który mamy teraz, jeżeli chodzi o profile, czyli no profil w Bluetoothie, to jest jakby taki tryb i typ danych, które Bluetoothem może przesyłać. Jeżeli chodzi o profile audio, to tak naprawdę profile mamy dwa. Jeden profil to jest profil A2DP, który polega na tym, że jesteśmy w stanie wysyłać audio w jedną stronę. I to audio jest...
0: Ale z lepszą jakością.
3: Dokładnie, w miarę sensownej jakości. I tego profilu A2DP używamy na przykład, jeżeli słuchamy muzyki. Drugi profil to jest profil handsfree. I profil handsfree pozwala nam na przesyłanie audio w dwie strony, ale przesyłanie go niestety z jakością sporo gorszą i to jest jakość rzędu... częstotliwość 16 kHz niestety bardzo często, no i to nie brzmi najlepiej. I jeżeli i to jesteśmy w stanie bez problemu usłyszeć, jeżeli przełączymy
0: się... No to jest
3: się,
0: taka jakość większości komunikatorów, WhatsApp, Skype...
3: Dobrym eksperymentem, jak to usłyszeć, posłuchajmy sobie voice-overa, jak do nas mówi, czy talkbacka, czy jakiegokolwiek innego screen readera przez słuchawkę Bluetooth, po czym połączmy się z kimś na komunikatorze internetowym.
2: I od razu ta jakość spadnie.
3: Dokładnie, jak sobie ta jakość spadnie. Z tego co wiem, Bluetooth Audio Low Energy nie ma mieć tego problemu, nie ma mieć w ogóle czegoś takiego jak dwa osobne profile, tylko audio będzie wysyłane w takiej jakości, na jaką sobie urządzenie wynegocjują, czyli zakładamy, że jeżeli nie są to jakieś tragiczne urządzenia, to ta jakość będzie sensowna i będą przesyłane w tyle stron, w ile urządzenia będzie aktualnie potrzebne, w jakiej jakości będzie aktualnie potrzebna. Czyli no jest... co se tam będzie mogło iść 48 albo 96 w obie strony, jeżeli tylko pasmo na to pozwoli i że tak powiem, przepustowość będzie dostatecznie duża.
0: No jestem ciekaw, czy w związku z tym nie pojawią się dobrej jakości mikrofony bezprzewodowe, na przykład takie do robienia jakichś podcastów, jakiegoś dziennikarstwa takiego zdalnego, można powiedzieć.
2: Dokładnie, bo teraz już jakieś eksperymenty są. Jakieś eksperymenty są robione z takimi mikrofonami bezprzewodowymi, ale to jest zwykle jakieś takie kombinatorstwo w rodzaju, że to łączy się przez Wi-Fi. Nie przez Bluetootha.
0: To fakt.
2: Niektóre
0: i to tej mikrofony. Baterii bardzo dużo rzeczywiście pobiera.
3: Bluetoothem w ogóle jest jeszcze taki problem, że tam są to jakieś specyfikacje, certyfikacje, coś tam i tam trochę producent podobno nawet jakby chciał, to on nie za bardzo może. Też tam są jakieś konkretne kodeki, jakieś twórcy, firmy związane z dźwiękiem podobno trochę ponaciskały na ludzi związanych z Bluetoothem i robieniem czegokolwiek związanego z Bluetoothem, żeby wymóc wsparcie jakiegoś konkretnego kodeka, który też tam ma jakieś swoje opłaty licencyjno-patentowe i że na przykład to mógłby być bardzo często jakiś opus względnie inne, w miarę otwarte rozwiązanie.
2: Zdaje się, że takim własnościowym kodekiem to jest to cały APTX, który jest używany w Bluetoothie.
3: Chyba tak. I że teoretycznie to można byłoby wykorzystać coś, co jest otwarte, darmowe, co by znacznie zmniejszyło też ceny tych urządzeń, a brzmiałoby sporo lepiej. No ale ktoś w Bluetoothie po prostu powiedział, że nie i nie można.
2: Tymczasem
0: z
2: mamy...
0: Z drugiej strony czasami jednak te... No bo też trzeba pamiętać, że Opus to jest od 2012 roku. Aptix jest kodekiem starszym i tak mi się trochę wydaje, że niestety, ale też tutaj ma na znaczeniu, ja się nie znam, ale to taka moja jakaś, że podejrzewam, że ten Aptix jest, podejrzewam, dość dobrze zrobiony pod względem jakiejś skalowalności, czegoś, a te często te darmowe kodeki są fajne, tylko nie zawsze
2: tylko na większą
0: jest
2: skalę,
0: dobra
2: to
0: implementacja
2: później się
0: na
2: okazuje,
0: różnych dziwnych.
2: Że różnie to bywa. Zresztą Aptix też jest stosowany, a przynajmniej kiedyś był stosowany w broadcastingu dość mocno. Gdzieś tam w jakichś transmisjach audio ten taki program, który kiedyś był bardzo, bardzo ceniony wśród stacji radiowych i to naprawdę był po prostu wół roboczy, który był bardzo trudny do zmęczenia, ten Audio TX. Program drogi, ale no, tam się jednak to płaciło za całkiem stabilne połączenie, to on też w takiej dodatkowej wersji płatnej, to już od iluś lat miał ten kodek zaimplementowany, tak, można sobie tak. było z niego skorzystać. Także,
0: tak,
2: no,
0: i on był chyba niezły ten format, on rzeczywiście tam, jeśli to nie był dokładnie bezstratny, to był bardzo mało stratny i miał bardzo chyba dobre przełożenie, jakby... No, szybkości transmisji, czyli jakby ilości danych do jakości dźwięku.
2: Zgadza się, także no, a Opus to jest jednak stosunkowo nowy kodek i o ile w przypadku oprogramowania, to my sobie zmiany możemy robić tak w miarę bezboleśnie, o tyle jakiś sprzęt, który ma jakieś chipy, gdzie są już na stałe wrzucone te kodeki, no to nie jest też tak łatwo wszystko aktualizować.
0: Tak, zresztą też niedawno Dawid właśnie Pieper opowiadał, że no też gdzieś tam myślał o jakimś urządzeniu, już nie pamiętam jakim, w każdym razie chciał tam zamontować jakiś taki chip, no to są takie chipy kupowane po kilka złotych i one są 16-bitowe i tu jest problem, bo Opus nie ma implementacji na takie chipy, trzeba mieć 32-bitowe, a to już ponoć nie jest takie tanie jak kilka złotych.
2: Zgadza się. Tymczasem mamy słuchacza na łączach, jest z nami Krzysztof.
4: Witam.
2: Dzień witamy dobry, i słuchamy. Krzysztofie, odezwałeś się.
1: Chyba sobie zrobił kolega tap i się wyciszył.
4: Witam.
2: Jestem.
4: Witajcie. Na wstępie najserdeczniejsze życzenia świąteczne dla całej ekipy składam tutaj. Poza dziękujemy tą śnieżynką, którą wysłałem. Bogatego Mikołaja wniósł i nie tylko wniósł, bo materialne też są fajne prezenty. Sami dobrze o tym wiemy, że tak też jest. I też fajnie kogoś obdarowywać. Też, przynajmniej ja też lubię zostać obdarowany, ale lubię też obdarowywać prezentami. To jest też tak jakby podwójna radość. No. No ja tak dzwonię do was, żeby się pochwalić, bo tak jak pamiętasz, Michale, parę, chyba tydzień temu czy dwa tygodnie temu wspominałem coś, że coś czuję nosem, że dostanę te AirPods na gwiazdkę i rzeczywiście dostałem na tak przedwczesną gwiazdkę AirPods od siostry i powiem wam, że to jest to, co ty, Michale, właśnie mówił.

0: Ale za to takie tyfloprzeglądowe, co dużo informacji i wyszukują i
1: czasem
0: łapią
1: się
0: też.
1: zdarzy.
0: Tak. Także, no, także jestem zadowolony i polecam tutaj słuchaczom. I, no i ja myślę, że tak świątecznie to by można było, słuchajcie, zmienić nazwę. Ho, ho, ho, tyflo show. To by
1: ho,
0: takie
1: ho,
0: było,
1: ho.
0: Wiecie.
1: Swoją drogą tak, jeszcze, skoro już tak mówimy o tych akcesoriach do AirPodsów, to czy ty kupiłeś sobie zarówno tę opaskę, jak i etui na to, etui na etui, w sensie etui na etui ładujące?
0: A nie,
1: bo ja sobie kupiłem taki zestaw, wiesz, bo to etui to jest takie plastikowe i
0: no tak.
1: W sumie ono jest takie, że jakby gdzieś spadło, to trochę obawiać by się można, żeby coś się z tym gdzieś tam stało, albo to by się zarysowało. A są takie, ja widziałem gdzieś na Allegro swego czasu taki zestaw, no i go sobie właśnie kupiłem, taką opaskę ładującą, plus, opaskę ładującą, opaskę spinającą, plus etui właśnie na to, etui ładujące, to jest z takiego silikonu wykonane.
0: To
1: jest całkiem okej.
0: Nie, bo ja mam właśnie, dostałem jako prezent i samo to plastikowe, wiesz, etui, więc nie mam tego etui na etui, ale
1: to tak jeszcze tylko, to tak jeszcze
0: tym,
1: tylko, wiesz, tak sugeruję, jeżeli jest ci to w jakiś sposób potrzebne, bo jak nie, no to nie.
0: No bo jednak chcę o to dbać, żeby to jednak, raz, że to prezent, a dwa, że zawsze gdzieś tam się może wysmyknąć, a tak to w takim etui się nie wysmyknie.
1: Tak, to się nawet wtedy, to wtedy nawet jak to tak gdzieś tam ci upadnie, to się trochę ten silikon dzięki temu
0: zamortyzuje,
1: to się nawet tak lekko odbije od tego podłoża.
0: No. I to wystarczy wpisać na Allegro etui na... Jak to wpisać, żeby to mi znalazło?
1: Oj, Krzysztofie, za trudne pytania zadajesz, bo ja już nie pamiętam, co ja tam wpisywałem. To już dość dawno kupowałem to, wiesz?
0: A no to poszukam. Dzięki za informację i jeszcze raz wszystkiego dobrego dla wszystkich życzę, dla nieobecnej Kasi też. Mam nadzieję, że nie przez tą przeglądarkę się nie pojawiła.
1: Nie, Kasia, w ferworze świątecznych przygotowań z tego, co dawała nam znać, także
0: a też troszkę już śledzika pokroiłem, a będą śledzie robione takie, zrobię wam tu smaka z grzybkami marynowanymi, z cebulką i tak taki przepis w internecie gdzieś wygooglałem, się nazywają śledzie proboszcza. No taki dosyć nazwa ciekawa. Zobaczymy, jak będą smakować. No,
1: tak czy inaczej smacznego życzymy już od razu.
0: Dzięki. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowy rok i miejmy nadzieję, że jak jakieś newsy też będę miał, to też będę dzwonił. I oby więcej newsów i oby się skończyła ta pandemia w końcu.
1: Kiedyś się skończy.
0: Myślę, każdemu wychodzi uszami.
1: Kiedyś się skończy.
0: To tyle ode mnie. Wszystkiego dobrego.
1: Trzymaj się.
0: Ho, ho.
1: Ho, ho.
2: No to chyba w takim razie kolejny komentarz. Mamy tych komentarzy jeszcze, zdaje się, dwa. Jest jeszcze komentarz Mateusza. I tutaj mogę go przeczytać. Podczas jednej z audycji Tyfloprzeglądu pisałem, że odezwę się z informacją, co potrafi LiDAR w odniesieniu do osób niewidomych. Nie odzywałem się jednak, bo nie miałem specjalnie z czym. Jedna aplikacja, którą znalazłem, to What's Over There, czyli która miała informować o wybranych obiektach, ścianach, oknach, podłogach i tak dalej, i odległościach od tych obiektów. Ale u mnie nie informuje o niczym. Jedynie dość mocno grzeje telefon, więc można je użyć najwyżej jako grzejnika, czekając na autobus. Aplikacja Miarka, w której niby jest opcja mierzenia wzrostu osoby, albo jest niedostępna, albo ja nie potrafię tej opcji poprawnie użyć. Jedynym działającym bajerkiem jest pomiar odległości od innych ludzi, ale to bardziej zabawka na chwilę obecną niż realnie przydatna funkcja. Oby się to rozwinęło, bo na podstawie wspomnianych pomiarów odległości od pobliskich osób widać, że działa i mierzy. Aha, kwestia implementacji tego do rozmaitych aplikacji. I jest jeszcze komentarz, odpowiedź na ten komentarz Mateusza odnośnie LiDAR.

0: twórcy SuperSense wypuścili właśnie aplikację Super Lidar. Póki co informuje odległości kierunku od czegokolwiek, co znajdzie kamera, a także rozpoznaje ludzi oraz czy mają maseczkę, czy nie. No i...
1: Tak, to moje znalezisko. Będzie link do podcastu na Blind Abilities, gdzie program został przedstawiony w formie wywiadu z...
0: A jest już ten program do pobrania? Tudzież do
1: ponoć
0: kupienia,
1: tak.
0: Nie,
1: on jest darmowy. Ponoć już jest. Super Lidar, dwa słowa. I robi to, co napisałem, czyli na razie wykrywa odległości, one są tam jakoś zasygnalizowane, zdaje się, w taki sposób dość ogólny, bo to nie chodzi o odległości od konkretnego przedmiotu, tylko odległość ogólnie od jakichś tam przeszkód najbliższych. I to jest tam jakoś sygnalizowane kierunkowo, czyli zdaje się, że słychać kierunki w słuchawkach, albo mi się to już myli z czymś innym. W każdym razie gdzieś tam jest ten wyższy chyba dźwięk, jak jesteśmy tam blisko czegoś, jak to jest wszystko zagracone, zawalone przeszkodami. No i są rozpoznawani na razie ludzie i maseczki. Ma się to rozwinąć, ma się na pewno zacząć od rozpoznawania większej palety obiektów, ale czekają na feedback twórcy i też bardzo się cieszą, co z tego wyjdzie i są podekscytowani, bo chcieliby głębiej w ten lidar wejść i znaleźć mu jakieś jeszcze zastosowania.
2: To może i znajdą, pożyjemy, zobaczymy, a tymczasem mamy Grzegorza na antenie.
3: Dzień dobry, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.
2: Dzięki wzajemnie.
3: Ten następny rok był lepszy. Takie mam pytanie. Będziecie się szczepić? Bo już jest szczepionka.
2: No, ale to wiesz, Grzegorzu, to na razie to musi dojść do... To musi dotrzeć na jakąś większą skalę, bo na razie to dla pracowników medycznych, dla pracowników służby zdrowia będzie ta szczepionka. Tu chyba nikt z nas nie jest pracownikiem służby zdrowia. Ja osobiście, jeżeli będę miał taką możliwość, to tak. No.
4: Oczywiście, ja uważam, że osoby niewidome po pierwsze powinny, jeżeli będą mogły. Oczywiście wiadomo, że jeżeli ktoś ma jakieś zdrowotne przeciwwskazania, to nie, ale jeżeli ktoś może, to jak najbardziej powinien. Zwłaszcza z tego względu, że my mimo wszystko jesteśmy bardziej narażeni niż reszta społeczeństwa. Po pierwsze dlatego, że nie do końca jesteśmy, nie zawsze jesteśmy w stanie zachować ten dystans społeczny, bo po prostu nie zawsze widzimy, że ktoś jest w okolicy i za blisko, i może nie do końca tak blisko, jak powinien być. Nie zawsze widzimy, że do tej osoby na przykład to może lepiej nie podchodzić, bo nie ma maski. My oczywiście tę maskę możemy nosić, ale możemy nie wiedzieć o tym, że ktoś nawet tej maski nie ma. No a po trzecie, mimo wszystko mam wrażenie, że my więcej dotykamy i nawet jeżeli, nie wiem, coś jemy, to jest większa szansa, że zanim znajdziemy na przykład to, co byśmy chcieli zjeść po zdezynfekowaniu naszych rąk, to my czegoś po prostu...
2: O więcej rzeczy jesteśmy w stanie zahaczyć.
4: Dokładnie. Tak, i gdzieś tego koronawirusa sobie na palce, że tak powiem, się uda nam przenieść. Więc ja uważam, że absolutnie, jeżeli nie mamy przeciwwskazań zdrowotnych, bo bardzo często no, nasza niepełnosprawność idzie w parze z czymś jeszcze i wtedy może być problem, ale jeżeli nie mamy, to uważam, że absolutnie powinniśmy, jeżeli tylko taka możliwość przyjdzie, się zaszczepić.
2: Z czym do nas jeszcze, Grzegorzu, przybywasz?
3: No, będę miał cztery newsy, tylko tak będę się starał szybko. Pierwszy, Facebook na Androida, nie wiem jak jest na iOS-a, ma ciemny motyw. Oczywiście pisali o tym, że było w testach gdzieś tam, ale jak ten, no to nigdzie nie napisali w mediach, tam, które subskrybuję, że już jest ten czarny motyw, a ja go odkryłem w ogóle, no po prostu co jakiś czas sprawdzając ustawienia Facebooka, że można ciemny motyw włączyć, no tam dla OLEDów, czy dla tych, którzy tam razi to światło tego białego koloru Facebooka, to można sobie ciemny motyw na głównej aplikacji Facebooka. I chyba jeszcze znalazłem na menadżerze Setron to teraz się nazywa Facebook
2: Business Suite.
3: Tak, tak, to tam też ciemny motyw tam dali. Druga rzecz to Stadia jest w Polsce. To jest tak bardziej info dla słabowidzących, ale z talkbackiem poruszanie się po niej normalnie da się tam wszystko. No wiadomo.
1: Tak, czyli ta platforma do gier, tak? W chmurze tak. Jakby, czy no nie tylko w chmurze.
3: W chmurze przede wszystkim.
1: Tak, tak, tak.
3: Tak, no to jest już w Polsce dostępna. Trzecia, Netflix będzie miał wersję audio filmów, czyli bez...
2: To o tym będziemy mówić, Grzegorzu.
3: Tak, że coś... Widzę Stadia, bo mi coś wyleci.
1: No zawsze jeszcze możesz napisać, jak dokładnie. Nie przypomni. Nie ma problemu.
3: No dobra, to jak co to napiszę, jak co...
2: To dawaj znać, Grzegorzu, w takim razie, a tymczasem dziękujemy ci bardzo za telefon.
3: No, dzięki, pozdrawiam.
2: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: No to co?
0: No to w takim razie chyba przechodzimy już do pierwszego newsa
4: jeszcze
0: tego...
4: Aha. Komentarzy, to się z tego co wiem jeszcze jeden pojawi, jak tutaj nasz redaktor zajrzy na antyspam, bo tam z tego co wiem jeszcze utknęło trochę.
2: A to okej, okay. To jak tylko zajrzę, to odspamuję, że tak powiem, bo niestety czasem jak wrzucacie jakieś komentarze, zwłaszcza z linkami i one się nie doczekają publikacji, to po prostu nadawajcie znać, bo nie zawsze niestety mnie to powiadamia o tym, że jest coś. Nasza wtyczka antyspamowa jest czasem zbyt skuteczna.
0: No dobra, to w takim razie zaglądamy sobie dzisiaj do Francji, gdzie pojawił się kolejny telefon dla niewidomych. Smartfon nawet.
1: Tak, zanim jeszcze zacznę mówić o tym smartfonie, to taka ciekawostka a propos francuskiego. Teraz tutaj przeglądam właśnie tą stronę troszkę z translatorem i co ciekawe, oczywiście przetłumaczyło mi już breadcrumbs navigation, czyli jakby drogę okruszków jako bułkę tartą, ale na to samo po francusku mówi się nić Ariadne. Fajnie, podoba mi się, moglibyśmy to zaadaptować, bo droga okruszków fajnie, ale nić Ariadne lepsze. Natomiast...
3: Aha, już mi się przypomniało.
2: No to powiedz, Grzegorzu.
1: Okej.
3: Okay. Tak, no właśnie. Apple TV, czyli ta aplikacja, tak, będzie na nowego Chromecasta, tego co ja mam 2020. Od stycznia, no tak samo jak i ten Stadia. I tego Chromecasta już można kupić na Allegro za 399 zł na Allegro od X.com.
2: O, no to dobrze też dobrze wiedzieć. Zresztą X.com podejrzewam, że będzie mieć go również w swojej ofercie, czy w aplikacji, czy w sklepach. Dzięki Grzegorzu za informację. No to Pawle, to wracamy do ciebie.
1: Tak, i mowa o firmie Capsys. Capsys, firma, którą pewnie znamy z telefonu Smart Vision, który jest w sprzedaży firmy Altix. Natomiast okazuje się, że ta firma ma również drugą linię telefonów, podobnie jak jest Blindshell i Blindshell Classic, tak tu jest Capsys Smart Vision i Capsys, ojej. Capsys oczywiście Mini Vision. I Mini Vision to jest właśnie ten taki odpowiednik Lite, który no jakieś funkcje, powiedzmy takie około smart to jeszcze ma, ale nie jest to już pełnoprawny system operacyjny. No i właśnie pokazał się nowy model z tej serii, Mini Vision 2. No i jest to właśnie taki telefon dla osób mniej wymagających, systemu operacyjnego. Jest to telefon, który oczywiście ma syntezę mowy, nawet jest ponoć to synteza mowy premium, jaka konkretnie nie jest tu napisane, o 9 stopniach prędkości na przykład, dobra jakość dźwięku, ale właśnie, ma klawiaturę. standardową. Pięć przycisków nawigacyjnych, przycisk odbierania, zakończenia rozmowy, dwa przyciski funkcyjne, klawiatura od 1 do 9. Ekran oczywiście tam 2,3 cala, jakiś tam procesor nawet, który jest jakoś nazwany, zaraz mogę nawet tu przeczytać, 4 giga wbudowanej pamięci z możliwością rozszerzenia do 32 giga, 512 mega RAMu, jakaś kamerka nawet się znalazła. Natomiast to wszystko nie ma zbyt wielkiego znaczenia, bo funkcje telefonu są dość ograniczone. Mamy tu połączenia, mamy SMS-y, mamy radio FM, odtwarzanie muzyki, mamy pogodę na najbliższych 5 dni i mamy opcję podawania nam najbliższego adresu w stosunku do miejsca, w którym się znajdujemy. I to są dwie jedyne funkcje, do których potrzebne jest Wi-Fi. No i ten telefon ma Wi-Fi, ma również połączenie 3G i LTE. Ma on także przycisk SOS do wzywania pomocy. Możemy zdefiniować do 10 kontaktów, którym wyślemy wiadomość z naszą lokalizacją aktualną, z naszym położeniem. Mamy także dyktafon oczywiście, mamy galerię i aparat, mamy też dyktowanie, co ciekawe, dyktowanie tekstów, możemy teksty wpisywać dyktując je, mamy też komendy do...
0: A wiadomo, czy dyktowanie jest po polsku?
1: To znaczy sam ten telefon na razie chyba w ogóle jest tylko w sprzedaży we Francji, bo widzę jedynie francuskojęzyczną wersję strony, nawet na
2: angielskiej stronie. Ale jak dobrze pamiętam, to Capsys był dystrybuowany, te poprzednie przez telefony, Altix. Przez Altix, więc jest szansa, tak, że tam no kiedyś właśnie, się pojawi w ofercie pojawi. Tej firmy.
1: Nie wiem, czy Altix się aż tak interesuje Mini Vision, bo na pewno Smart Vision jest, ale czy Mini Vision...
0: Ciekawe, ile on kosztuje ten Mini Vision.
1: Właśnie nie wiem, nie ma tu nawet ceny podanej, to jest na tyle świeży produkt, że ciężko, jest instrukcja obsługi, jest specyfikacja, natomiast nie ma ceny, co ciekawe. Są funkcje rozpisane.
0: Bo gdyby rzeczywiście ta cena nie była jakaś strasznie wysoka, to może by było o tyle ciekawe, że rzeczywiście nie ma w tej chwili takiego telefonu dla niewidomych. Są smartfony, które tam mają jakieś tam funkcje.
1: Tak, masz rację.
0: Ale rzeczywiście przydałoby się takie urządzenie, które by miało jakieś tam funkcje smart, niekoniecznie nawet musiałoby być na Androidzie czy na czymś, tylko właśnie no, telefon, który się wyciąga, się dzwoni z klawiatury i się po prostu dzwoni gdzieś tam i już.
1: Pewnie. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Funkcje, telefon, wiadomości. Ach, oczywiście, mógłbym zapomniał. Jest wykrywanie źródła światła i jest rozpoznawanie banknotów. Jest tu kilka walut. Jest euro, jest dolar amerykański, jest korona duńska, kuna chorwacka, ale nie ma złotego polskiego. Mamy tu telefon, wiadomości, kontakty. No wiadomo, można te kontakty można też dodawać głosem. Kontakty można dodawać głosem, można oczywiście wybierać połączenia i można do 10 aplikacji zdefiniować, które będziemy odpalać głosem. Nie wiem czemu tak. Może tam się jakoś programuje, nagrywa komendy głosowe. Kamera, galeria, kalendarz, budzik, kalkulator, dyktafon, notatnik, latarka, radio FM, pogoda. Tak, będą aktualizacje oprogramowania. Będzie detektor kolorów, to mówiłem. Wyszukuje określony, ogłasza kolory wokół ciebie lub wyszukuje określony kolor. Euro, dolary, franki szwajcarskie, chorwacka kuna i ten i duńska. Korona, detektor światła, zapowiedź źródła światła, ok. Automatyczna procedura awaryjna, przy zaciśnięciu przycisku SOS, alarmem dźwiękowym, połączenia kaskadowe, przepraszam, tu jest translator. Tak, i tu będą aktualizacje oprogramowania, dwa tryby użytkowania, czyli no, klawiatura i komendy głosowe. Oczywiście dużo ustawień, jeśli chodzi o kolory, czcionki, tego typu rzeczy. Szybki dostęp do aplikacji i kontaktów za pomocą klawiszy 1 do 9, czyli możemy mieć tu ulubione. Skróty klawiaturowe, aby sprawdzić stan telefonu, powtórzyć lub przeliterować ostatnią wypowiedzianą rzecz, dostosować szybko zamiany tekstu na mowę itp., czyli takie około toksowe, powiedzmy, skróty. Personalizacja zapowiedzi głosowych po przebudzeniu. I tutaj mamy różne opcje, że godzina, data i godzina, do tego jeszcze nieodebrane połączenia, stan baterii, różne takie rzeczy. Stan sieci, liczba nowych wiadomości i nowa aktualizacja programowania. No, czyli mamy tutaj różne przejmowanie rozmowy dowolnym klawiszem, znane opcje ze starych Nokii. No i to w dużym skrócie by było w zasadzie to. Ładowane na mikro USB. Bateria Waga 103 gramy, ekran 2,3 QVGA, 2040 na 320, to takie wymiary to były właśnie jak były Nokia. Procesor dwurdzeniowy Cortex A7 1,3 GHz, RAM i pamięć to już mówiłem, łączność 4G, 3G, 2G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, nano SIM karty przyjmuje, gniazdo, a jest jack to i micro USB. No, czyli tutaj z jacka się nie pozbyli w takim telefonie, to dobrze słyszeć. Bateria 1600 mAh. No i to chyba w zasadzie tyle, jeśli o to chodzi. No i taki telefon sobie jest i miejmy nadzieję, że do Polski również wejdzie do sprzedaży. Byłoby super.
0: Miejmy nadzieję. No to w takim razie mamy nowy produkt.
2: I mamy pytanko do pana Tomka.
0: I mamy pytanko. Oj.
2: Mamy pytanko do pana Tomka od Kacpra. Jak otworzyłem film za pomocą Reapera i chciałem go otworzyć, to kliknąłem spację, usłyszałem play, ale nic nie grało. Czy powinienem coś dodatkowego zainstalować?
0: Znaczy nie wiem, czy powinienem coś zainstalować, bo u mnie też jest ten problem. Podejrzewam, że tu chodzi o jakieś MP4. I Reaper rzeczywiście przynajmniej u mnie ma problemy z MP4. Nie wiem, czy można coś doinstalować.
2: Przypadkiem nie jest tak, Tomku, że Reaper jakoś korzysta albo korzystał kiedyś z VLC?
0: Znaczy ja mam VLC zainstalowanego i chyba też jest ten problem.
2: Kiedyś gdzieś coś czytałem a propos tego. Ja nie mam akurat problemu z odtwarzaniem MP4, bo próbowałem coś tam kiedyś robić przy przycinaniu wideo w Reaperze i u mnie to zadziałało, ale właśnie jak kiedyś coś czytałem, to było coś wspomniane, nie wiem czy to dalej tak jest, ale kiedyś na pewno
0: nie,
2: właśnie
0: nie jest jakiś kodek w jakimś tam formacie konkretnym, ale nie wiem szczerze mówiąc. Jeszcze się tym nie bawiłem jakoś za bardzo. Także teraz nie pomogę.
2: Mamy słuchacza, tylko za bardzo nie wiadomo kogo, bo ktoś się podpisał jako Zoom User. No więc zobaczymy, kim jest Zoom User, jak się tylko do nas podłączy, do sesji audio.
0: To w takim razie może za mnie się podłączy na sesji audio. Mikołaj ma dla nas świąteczną promocję, kryminalną.
4: Tak, bo gra audio. Crime Hunter się dokładnie nazywa, która to kosztuje dolarów 10, nagle kosztuje do 1 stycznia dolarów 4. Gra jest na system Windows, taki prosty side-scroller 2D, w którym chodzimy, strzelamy, zabijamy przestępców i jesteśmy tym dobrym i zabijamy tych złych. W wersji darmowej mamy levele, w wersji płatnej mamy endless mode, mamy odblokowane wszystkie poziomy od razu, nawet jeżeli nie przyszliśmy. Mamy endless mode, czyli ten tryb taki, tryb bez końca, tak to można ładnie nazwać, czyli po prostu włączamy sobie grę i gramy i gra robi się trudniejsza zamiast poziomów. Mamy jakąś dodatkową broń i jakieś kilka rzeczy, które możemy odblokować. No, jak ktoś lubi, to można pograć, potestować, pobawić się i jeżeli komuś się spodoba, to można sobie grę kupić.
2: I tymczasem...
1: A propos jeszcze tak szybko promocji, to dodam tylko, że przez najbliższy tydzień za połowę ceny możemy kupić komunikator Threema. Threema szwajcarski, który również jest komunikatorem uchodzącym za bardzo bezpieczny. I tenże komunikator również udostępnił swój kod źródłowy.
4: Jest bardzo dostępny, tam pracowały osoby nad dostępnością, jest bardzo dostępny i z tego co wiem, tam sporo popracowano nad wiadomościami głosowymi, że tam się przewijać za inne takie. Jak ja kiedyś widziałem ten interfejs, to tam to w ogóle tak wyglądało, nie wiem czy to jeszcze tak wygląda, że te wiadomości głosowe to było osobne okno, jakby klikaliśmy na wiadomość i nam się po prostu otwierało takie okienko z odtwarzaniem. Tak, przewiń do przodu, do tyłu, to zrób, tamto zrób, a nie tak jak na każdym innym komunikatorze, że klikamy w wiadomość i sobie gra, a my jesteśmy nadal w konwersacji.
2: A tymczasem już się do nas chyba podłączył tak. Zoom User, tylko kim jest Zoom User?
5: To ja, Patryk. Nie wiem, dlaczego akurat. Nie wiem, dlaczego akurat się tak się stało. Natomiast chciałem oczywiście na samym początku życzyć wam wesołych świąt i zdrowych przede wszystkim. No i już szczęśliwego roku, tak.
2: Dziękujemy Patryku i nawzajem.
5: Ja dzisiaj do was szedłem z informacją taką a propos IPLI, bo na pewno teraz święta się zbliżają i też kto by nie chciał sobie na IPLI czegoś obejrzeć mobilnie, różnych tam rzeczy związanych ze świętami. A do czego zmierzam? Odkryłem ostatnio, jak można pauzować i przewijać na IPLI na iOSie w dostępny sposób, bo jak wiemy z playera IPLI, no nie jesteśmy w stanie tego zrobić tak w sposób prosty. Podobno można z rozpoznawaniem voiceovera, ja się nie bawiłem tym, bo odkryłem lepszą opcję. Kiedyś działało stuknięcie dwoma palcami w ekran, robienie pauzy, teraz już to nie działa. Natomiast ja odkryłem bardzo prosty sposób, jak można przewijać i pauzować. Kiedy nam się odtworzy na IPLI film, to po prostu co musimy zrobić? Ściągamy centrum powiadomień, czyli dotykamy paska. On akurat, ten pasek jest widoczny, bo IPLA domyślnie się nie uruchamia jakby w trybie pełnoekranowym, poziomowym, orientacja pozioma już przynajmniej. Kiedyś tak było, a już się uruchamia normalnie pionowo. I jeżeli ściągniemy obszar powiadomień, tam będziemy mieć na samej górze pod nad powiadomieniami, właśnie będziemy mieć, że tam odtwarzanie, tam słuchawki czy głośnik i tam zaraz pod tym, jak będziemy flikiem w prawo jechać, będziemy mieć pauza, tam wsuwak do przewijania i tam chyba jakieś przyciski jeszcze typu przewiń w tył, przewiń w przód, ale one nie zawsze się pojawiają. I w ten sposób właśnie można sobie zapauzować. Z centrum sterowania niby też teoretycznie się powinno dać, ale z centrum sterowania to nie działa, przynajmniej u mnie. Natomiast z centrum powiadomień jak najbardziej działa. Nie wiem, czy to działa z playera, bo player się zrobił niedostępny praktycznie zupełnie. Jeżeli chodzi o wybieranie jakichkolwiek kategorii, seriale i tym podobne, to wszystko jest jakoś dziwnie czytane, więc tam w ogóle już chyba nic nie zrobimy. Nie wiem, Michale, jak ty masz jakieś a propos playera informacje?
2: Szczerze mówiąc, dawno tam nie zaglądałem. Jak jeszcze ostatnio tam zaglądałem,
5: no to, jest źle.
2: To było o tyle źle, że nie dało się odtworzyć materiału. Jedynym sposobem na odtworzenie materiału było jego wcześniejsze pobranie i dopiero wtedy dało się odtworzyć.
5: No to Michale, już jest źle.
2: A to już jest jeszcze gorzej, okej.
5: Okay. Sobie nie obejrzysz. Nie będziesz wiedział, w co wchodzisz, tak samo jak wchodzisz w odcinki, to też nie wiesz, w który odcinek wchodzisz, bo są dziwnie ponazywane, także po opisie jedynie możesz się zorientować, jak już wejdziesz w dany odcinek, ale to jest bez sensu zupełnie. Także
4: i ktoś w ogóle, jak wygląda obecnie sytuacja z Kodi, bo z tego, co ja pamiętam przynajmniej, to kiedyś to Kodi to był program z interfejsem prostym jak budowa cepa, wtyczka, telewizja polska, kanały, coś tam, taka sobie
5: filmy,
4: była.
5: Filmy, seriale. No.
4: Dokładnie. W tej wtyczce była IPLA, był player, to było proste menu, po prostu góra, dół, enter, backspace do wycofania się do poprzedniego menu. Nic tam filozofii nie było, wszystko było cudownie dostępne. Lista seriali, enter, lista odcinków, enter, gra. Ja się zastanawiam, czy ta opcja jeszcze gdzieś by nas nie uratowała, powiedzmy.
5: Ale to jest komputerowe jednak.
4: No tak, to jest komputerowe, to fakt.
5: Znaczy ja mogę powiedzieć a propos najnowszej Kodi, czyli tej wersji Layla, to chyba się obecnie teraz tak nazywa. Nie jestem cały czas, bo mi tutaj cały czas w VoiceOver coś próbuje czytać.
4: Jesteś.
5: Dobra, wyłączę na chwilkę mowę może. O, okej, okay, teraz już nie powinien. Jeśli chodzi o wersję Layla, no to ten interfejs, on trochę jest taki dziwny i zmieniony i tam trochę bardziej tymi strzałkami inaczej trzeba jakby kombinować, natomiast jakby jest inne przemieszczanie, natomiast jesteśmy w stanie do wszystkiego dojść. Z tym, że ze ściągnięciem tego Kodi Screen Reader, jeżeli... Nie, to się nazywa inaczej teraz. Nie Kodi Screen Reader, tylko... A może tak?
4: Tak, kiedyś razie... to był XBMC TTS, teraz to jest Kodi Screen Reader.
5: W każdym razie to teraz możemy... Ja to zrobiłem trochę po hardkorowemu, bo ja to zrobiłem przy pomocy OCR-a. jak wejdziemy w odpowiednie tam kategorie usługi, to tam chyba zdaje się jest coś takiego jak dostępność i tam to jest w repozytorium Kodi, w głównym repozytorium, tam gdzieś w usługach to można znaleźć, w services. Ale ja to zrobiłem właśnie przy pomocy OCR-a i niestety najnowsze te Kodi, które jest, no wspiera tylko SAPI, w ogóle nie wspiera NVDA.
4: A tak, to jest prawda. To jest prawda,
5: coś Kodi się stało, wspiera że tylko SAPI. Funął stamtąd to NVDA, nie wiem czemu.
4: Tam są jakieś kwestie związane chyba z bezpieczeństwem, że tym dodatkom coś mi się tak wydaje, ograniczono pewne pole manewru. Już nie pamiętam teraz dokładnie, o co tam chodziło, ale właśnie coś takiego, że dodatkom chyba trochę ograniczono pole manewru i ten kontakt z NVDA-em był trochę utrudniony.
5: No i niestety jest też taka sytuacja z tą wtyczką, jak już tak nawiązując do tej wtyczki Telewizja Polska, filmy, seriale, to ja przynajmniej odkryłem, bo chciałem coś koledze sprawdzić a propos właśnie filmów z TVP, no bo tam niby teoretycznie można oglądać z tej bazy w TVP, że po prostu ta wtyczka, nie, jak wejdziemy sobie w seriale, to ona nie pokazuje wszystkich seriali.
2: Bo to jest, no bo to jest warto też pamiętać o tym, że jest to wtyczka nieoficjalna i autorem jej nie jest TVP i wręcz przeciwnie, podejrzewam, że TVP wcale nie jest zadowolone, albo inne stacje telewizyjne, które mają te, które są w ofercie tego dodatku, że wcale one nie są zadowolone, że one tam są i zrobiłyby dużo, żeby tam nie być.
5: Także ja nie wiem, ja osobiście, jeżeli oczywiście możemy oglądać oficjalnie, to oglądajmy oficjalnie, bo ja nawet dowiedziałem się kiedyś o wtyczce do Netflixa, do Kodiego, która pozwala na nieoficjalne, na niezbyt legalne, bez użycia konta sposoby na oglądanie Netflixa, znaczy pozwalała, nie wiem, czy ta wtyczka.
2: No takie są, no to są właśnie tego typu narzędzia, właśnie takie jak Kodi i podobne, które pozwalają na sporo i nie zawsze w taki legalny sposób, tak?
4: Bo Kodi, tak naprawdę, Kodi to jest narzędzie, które coś tam umie, ale tak naprawdę siłą jego to są wtyczki. I teraz co my sobie zainstalujemy, to my sobie zainstalujemy. I teraz jest mnóstwo fajnych, legalnych i bezpiecznych wtyczek, ale jest też mnóstwo wtyczek, które obiecują nam różne dziwne rzeczy za darmo i bardzo często nawet dostaniemy to, co chcemy, czasami dostaniemy coś więcej i to coś więcej nie jest czymś, co nasz komputer raczej by chciał, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych danych, bo tam różne wirusy i wirusiki się nam mogą czasami trafić.
5: Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, co prawda jest to ciekawostka, bo wątpię, że komukolwiek z słuchaczy będzie, ktoś z słuchaczy będzie na tyle hardkorowy jak ja jestem, żeby po prostu aż tak dla gier się poświęcić, a konkretnie mówiąc dla gier androidowych ogólnie, jest emulator chiński, tylko chiński podkreślam, emulator, na którym można sobie uruchamiać gry na system Android z pliku APK. Z tym, że dlaczego mówię, że to jest jako ciekawostka, dlaczego mało komu się będzie chciało w tym babrać? Po pierwsze dlatego, że OCR, ten emulator jest niedostępny dla screenreaderów totalnie, zero, kompletne zero. Po drugie ten emulator jest tylko po chińsku. Więc co byśmy musieli robić? Musielibyśmy rozpoznawać OCR-em jego okno. Po drugie, musielibyśmy tłumaczyć to, co nam OCR rozpoznał.
2: Mówisz, Patryku, chińskiego, że nie każdy jest takim hardkorem jak ty, to zapytam, to co to ty próbowałeś tak się bawić?
5: Próbowałem, ja już nawet gram.
2: Powiem tak, no, szacun.
5: Mało tego, Michale, słuchajcie, tam jeszcze oprócz tego są reklamy, które się pojawiają, bo to jest darmowa rzecz i tam są często jakieś usługi reklamowane, więc czasem trzeba wiedzieć, kiedy zrobić Alt F4, żeby na przykład zamknąć taką reklamę. Czasami trzeba w coś kliknąć, żeby to zamknąć, ale generalnie się da. Także...
2: Czego to pasja gier nie robi z człowiekiem? Nie dość, że OCR to jeszcze tłumaczy z chińskiego...
5: No, ale wiecie co, na akurat ja używam ZDSR-a i powiem.
2: No tak, a to masz ułatwione.
5: Ale nie, ja powiem i tak jestem naprawdę pod wrażeniem tego, bo tam są te OCR-y chińskie, typu ten Baidu, czy Tencent Yaodou. I tam jak wybierzemy ten accuracy, ten dokładny OCR, no to słuchajcie, jestem pod wrażeniem, że on i tak bardzo dobrze to wszystko rozpoznaje, bo no tłumaczy to, co trzeba i ja po prostu wyciągam z tego to, co mam wyciągnąć. On absolutnie nie robi mi żadnych przekrętów w tych rozpoznawaniach, także to jest, no, te silniki OCR są mega dokładne. I może są online, no one działają naprawdę super. I to tutaj działa i się sprawdza bardzo dobrze.
2: Okej, Patryku, czy jeszcze dla nas masz jakieś nowości?
5: Czy jeszcze mam jakieś nowości? No tak, a propos właśnie chciałem jeszcze powiedzieć a propos bety, żeby jednak uważać, ponieważ najnowsza beta iOS-a 14.4 psuje dostępność pewnych, bardziej może grom nawet. Bo oto na przykład miałem kilka rzeczy, gdzie VoiceOver czytał normalnie wszystkie przyciski, tam jak powinien je czytać, a natomiast po aktualizacji do bety 14, iOS 14.4 czyta jakieś bardzo dziwne rzeczy, zupełnie nie pozbawione sensu na tych etykietach, nie wiedzieć w zasadzie skąd sobie je bierze. Także możecie się liczyć z tym, że aplikacje, które były dostępne na tej becie, by dostępne nie będą, bo VoiceOver zobaczy coś, czego no właśnie widzieć nie powinien. Także taka uwaga, uważajcie z betami.
2: Okej, okay. Dziękujemy Patryku bardzo serdecznie za telefon, pozdrawiamy, no i również życzymy ci wszystkiego dobrego na święta i nowy rok. A teraz zaglądamy do naszych tu wypowiedzi właściwie nie naszych, tylko naszych słuchaczy. Na dobry początek Facebook. Tu mamy od Sławka takie pytanie. Czy można waszego radia słuchać na telewizorach LG? Jeśli tak, to która aplikacja to umożliwia? Czy ktoś z was wie coś na ten temat? Bo ja szczerze mówiąc nie wiem, jaka aplikacja.
4: Spróbować przeglądarką, jeżeli wejść na stronę Tyflo Podcastu i tam otworzyć. Jeżeli się nie uda, spróbować wejść na Facebooka i tam otworzyć, jeżeli jest apka, jeżeli nie ma apki, to przeglądarką. Bo na YouTubie chyba już nas nie ma.
2: Nie, niestety. Nie, no niestety sprzętowo.
4: Tam by się na pewno dało.
2: Sprzętowo nie wyrabiam, żeby transmitować i tu i tu.
1: Jakie masz aplikacje, Sławku? Bo może masz na tym telewizorze jakiegoś TuneIna albo coś innego do radia.
2: No TuneIn to na pewno.
4: Albo tak, dokładnie.
1: Tak, a jeżeli jest to jakaś aplikacja, która ma jakiś katalog, w którym nas nie ma, to możemy się po prostu dodać, tylko trzeba byłoby wiedzieć, co dokładnie. To za aplikacja i co to za katalog.
2: Bo dodać to żaden problem, to jest po prostu kwestia wysłania odpowiedniej wiadomości, no ale też musimy wiedzieć, gdzie dodać. To ja się tym bardzo chętnie zajmę, jak tylko dostanę jakąś informację od ciebie, jaka to jest na przykład aplikacja, z jakiej korzystasz.
4: Tak, wpisać. Pierwsze, co bym właśnie radził spróbować, przeglądarka. Drugie, co bym radził spróbować, to Facebook. Trzecie, co bym radził spróbować, to wpisać po prostu w jakąś sklep z aplikacjami, czy cokolwiek wy na tych telewizorach tam macie, słowo radio i poszukać jakiś apek właśnie typu TuneIn, czy inne podobne katalogi stacji radiowych.
2: Kolejny wpis na Facebooku od Tomasza. Dobry wieczór, wszystkiego najlepszego, zdrowych świąt i szczęśliwego nowego roku. Niech nowy rok będzie pełen tyflo-newsowych informacji i dalszych tyflo-przeglądowych jubileuszy. Pozdrawiam, a dziękujemy bardzo, Tomaszu. Będziemy się starać dostarczać wam jak najświeższych i najbardziej interesujących informacji. A tymczasem mamy jeszcze wypowiedzi, kilka, bo mamy tu na przykład jeszcze komentarz od Agi. Witajcie. Ostatnio pod Tyflo Przeglądem pisałam o tym, że po aktualizacji systemu do najnowszej wersji nie działa VoiceOver, więc domyślam się, że iOS. Bardzo się zdziwiłam, kiedy chciałam pomóc mojej mamie i kiedy przycisnęłam przycisk home trzykrotnie, VoiceOver w ogóle nie wydał z siebie dźwięku. Była tylko wibracja, kiedy przesuwałam palcem po ekranie. Niestety nie zadziałało też dwukrotne naciśnięcie trzema palcami, ani nawet nie był VoiceOver wyciszony na pokrętle. Jest to bardzo niepokojące moim zdaniem. Moja mama ma iPhone'a SE drugiej generacji. No, ciekawe, co tam się stało.
4: Czy ten VoiceOver się w ogóle włączył tak naprawdę?
2: To znaczy, no, była ponoć wibracja, więc podejrzewam, że ten haptyczne te odpowiedzi.
4: Aha, okej. Okay. Kwestia, mówię, czy ta wibracja na pewno dotyczyła VoiceOvera, bo też mogło być tak, że ten VoiceOver się nie włączył, bo trzy razy home nie zawsze włącza VoiceOvera, jeżeli my sobie tego odpowiednio nie ustawimy, więc warto też sprawdzić w ogóle w ustawieniach samego VoiceOvera może, oczywiście z osobą widzącą, czy ten VoiceOver jest na pewno włączony i czy tam wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać.
2: Jeszcze pytanie od Kacpra, jak nazywa się ta gra kryminalna? Crime Hunter, jeżeli
4: tak,
2: dobrze.
4: Będzie też link
2: w notatkach. Tak jest. I na razie tyle komentarzy.
0: Tak jest. To w takim razie chyba przechodzimy do następnego newsa. Od Roberta. Na temat filmów.
6: Ano, słuchajcie, mamy teraz ferie. To większa część naszych słuchaczy na pewno. Część studentów. No i kto by nie miał ochotę na oglądnięcie jakichś filmów z audiodeskrypcją i z napisami dla niedosłyszących w ramach projektu. Ja tę informację pozyskałem z portalu niepełnosprawni.pl, żeby nie było, i link do tego jest, też będzie pod komentarzem, pod audycją będzie, bo to nie wyssałem sobie. W każdym razie Fundacja Kultury Bez Barier ma taki projekt Rodzina Kinomaniaków, no i oni to robili w różnych kinach w całej Polsce, no ale z racji pandemii przenieśli to na online. No i nazywa się to Rodzina Kinomaniaków 2.0. No i w ramach tego projektu można na platformie mojeekino.pl oglądać sobie filmy z napisami dla niedosłyszących i z audiodeskrypcją. Między innymi Mój Przyjaciel Ufi, Green Book i jeszcze parę innych tam jest wymienionych. Ale teraz o co chodzi? Bo to jest platforma płatna, ta mojeekino.pl. Tam trzeba ileś tam zapłacić, żeby sobie film oglądać. Natomiast fundacja ma tak zwane darmowe kody. I żeby otrzymać taki darmowy kod, to oczywiście wszystko jest napisane w artykule, który pod linkiem będzie. Należy wysłać informację z tytułem filmu na mail rezerwacje@kulturabezbarier.org. No i taki kod możemy otrzymać. Ja wchodziłem na platformę Moje Ekino i tam rzeczywiście jest taki link Wykorzystaj kod. Po kliknięciu w ten link można się zalogować przez Facebooka, a można też się zalogować inaczej i ten kod jakoś tam zrealizować. Na kodu nie udało mi się utrzymać, może za mało czasu. W każdym razie wydaje mi się, że tam te kody są dawane ręcznie po prostu i w każdym razie jest napisane, że trzeba wysłać mail na rezerwacje@kulturabezbarier.org i można otrzymać kod na taki darmowy kod na te filmy, tudzież film. Myślę, że to jest. Lub skontaktować się. No tak. Nie wiadomo też, znaczy jeśli coś by nie zadziałało, to polecam skontaktować się z Fundacją Kultury Bez Barier www.kulturabezbarier.org i tam się też dowiedzieć. No w każdym razie darmowe kody czekają i można sobie teraz w ferie skorzystać, bo czemuż by nie. I parę filmów, tudzież jeden, tudzież dwa. No nie wiem tam, na ile się uda tych kodów darmowych uzyskać. Sobie po prostu z audiodeskrypcją, no i z napisami, aczkolwiek nam napisy może nie są potrzebne, ale są ludzie, którym są te napisy potrzebne, po prostu zwyczajnie obejrzeć. To taka świąteczna oferta, skromna, kulturalna.
2: No to rzeczywiście całkiem sympatycznie. Ferie zresztą też dla tego młodszego pokolenia, które być może nas słucha, no to po Nowym Roku będą jeszcze, więc dla wszystkich, więc ci wszyscy, którzy w szkołach w tym momencie się uczą, no to...
6: Dlaczego by nie skorzystać?
2: To pewnie, to będą mieli długi, długi wypoczynek.
6: Dokładnie. Można spróbować wykorzystać.
2: Tak jest. Zaglądam jeszcze tutaj do naszych komentarzy. No i mamy komentarz od Agi. Co do tego niedziałającego voiceovera, to na pewno był włączony. Moja mama go włączyła poprzez ustawienia i też była tam ramka wokół obiektów, to znaczy tam, gdzie jest fokus. Nie było tylko syntezy, ani tego dźwięku, który towarzyszy gestom. Więc tak, no dziwne to jest, powiem szczerze.
4: No dziwne to jest, powiem szczerze, dokładnie.
2: No ale no tak się może czasem w jakichś konkretnych przypadkach, może kwestia tego na przykład, jaki głos był wybrany, bo to może coś się z jakimś konkretnym głosem dzieje.
4: Jeżeli się w ogóle wysypuje mowa, to najczęściej się wysypuje mowa, a dźwięki voice-overa zostają.
2: A to też jest racja.
4: Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to albo za cichy iPhone w ogóle, albo podłączone jakieś urządzenie zewnętrzne typu słuchawki Bluetooth, o którym ktoś nie był świadomy, i wysyłanie tegoż dźwięku voice-overa po prostu tam.
2: Przez Bluetootha, tak, bo to się czasem tak może zdarzyć.
1: Oj, zdarzyło mi się kiedyś. Myślałem po prostu, byłem w podróży i myślałem, że podróż muszę zacząć od kupna nowego telefonu, bo po prostu screen reader szedł, ale dźwięk...
2: Ale zapomniałeś o słuchawkach.
1: Tak, po czym się okazało, że nic się nie stało, że słuchawki mi się włączyły, bo w plecaku nacisnąłem za mocno na przycisk.
2: No i tak się czasem zdarza. Tymczasem Paulina się do nas dodzwoniła, a zatem Paulino, słuchamy. Co tam dzisiaj jeszcze przypomniało ciekawego?
7: Słychać mnie?
2: Słychać.
7: O, no to dzień dobry, po raz drugi. Generalnie dzwonię z dwoma newsami. Pierwszy news jest fajny, drugi jest niefajny, natomiast zaczynając może od tego fajnego, jutro jest taka fajna inicjatywa BlaBla Language Exchange i to jest coś takiego, że przez jakby zapisujemy się tam mailem, to jest inicjatywa online oczywiście, i jak podamy swojego maila, to jutro nam powinno przyjść jakoś kilka godzin przed wydarzeniem wiadomość z linkami do spotkań w poszczególnych językach, w których będziemy sobie mogli pogadać z uczestnikami tej inicjatywy, tego wydarzenia. Z tego, co wiem, będzie to na Zoomie i 10 uczestników max w jednej grupie językowej. Jeśli chodzi o języki, no to tak, no na pewno angielski, na pewno polski, tam dużo, dużo tych języków, niemiecki, chiński, japoński, jakiś włoski, hiszpański, czeski, no nie będę teraz ich wymieniać wszystkich, bo to bez sensu, ale można sobie wejść na stronę blablalanguageexchange.com, razem pisane, jeszcze wyślę linka w komentarzu. No i cóż, myślę, że to może być spoko, jeśli ktoś się uczy jakiegoś języka, może akurat się pozna kogoś fajnego, także mnie raczej zostaniecie, więc jeżeli się spotkamy, to w sumie będzie śmiesznie. Jest wydarzenie na Facebooku. Generalnie wcześniej było tak, że były wydarzenia w różnych miastach, w różnych krajach, no ale teraz wiadomo, jest online i zawsze było to darmowe, teraz też jest darmowe. Także polecam. A drugi news jest taki trochę, taką trochę złą wiadomością dla użytkowników komentarzy Screen Reader, ponieważ chciałabym was ostrzec przed wersją jutrzejszą. Tak, celowo mówię jutrzejszą, ponieważ przez strefę czasową, przez różnicę w strefach czasowych chińskiej i polskiej, dzisiejsza wersja jest już sygnowana jutrzejszym dniem, ponieważ w Chinach jest 7 godzin jakby później, Znaczy... No tak, jakby... 7 godzin dalej są w tym czasie.
4: Tak.
7: I generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że co prawda uruchamia się szybciej, ale ludzie narzekali i ja też narzekam, bo po restarcie telefonu miałam taki problem, że nie chciała mi się uruchomić mowa i dźwięki. Miałam tylko wibracje. Zalogowałam się na Czuja, wpisałam PIN. Natomiast po włączeniu i wyłączeniu talkbacka już na ekranie głównym dostałam dźwięki, nie dostałam i speaka. Trzeba było restartować komentary i wtedy działa. Jeszcze jedna zaleta tej wersji jest taka, że są poprawki w tłumaczeniu moich głupich błędów, które narobiłam wcześniej. No, moich i nie moich, ale mniejsza. I jest podobno jakaś optymalizacja timera i w plikach tłumaczeniowych, ale tego chyba jeszcze nie ma. Widziałam jakieś wsparcie dla trybu podzielonego ekranu, czyli takiego trybu, w którym mamy dwie aplikacje, ale tak jak mówię, z tego co wiem, jeszcze komentarz tego nie obsługuje. Także chyba ode mnie tyle. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
2: Dzięki, Paulino, do usłyszenia. No cóż, dzwonicie do nas intensywnie, bo też jest z nami Monika, która przed momentem się dodzwoniła do nas na Zoomie. Halo Moniko, czy się słyszymy? O, tu chyba jeszcze mamy jakiś... Tu chyba jeszcze mamy jakiś problem. To ja w międzyczasie zajrzę na wasze komentarze, bo też się rozpisaliście troszkę. Jest komentarz od Sławka, który napisał, że TuneIn nie ma. No cóż, Sławku, a co jest w takim razie? To jak coś znajdziesz, to podpowiedz nam proszę, to chętnie pomożemy. Jeżeli tam nie będzie Tyfloradia, no to spróbujemy coś zrobić, żeby dało się dodać. Krzysztof do nas napisał. Witajcie, mam do was takie pytanie. Czy ktoś z was używa aplikacji do rozpoznawania pieniędzy Cash Reader? Jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o rozpoznawanie banknotów i subskrypcję tej aplikacji? Tam zdaje się można wykupić sobie...
8: Chyba. Tylko ja zawsze tak, mówię... Ja zawsze mówię, że jeżeli chodzi o złotówki, to ja bym akurat nie polecał korzystania z apek, bo to jest dość długa metoda, zwłaszcza jak jesteśmy gdzieś w sklepie. Co prawda coraz więcej jest, znaczy coraz więcej, już prawie wszędzie są płatności kartą, choć nie wszędzie jednak. I w jakichś takich sklepach, czy gdzieś, gdzie trzeba no, te pieniądze przeliczyć, to jakby próbowałem kiedyś apką. To zajmuje to dość dużo czasu i jest trochę niekomfortowe dla osób, które gdzieś tam za nami w kolejce stoją.
4: I jaka jest alternatywa?
8: Alternatyw jest kilka. Albo banknotówka, którą można sobie za 3 zł, 5 zł czy 7 zł kupić we wszystkich tych profilach. I one się z reguły w portfelu mieszczą. One może nie są najładniejsze, bo to jest po prostu kawał takiego grubego albo papieru, albo takiego plastiku.
2: Albo plastiku też.
8: Z wyciętymi po prostu takimi schodkami. Każdy banknot dochodzi do któregoś z nich. Albo coraz częściej, już od dłuższego czasu w zasadzie, ja osobiście, tylko to każdy sobie musi samemu zrobić, bo każdy ma innej długości palce, wkładam sobie taki banknot między palce i patrzę sobie, gdzie ten banknot mi się kończy. Na przykład mogę włożyć między palec wskazujący i środkowy, bo one są takie dość duże. Znaczy, jeden jest wyraźnie krótszy od drugiego. Ja mogę sobie patrzeć, czy dochodzi mi do końca palca wskazującego, czy może do środkowego, czy gdzieś. Oczywiście można to mieć różne sobie. Można ten banknot złożyć na pół. Można go jakoś owijać. No generalnie można na przykład mierzyć sobie, jak ten banknot, jak sobie go się położy w jakimś miejscu złączonych palców, gdzie on jakby dosięga na przykład. No to są różne możliwości. Chodzi po prostu o to, żeby jak najmniej używać rzeczy, które mogą zawieść, a niestety te aplikacje wszystkie one raczej działają z naciskiem na raczej, bo jeżeli dostaniemy jakiś pomięty banknot, co się niestety zdarza dość często, no to to działanie może być obarczone pewnym błędem. Natomiast taka metoda składania między palce jest troszkę bardziej, mam wrażenie, mimo wszystko dokładna. Albo z banknotówką. I trochę mniej czasu zajmuje, bo tu trzeba uruchomić aplikację, położyć banknot, telefon nad banknotem, ten telefon musi to złapać, musi to przetworzyć i to chwilę,
2: chociaż,
8: ale bo
2: Tomku,
8: jednak zajmuje.
2: Cash Reader akurat to sobie całkiem nieźle radzi. Ta aplikacja, która kiedyś była na iOS-ie, ten czytnik pieniędzy, to działał troszkę wolniej. Cash Reader rzeczywiście pod tym względem jest szybki. On tu bardzo szybko, bardzo ładnie łapie te banknoty, natomiast fakt faktem, no to trwa, oczywiście.
4: No i ten Cash Reader też ma te wibracje, ma połączenie z Siri, więc jakby ja nie mówię, że nie, ale mam wrażenie, że androidowcy mają z tym faktycznie, mogą z tym mieć faktycznie
1: nie,
4: trochę większy problem.
1: Ja się może wetnę, bo mam Cash Reader. I był taki okres, że go używałem dość intensywnie. Było takie miejsce, gdzie musiałem być codziennie i coś tam sobie kupić, a nie mieli kart. Na szczęście tam była taka sytuacja, że ja mogłem sobie usiąść przy stoliku i sobie troszeczkę czasu zająć na to, żeby te banknoty zidentyfikować. Natomiast to szło rzeczywiście sprawnie. To nie jest tak, że ten banknot trzeba wygładzić. To nie jest tak, że ten banknot trzeba jakoś specjalnie wyprostować i wyprasować. Jemu wystarczy podyndać trochę do telefonu tym banknotem.
2: Tak, i to wystarczy.
8: Tak, tylko wyobraźcie sobie sytuację, że wiecie, macie już torebkę z rzeczami z poprzedniego sklepu, w tej samej ręce musicie mieć
1: jasne,
8: telefon, a w torebce macie zgrzewkę wody i coś jeszcze.
1: Nie, to jasne, że jakby nie w każdej sytuacji też bym się trochę może obawiał w kasie. Może bym sobie, nie wiem, coś poodliczał prędzej przed takimi.
8: A za wami jest 5 osób, tak w kolejce, czy ileś.
1: Posegregowałbym sobie w portfelu te banknoty na nominały, na przykład przed wyjściem z domu, za pomocą tej aplikacji.
8: Tak, to jest dobre właśnie na jakieś takie sytuacje, gdzie mamy chwilkę, ale jednak czasu.
1: Tak, ale ja myślę, że warto. To jest jedna taka aplikacja z arsenału, którą moim zdaniem warto mieć. Ta subskrypcja nie jest jakoś droga. Ja zdecydowałem się na miesięczną subskrypcję, bo po prostu na początku stwierdziłem, że zobaczę, jak ta aplikacja będzie się rozwijać, czy jej nie zarzucą po pół roku na przykład i się okaże, że wydałem 70 zł, bo tyle chyba ona kosztuje w pełnej wersji tej wieczystej, a wykosztowałem się, a oni nawet pół roku nie pociągnęli. Natomiast płacę im już tak od półtora roku chyba po 3 zł na miesiąc. I jak widać, dalej się rozwija, wspiera chyba najwięcej walut, jak tylko się da, więc jak ktoś na przykład podróżuje albo ma taką sytuację, że ma
2: a to na pewno
1: więcej walut w portfelu, to naprawdę dobra apka, zwłaszcza, że ma tryb rozpoznawania nominałów, nieważne jaka waluta. On jest wtedy troszkę wolniejszy, można go opcjonalnie włączyć, ale jest taki tryb.
8: Tak,
1: no i oczywiście.
8: I rzeczywiście są takie no, waluty, chyba euro takie jest, że tam wszystkie banknoty są równej długości i nie ma opcji, żeby to jakoś rozpoznać. Euro czy dolary chyba takie są.
1: Tak, to są jakieś potem te wypukłości, które można nawet, widziałem gdzieś stronę po niemiecku, zdaje się, gdzie to było rozpisane, jak odróżnić. Natomiast
2: no
1: tak,
2: wiecie, w naszych banknotach też teoretycznie są, ale ja powiem szczerze, ja nigdy sobie nie radziłem z wyczuwaniem tych.
8: Znaczy jak to jest nowe, to
4: nowe,
8: jeszcze,
4: tak, to
8: ale
4: tak.
8: Jak ten banknot jest przemielony przez 15 rąk, no to już
2: ja nawet jakoś i z nowymi miałem zawsze problem. Niby to jest, niby to gdzieś tam, ale to takie jakieś. Jak to jest w pośpiechu jeszcze, gdzie to trzeba szybko zrobić,
4: tak.
2: To
4: tyle samo, co apka mniej więcej.
2: No dobrze, no tak. A tymczasem chyba się do nas Monika dodzwoniła tym razem. Halo?
9: Cześć. Tym razem myślę, że mnie dobrze słychać.
2: Słychać.
9: Ja właśnie chciałam poruszyć temat z zeszłego tygodnia. Miałam nawet napisać komentarz, ale stwierdziłam, że jednak do was zadzwonię. Chodzi o aktualizację systemu Wear OS w zegarku. Ja mam akurat Michael Korsa. Jest to aktualizacja numer 2.23. I tak prawdę powiedziawszy, to ona się jakoś tak wiele nie różni, może trochę graficznie. Z tym, że jedyne co zauważyłam, bo często mi zrywało połączenie z Bluetooth, a teraz tego problemu nie ma. Chyba, że nie wiem, włączy mi się tryb niskiego zużycia energii, bo się tam rozładowuje czy coś i wtedy muszę zresetować telefon i wtedy mi się połączy. Ale tak ogólnie jak cały czas mam go na ręce, to tego problemu już nie ma. Z tym, że jedna rzecz mnie jeszcze trochę i rozczarowała, ale z drugiej strony pewnie żaden zegarek tego nie ma. Mierzenie ciśnienia krwi. Gdzieś musiałam chyba, coś tam było gdzieś wspomniane o tym w tym artykule, co kiedyś tam wam podesłałam, ale ja zauważyłam w tym Google Ficie w telefonie, że to sobie trzeba zmierzyć ciśnienie i wprowadzić po prostu te wartości ręcznie i żaden zegarek mi się wydaje nie mierzy jeszcze ciśnienia krwi, nie ma tej funkcji po prostu. Może kiedyś się pojawi, nie wiem.

0: archiwalnych i do niczego więcej.
1: Albo tak, o dla siebie, żeby tak orientacyjnie sobie coś tam zmierzyć, nie wiem, sen, czy kroki, czy tętno, czy coś takiego. To jest chyba tak, tak orientacyjnie mniej więcej, żeby wiedzieć, bo tak to ja wiem, czy to...
2: Że jest albo wyższe, albo niższe, no to może tyle
1: no tak,
2: jest
1: tak,
2: w stanie
1: tak,
2: wskazać, no. Ale dokładnych wartości to może
1: no
2: być problem.
1: Nie sądzę, żeby jakikolwiek lekarz na tym bazował.
2: Nie, nie, to lekarze to nawet jeszcze chyba co niektórzy to mają opory przed tymi elektronicznymi ciśnieniowierzami i cały czas stosują rtęciowe.
1: No pewnie tak, aczkolwiek ja się spotkałam już często się spotykam z tym, że jednak mierzą już tymi elektronicznymi i zresztą jeżeli chodzi o termometry, to tak samo, już tych rtęciowych termometrów w aptece nie kupimy. Przeważnie w szpitalach czy gdzieś
0: nie
1: tam...
0: Nie kupimy, bo tak w ogóle to swego czasu wyszło, zdaje się, unijne jakieś rozporządzenie, że
1: no,
0: rtęć
1: tak,
0: jest
1: tak.
0: Szkodliwa, że nie wolno i nie ma i nie będzie.
1: Tak. No i jeżeli chodzi, na przykład gdzieś wchodzimy teraz, zwłaszcza w tych czasach, idziemy do przychodni po jakiś chociażby głupi papierek, na przykład od lekarza, no i stoi pani w drzwiach i mierzy temperaturę i też już tymi bezdotykowymi termometrami. To,
0: tak,
1: to
0: znaczy w ogóle a propos termometrów bezdotykowych, to taka moja uwaga, bo też znam człowieka, który no, profesjonalnie zajmuje się między innymi pomiarami temperatury przy pomocy tego typu termometrów. I on mówi, bo często na pudełku czy w instrukcji jest napisane, żeby 5 do 8 cm ten termometr trzymać od ciała. On mówi, że to nie jest za dobry pomysł. Mówi, żeby najlepiej albo dotknąć, albo mieć tuż przy skórze. Dlatego, że te termometry, zwłaszcza te nie najlepsze, a większość tych dostępnych na rynku takim konsumenckim to taka jest, no to ma bardzo duży ten kąt, pod którym jest ten promień rzucany, że tak powiem, na obiekt. I może się zdarzyć, że jeżeli to jest 5 do 8 cm od ciała, zwłaszcza w naszym przypadku, gdzie nie musimy koniecznie dokładnie wcelować, może się okazać, że odrobinkę skierujemy na ścianę i wtedy ta temperatura może się różnić o kilka kresek do stopnia, co czasami jest dość ważne. 37,4, a 36,4.
2: Albo 38,4,
0: no to jest
2: różnica. Tym bardziej różnica.
0: Tak, także...
3: Tak, słuchajcie, tu jeszcze wtrącę, Krzysiek, jeszcze raz się ujawniam się, jakkolwiek by to zabrzmiało. No to jak, słuchajcie, byłem w szpitalu, to pani pielęgniarka mi mierzyła właśnie tym bezdotykowym. Ja sobie wracałem z toalety czy skądś tam i nagle już mam zmierzone. No, Ameryka.
1: No już tak technika idzie do góry, a jeszcze tak wracając do tego zegarka, to też zauważyłam, jak na przykład mam ustawione tak, że jak sobie dam, przejadę palcem z prawej strony do lewej na tym ekranie, to są takie karty, na przykład pogoda, właśnie aktywność, tętno, sen i tak dalej. To w poprzedniej aktualizacji można było sobie dodać 5 tych kart, żeby było, a teraz można 10 i to też się zmieniło.
2: A no to też dobra zmiana chyba.
1: No bo obiecałam, że jak będzie nowa aktualizacja, to powiem,
2: no
1: jak to wszystko mniej więcej wygląda, dlatego właśnie do was dzwonię.
2: Tak. Okej, to dzięki w takim razie za informację.
1: No proszę bardzo i życzę wam zdrowych, wesołych, pogodnych, spokojnych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby jak najwięcej tych audycji waszych było.
2: No, będziemy się starać. Dzięki, wzajemnie.
1: No, dzięki i zdrowia przede wszystkim.
2: No tak, to najważniejsze. Dzięki Moniko za telefon. Pozdrawiamy ciebie i Krzysztofa.
1: Dzięki, pozdrawiamy.
2: I cóż, zaglądam dalej do naszych tu wypowiedzi, do komentarzy, które będziemy czytać. Od Grzegorza mamy komentarz. Zaintrygował mnie temat Kodi. Wiem, że na komputerze można jakiś screen reader uruchomić. Ciekawe, czy na Androidzie też można to zrobić.
4: Nie.
2: No właśnie. To
4: tak,
2: taka
4: to
2: krótka informacja.
4: Na Linuxie i na Macu.
2: Tak. Tam zdaje się, że była co najwyżej taka apka, którą można było jakoś tym kodim sterować, powiedzmy, ale to z poziomu telefonu można było sterować i jakieś tam efekty uzyskać, kiedy ta wtyczka czytająca była zainstalowana w kodim na PC-cie. No i oczywiście słyszeliśmy to wszystko z PC-ta, a nie z poziomu telefonu, więc...
5: Dokładnie. Był jakiś web interface i tam się kiedyś coś dało, ale to też było

0: takie bardzo, bardzo różnie działające. No, jedyne co komuś się podobno kiedyś udało, znaleźć jakiegoś takiego boksa, tak zwanego z tym Kodim, który był oparty na Linuxie, a nie na Androidzie, i jakoś tam wsadzić odpowiednią, bo to oczywiście trzeba było podłączyć do i tak dalej, i tak dalej. To chyba na Raspberry Pi'u było coś oparte, żeby tam zainstalować sobie właśnie Speech Dispatchera, czyli ten program na Linuxie odpowiedzialny za dostarczanie mowy od aplikacji do syntezatorów mowy, taki trochę odpowiednik XAFI 5 na Windowsie, i tam zainstalować jakiegoś SPK, i tam zainstalować coś jeszcze, i tam zainstalować coś od dźwięku, i tam zainstalować Kodi Screenreadera, i jak się było naprawdę ogarniętym w konsoli Linuxa, to się coś tam dało, żeby to gadało. Ale to była, z tego co wiem, droga przez mękę, i znaleźć w ogóle takie urządzenie to nie jest prosta rzecz. A udźwiękowić potem takie urządzenie to jest druga część problemu.
1: No i kolejne pytanie, tym razem od Mateusza. Witam wszystkich. Skoro mówimy o voiceoverze, to gdy wysyłam wiadomość audio na Messengerze, to wszyscy słyszą, gdy naciskam wyślij. Czy da się tego uniknąć? Życzę zdrowych i wesołych świąt. Pozdrawiam. Czy ktoś z Was ma na to jakiś pomysł?
0: Wyłączyć mowę wcześniej i nauczyć się, jak dotrzeć do przycisku. Tak jak zresztą na każdym innym komunikatorze.
1: No nie na każdym, bo możesz sobie na przykład na WhatsAppie to możesz sobie trzymać ten przycisk. Na Messengerze zdaje się, że się tak nie da
0: No nie,
1: zrobić.
0: ale na WhatsAppie możesz trzymać, chyba że chcesz faktycznie dłuższą wysłać i zrobić nagrywanie bez trzymania.
1: Nie, no to wtedy
0: To
1: tak.
0: tak.
1: Telegram na przykład, na Telegramie to możesz sobie przyłożyć telefon do ucha i gadać ile chcesz. I ten przycisk wyślij później. Ja z tego bardzo korzystam. Bardzo mi się podoba ta funkcja. Przykładasz sobie telefon do ucha, mówisz, potem możesz sobie nawet jeszcze, jak oderwiesz telefon od ucha, to możesz sobie jeszcze tę wiadomość odsłuchać. Szkoda, że tu przyspieszarka nie działa swoją drogą, bo w tym miejscu nie działa. A potem kliknąć dopiero wyślij i wiadomość
0: To
1: pójdzie
0: w
1: w świat.
0: wiadomości też tak umieją, z tego co wiem. To nawet tam była jakaś opcja była, że chyba z zablokowanego
1: Tak,
0: ekranu się dało, czy
1: tak, tak,
0: coś.
1: tak.
0: Że ktoś nam wysłał wiadomość, my to mogliśmy odsłuchać, przyłożyć telefon do ucha i mu odpowiedzieć i odsunąć. I to miał być taki super bajer, to przy okazji chyba iOS 8 wchodziło.
1: Tak, i gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, to wiadomości głosowe na iMessage to się poprawiły od już jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o jakość, bo kiedyś to była tragedia, teraz już działa to lepiej,
0: Kiedyś to
1: więc.
0: była tak po amerykańsku, jakoś telefoniczna, a teraz to jest jakoś taka, no, nie wiem czy Signal, ale chyba blisko.
1: Tu mamy ciekawą wypowiedź. A, tu jeszcze Aga nam napisała, że no to źle celujemy w te kwestie, bo jej mama nie miała nawet Bluetootha włączonego. Głośność iPhone'a miała ustawioną na full, a głos ma wybrany standardowy, czyli Zosia podstawowa. W każdym razie ja też jestem zdziwiona bardzo i od teraz będę robić kopie zapasowe, bo do tej pory ich nie robiłam. Nie myślałam jednak, że synteza może się całkiem wysypać. No. Niestety może, jak się okazuje, co no, nie cieszy, powiem szczerze, bo to jest coś, co no, zawsze było takie, wszystko się mogło w iOSie wysypać, ale zawsze mieliśmy jednak mimo wszystko tę mowę dostępną. To,
0: Ja mówię, jeden przypadek na cały gdzieś Twitter, na wszystko, jak ja obserwuję też ludzi z zagranicy, to jest chyba szczerze mówiąc pierwszy przypadek, o jakim ja słyszę, żeby się komuś voiceover do tego stopnia wysypał.
1: Wiesz co, a pamiętasz tam sprzed iluś wersji iOS-a z tą linijką brajlowską?
0: No tak, z komórkami statusu i z tym, że voiceover potrafił raz na jakiś czas faktycznie, że tylko było Siri wtedy słychać, a całego dźwięku nie. I to trzeba tam było faktycznie z iTunesa wtedy potraktować. Ale to było faktycznie rok 2015-16.
1: Jakoś tak. Tak, pamiętam, bo chciałem osobiście przetestować tego buga, no i przetestowałem ze skutkiem pozytywnym. A teraz mamy jeszcze od Kacpra wiadomość. Kacper napisał do nas tak. Ja miałem możliwość przetestować Cache Reader, no ale nie te aplikacje, tylko podejrzewam, że to coś innego, bo tu Kacper dalej pisze tak, który polega na jakimś skanowaniu banknotu. Wkładamy banknot między dwie blaszki w małym urządzeniu i on wibruje daną ilość razy. Też ciekawy czytnik. No rzeczywiście.
0: To Ameryka ma coś takiego, to się iBill nazywa. My o tym mówiliśmy zresztą w podcaście o konwencji, który był koło lipca, gdzieś tam na naszej antenie się ukazał. I to jest, z tego co wiem, bardzo fajne urządzenie, bo to jest urządzenie na własne baterie, które tam sobie potrafią potrzymać, bo ono się uruchamia tylko jeżeli wsadzimy do niego banknot. Ono jest fizyczne, więc też ma zdecydowanie mniejszą szansę na jakieś błędy. To też działa szybciej, bo ono po prostu ma jakiś czujnik, a nie kamerę. No i to wszystko działa lepiej, tylko że niestety u nas w Polsce no to jest chyba z tym trochę większy problem, bo nie ma nic, co by tak ze złotówką umiało.
1: To się zgadza. No to co? To możemy przechodzić dalej, Tomku?
2: Dalej. Tylko już nie pamiętam, na czym skończyliśmy, tak szczerze mówiąc.
3: Ja chyba teraz...
1: Teraz Paweł.
2: Z nowościami screenerowymi, zdaje się.
3: Tak, ale zanim to zrobię, to jeszcze szybka notka do Sławka, jeżeli nas jeszcze słuchasz. Z tego, co szybko wygooglowałem, to na Smart TV LG powinna być aplikacja My Tuner Radio. Bardzo dawno temu tej aplikacji używałem, więc nie wiem, jaki tam jest katalog, czy to jest katalog w ogóle nie jakiś ich własnościowy. Spróbuj tej aplikacji poszukać. My Tuner Radio, trzy słowa osobne, i zobacz, czy w tej aplikacji nas znajdziesz. Jeśli nie, to postaramy się zainterweniować. Natomiast jeśli chodzi o screen readery, mamy grudniową aktualizację JOS-a jeszcze 2020, bo 2021 już się zbliża. Nie, no, czy już nie wyszedł oficjalnie, bo coś ostatnio dużo się o nim mówiło, o Sharkim, o całej akcji z asystentem, no, który ja jeszcze we wrześniu chyba mówiłem. Natomiast jeszcze wychodzą aktualizacje do 2020, no i mamy tutaj takie zmiany, jak na przykład mamy poprawkę, która naprawia błąd, jaki istniał wcześniej przy współpracy JOS-a z Zoom Textem i Fusionem, bo okazuje się, że jak odinstalowaliśmy JOS-a, a mieliśmy też zainstalowanego Fusiona albo Zoom Texta, to obydwa programy leciały, bo JOS sobie coś tam odinstalował z komponentów współdzielonych. No i cytując klasyka, ojojoj, była buba. Teraz już buby nie będzie, problemu nie powinno być. Więc tutaj firma zaleca aktualizację. Jakiś problem długo już trwający z eksploratorem plików został naprawiony, gdzie to na pulpicie nie była zawsze odczytywana poprawna ilość elementów w folderach. Też tak samo w Skype'ie. Jeżeli wyjdziemy ze Skype'a i do niego wrócimy, to już nie trzeba naciskać Alta dwa razy, czyli otwierać menu i go chować, żeby Skype był czytany normalnie. Pewnie coś się źle renderowało z tym interfejsem webowym. Tak samo dla Skype'a w wersji na Windowsa 10 ładowane będą właściwe pliki konfiguracyjne. W Zoomie dodano skrót Ctrl-Shift-T do oznajmiania, kto aktualnie mówi. Co prawda jest skrót Ctrl-2, ale on był używany do jakiejś innej opcji w JOS-ie, więc teraz jest Ctrl-Shift-T. Też w Microsoft Office we wstążkach usunięto jakieś informacje pomocnicze, były zbyt długie. Rozwiązano problem z zaznaczaniem całego tekstu w dużym dokumencie wordowskim, ponoć powodowało to zawieszenie JOS-a. Nie oznajmiane było poziomy wcięć, kiedy tabulatorem robiliśmy wcięcia w Wordzie, to też zostało naprawione. Excel nie czytał w różnych polach kombi dotyczących czcionek, w listach rozwijanych nie były czytane opcje, teraz już są. Tak samo w pasku adresowym Chroma nie były czytane opcje autozupełniania, różne opcje, które się tam pojawiały w miarę jak coś wpisywaliśmy, zostało to naprawione. Nie zawsze działały w Chromie i Edge'u linki do tej samej strony, już naprawione. 5 nowych japońskich głosów, oto to ciekawa zmiana, nie wiedziałem, że Vocalizer ma jakieś nowe tutaj syntezatory. Jeżeli wiele razy weszliśmy do menu startowego, ponoć pojawiały się problemy z wydajnością JOS-a, też to naprawiono. No i zaktualizowano sterowniki brajlowskie do linijek brajlowskich Pappenmayera. To jeśli chodzi o JOS-a. Natomiast oprócz tego mamy też nowości w NVDA, ponieważ ukazała się pierwsza beta wersji 2020.4. spoilując, nie ma jakiegoś szału, ale mimo wszystko zawsze jak to w NVDA bywa, warto się zainteresować, bo jakieś nowości zawsze są. Mamy na przykład taką nowość, że jeżeli jesteśmy w ustawieniach NVDA i jesteśmy na jakiejś konkretnej opcji i naciśniemy sobie F1, to otworzy nam się podręcznik użytkownika, podświetlając nam odpowiednią sekcję podręcznika, która dotyczy właśnie tej opcji, której tam nie rozumiemy albo nie wiemy, do czego służy. W IntelliSense, w Microsoft SQL Studio i Visual Studio wprowadzono wsparcie dla autouzupełniania. W Visual Studio pojawi się to w momencie, kiedy zostanie zaktualizowane ono do Chromium najnowszego, do Electrona 11.0, który wspiera najnowsze Chromium, więc trzeba będzie poczekać.
0: Bardziej zapewne Visual Studio Code, tak mi się wydaje.
3: Tak, pewnie o to chodzi. Tak.
0: Bo Code a NiCode to są trochę dwa różne programy, które mają nazwę to samo i tylko to mają to same.
3: Tak. Jeżeli będziemy teraz modyfikować coś w słowniku wymowy symboli, to możemy dodawać grupy symboli oraz odnosić się do tych grup w okienku zamiany. Przy bardziej skomplikowanych symbolach, zdaje się, będzie to bardzo pomocne. Jeżeli coś się wysypie w wyrażeniach regularnych i coś źle wpiszemy w wyrażeniach regularnych właśnie w słownikach wymowy, to zostaniemy o tym powiadomieni, jaki to błąd. Nowy sposób wprowadzania tekstu w języku chińskim jest teraz obsługiwany. Tak samo zakładki, te ariowe takie, jeżeli mamy zakładkę na stronach internetowych, to znajdziemy ją również teraz przy klawiszem F, tak samo jak każdą inną kontrolkę formularza. Dodano skrót klawiszowy, który jest domyślnie niezdefiniowany, do włączania, wyłączania, oznajmiania tekstu z podświetleniem, tekstu wyróżnionego przez aria highlight i aria mark HTML5 tag mark, czyli jak tekst jest wyróżniony w jakiś sposób, można oznajmianie tego włączać lub wyłączać skrótem. Dodano parametr w wierszu poleceń do kopiowania wskazanej konfiguracji do copy portable podczas instalacji cichej. Jest wspierane przywoływanie do konkretnych komórek Braille'a w widoku Braille'a, tym takim dla widzących, który pokazuje jakby symulację Braille'a na ekranie. Będzie też automatycznie wykrywana linijka Braille'owska Braille'and B40 na Bluetooth i na USB. Tutaj też jest troszkę zmian. Zdaje się, zaktualizowany jest Deep Lewis, ale tu nic ciekawego dla Polaków nie ma. Rosyjska jest nowa tablica Braille'owska, literacka, komputerowa, baszkirski, jak kogoś interesuje.
0: Też jest jedna fajna zmiana, na którą warto zwrócić uwagę. Odczytywanie, jest ta opcja w NVDA-u, to jest chyba Insert 5 czy Insert 6, czyli raportuj dynamiczne zmiany treści. I ta opcja będzie teraz też kontrolować, czy będą nam odczytywane tak zwane live regiony, czyli dynamicznie zmieniające się treści na stronach internetowych. To są te już znane nam przypadki typu strona newsowa, czytamy sobie artykuł, a tutaj ktoś przedobrzył dostępność i co chwila kurs, powiedzmy, dolara, który jest na stronie, zmienia się co kilka sekund i jest nam odczytywany za każdym razem, jak się zmienia. W tym momencie wyłączenie tej opcji Report Dynamic Content Changes spowoduje nam, że te live regiony nie będą już nam odczytywane.
3: Dokładnie. Są też poprawki w trybie czytaj wszystko. Dla użytkowników monitorów HIMS klawisz F3 został przemapowany na inny, to trzeba sobie doczytać. Spacja i punkt 1.4.8 zdaje się. Też poprawione jest doświadczenie użytkownika przy ustawianiu, jak długo mają się wyświetlać komunikaty w Braille'u. Tak, o, możemy w trybie przeglądania, to mi się często zdarza o tym zapomnieć, jak włączymy sobie tryb aplikacji, tryb formularzy na przeglądarkach internetowych, to był problem z wywołaniem Insert F7, czyli tej listy linków i tak dalej. Teraz już tego problemu nie ma, będzie można wywołać. Tu jest to, o czym mówił Miki. O, jeżeli naciśniemy Ctrl-C i skopiujemy tekst do schowka, to usłyszymy, że tekst skopiowany do schowka. Fajnie, że to jest, bo wiele osób gdzieś tam za tym tęskniło z JOS-a. Było dużo dodatków, które to robiło, ja nawet teraz któryś z nich mam, a teraz jest to natywnie. No to fajnie. W zarządzaniu dyskiem w Windowsie jest poprawiona prezentacja tabeli graficznej. Jeżeli kontrolka jest wyłączona, to